0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Czwórka, radio i podcast.

Wanna know what it's like? Step in the shoes of a P.I.N.

Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.

czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

indigo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans jest od świtu zen, a tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

Jak zrobi się ciemno, to skakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienię.

tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to BTS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

Aviv, se la via. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo.

Swedish, we get to dance together as family.

Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.

0: Aż czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.
3: Yo. Aha, yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

pytają się, co myślę, gdzie białasy idą. Czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte. Znacie, na ścianie wymalowane siedem. Jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do białasa, mówię, miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze, uboże. Słyszysz, tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to, chyba 2-4 H. Dzwoni białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin. Jesteśmy na promie, świat we mgle tonie, weź wszystkie białasy razem. Zabierz mnie nad morze, białasie nad morze, tutaj i coraz gorzej. Tam białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim

Coś ja abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą mam.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Furka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
4: Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłony. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkładał. Raz, dwa, my, oni, ludzie.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie: nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch albo

0: Słuchasz Czwórki.
1: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest. Otwórz oczy. To jest protest, mój protest. Wasz protest.
2: Popatrz.
1: Otwórz oczy. To jest protest, mój protest.
2: Popatrz.
1: To jest protest, mój protest.
2: Otwórz oczy.
1: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

gra. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Tak, Alicja Michalska.
1: Jak dobrze się obudzić i jak w tym dobrym początku dnia może nam pomóc najnowsza technologia? O tym opowie nam już teraz Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny i twórca kanału Twoja Rzecz. Cześć Mateuszu.
2: Dzień dobry Alicjo i witam słuchaczy Radia Czwórki.
1: No to jak pobudka dzisiaj? Klasyczny budzik w telefonie czy naturalny rytm wstawania, wiesz, ze wschodem słońca i takie tam? Chociaż dzisiaj to ciężko, bo 4:20.
2: Tak, i okazało się jeszcze, że metro nie działało, jak tutaj dojeżdżałem, więc wszystko pod górkę, ale...
1: No i widzisz, ta technologia zawodzi.
2: Czasami
1: jednak.
2: Nie zawodzi, natomiast mnie dziś nie zawiódł mój syn i jak zwykle to on jest dla nas takim naturalnym budzikiem, ale nie jedynym, bo faktycznie dziś zależało mi na tym, żeby się do was, no żeby się nie spóźnić na tą audycję, więc choćby z tego względu skorzystałem też z technologii, bez której... Myślę, że to będzie taka pierwsza rekomendacja dla każdego z nas, bo widzę po znajomych, po osobach, z którymi mam okazję się spotykać, a które niekoniecznie żyją tą technologią tak w 100%, ale skorzystają z niej. I takim, bym powiedział, pierwszym błędem, który widzę, jest zakup smartwatcha i niekorzystanie z jego najlepszej funkcji, czyli budzenia przy pomocy wibracji. I to jest absolutnie taki game changer i taka mała, wielka rzecz, która powoduje, że po pierwsze, budzimy się w sposób totalnie taki, no nie powiem, że zrelaksowany, bo jednak pobudka zawsze rodzi w nas już jakąś taką mobilizację.
1: No ale to nie jest jakiś taki dźwięk zapętlający się, jak w telefonie.
2: To w ogóle nie jest dźwięk, tylko właśnie działamy i to też bym powiedział, zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o budzenie, my bazujemy na naszych zmysłach. To jest zmysł dotyku, to jest zmysł wzroku, zapachu i też wzroku. To, o czym mówię w przypadku smartwatcha, to jest zmysł dotyku i jesteśmy budzeni bez żadnego dźwięku, tylko delikatną wibracją i, co jest bardzo dużym atutem, nie budzimy naszego partnera najczęściej. To oczywiście w sytuacji, kiedy tego partnera posiadamy. Chyba, że ktoś ma lekki sen. W każdym razie dziś faktycznie skorzystałem z tego smartwatcha i to jest taki dla mnie takie pierwsze urządzenie, pierwsza funkcja, która pozwala obudzić się w sposób niestresujący. Ja już od wielu lat nie korzystam z budzika w takiej formie tradycyjnej. Jest sporo osób, którym gryzie się w ogóle wizja trzymania smartwatcha przez całą noc u siebie na nadgarstku. I ja to rozumiem, bo też chcemy troszkę od tej technologii odpocząć i to nie jest jedyna opcja, która pozwoli nam się dobrze obudzić. Poza tym druga sprawa, że jeśli już mamy ten smartwatch, no to możemy sobie, korzystając z niego w nocy, później możemy ten sen monitorować i sobie go w pewien sposób zdefiniować i ocenić i zobaczyć, jak śpimy. Ja akurat do tej funkcji podchodziłem w sposób taki po macoszemu, jeśli chodzi o przed pojawieniem się syna. Natomiast w momencie, jak pojawił się Max, to nagle okazało się, że stałem się lepszym recenzentem, bo mogę zobaczyć, jak ten smartwatch, jak to naprawdę działa i czy faktycznie ten smartwatch jest w stanie sprawdzić, ile mam wybudzeń w ciągu nocy. Okazało się, że tych wybudzeń w ciągu nocy jest 4, więc całkiem sporo. Natomiast smartwatche nie są dla każdego właśnie pod tym kątem, choćby jeśli ktoś jest sceptykiem co do noszenia go w nocy. Jest też inny sposób. To jest przede wszystkim muzyka. Muzyka o określonej porze, muzyka grana z odpowiednią głośnością i też to nie musi być muzyka, to mogą być dźwięki również natury. I taką funkcję udostępniają nam głośniki bezprzewodowe, bądź
1: ale trzeba ustawić,
2: radia.
1: Żeby o konkretnej porze
2: tak, wtedy
1: te dźwięki wybrzmiewały.
2: Tak, dokładnie tak. O konkretnej porze, też z konkretną głośnością, bo to, też możemy sobie ustawić, czy chcemy to zrobić w sposób taki bardziej zdecydowany. Bo też nie jest powiedziane, że każda metoda działa w taki sposób na każdego. Są osoby, które wejdą ze mną w polemikę i powiedzą, że słuchaj, ale ja potrzebuję mocnego uderzenia rano, bo po prostu się nie obudzę.
1: Klasycznego budzika,
2: najlepiej
1: dzwoni
2: jeszcze...
1: dzwoni jeszcze tak, trzeba go po prostu podejść i machnąć ręką.
2: Tak, i w ogóle właśnie musimy wstać i się przemieścić.
1: Miałam kiedyś taki zawał serca od samego rana.
2: Pewnie już sama myśl o tym, że miałbym się tak budzić, generuje stres, więc to zdecydowanie nie dla mnie, ale jesteśmy bardzo różni i choćby z tego względu to też jest kolejna opcja. W każdym razie to może być również ulubiona audycja radiowa, więc jeśli ktoś chce się obudzić z czwórką,
1: To jest pomysł.
2: O określonej porze, na przykład jakaś ulubiona audycja już startuje, nie wiem, o godzinie 7 i chcemy się o tej 7 obudzić z czwórką, to jest możliwość ustawienia sobie w niektórych urządzeniach konkretnej stacji radiowej, która nas obudzi o określonej porze, z określoną głośnością i może to na przykład po pół godzinie się wyłączyć samodzielnie. Więc choćby z tego względu to też jest bardzo fajna opcja.
1: No to mam nadzieję, że już w takim razie wiecie, co robić. Po prostu ustawić sobie czwórkę codziennie o tej 7 rano, wtedy, kiedy zaczyna się poranek i wtedy nie dość, że

0: was obudzimy, to jeszcze zrobimy to po prostu bardzo przyjemnie, łagodnie, no i muzycznie.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: A dzisiaj w poranku rozmawiamy o tym, jak technologia zmienia nasz sposób budzenia się. O tym opowiada nam Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny, autor kanału Twoja Rzecz. Mateusz, co może być naszą rzeczą o poranku, która pozwoli nam się dobrze wybudzić? Budziki na pewno, ale tak, nietypowe, bo tak jak powiedziałeś, mogą to być bardziej takie wibrujące, bardziej muzyczne, ale z tego co wiem, są też zapachowe.
2: Są też zapachowe, ale wydaje mi się, że mimo wszystko w dalszym ciągu jest to nisza i jak sobie robiłem taki research przed naszym spotkaniem, to ciężko było mi znaleźć urządzenie, które sam kupiłbym dla siebie. Po prostu wydawało mi się, że to jest w dalszym ciągu gdzieś na takiej, w takiej fazie rozwoju, testu, nic, co moglibyśmy tak solidnie połączyć też z naszą siecią domową, bo to też jest taka wskazówka dla wielu osób, że sporo z tych różnych funkcji inteligentnych dotyczących wybudzania działa w oparciu o naszą sieć domową i nasze rutyny, więc jesteśmy sobie w stanie poustawiać choćby też takie mechanizmy, że jak wchodzimy do danego pokoju, to zadzieją się różne rzeczy związane z na przykład naszym oświetleniem i choćby z tego względu też to wejście w dzień będziemy mieli zdecydowanie bardziej przyjemne, bo my się tak skupiliśmy na budzeniu samym w sobie, a ten poranek, on trwa i tak naprawdę my możemy się dobrze obudzić, a później to wszystko zrujnować w przeciągu, nie wiem,
0: czyli tak, wstajemy,
2: godziny.
0: Bo budzimy się po prostu przez wibracje czy przez jakiś budzik zapachowy, a potem biegniemy do pracy i robimy wszystko, co powoduje, że jesteśmy znerwicowani, więc nic z tej pobudki przyjemnej.
2: Nic z tej pobudki, mało tego, nawet w samym domu może to się wszystko posypać, albo poprzez słuchanie jakiejś muzyki, która nas po prostu absolutnie wybudza z tej takiej sielanki, tak, z tego naszego domowego zen. Także jeśli chodzi o kwestie zapachowe, to na pewno jest jakaś nisza, ale w dalszym ciągu nie taka nierozwinięta, ale którą bym obserwował i widzę w niej potencjał.
0: Ale z dystansem. Czy to w ogóle jest pytanie o to, jak ta technologia naprawdę może sprawić, że poranki staną się przyjemne? Czy to jest tylko marketingowy haczyk? No bo wiesz, taki budzik zapachowy, to jest też pytanie o to, czy jest to naprawdę hit, czy gadżet, który szybko wyląduje w szufladzie.
2: Rokuje u mnie na coś takiego właśnie, ale znowu, przypomnę, wrócę do tego wspomnianego researchu. Widziałem, że w tego typu urządzenia, te rozpylacze właśnie takich zapachów, z reguły bazują na zapach cytrusowych. To taka ciekawostka, że te cytrusy są gdzieś tam łączone z jakimś pobudzeniem, rodzajem takiej mobilizacji, więc choćby z tego względu taka wskazówka, że zapachy cytrusowe są pobudzające rano, ale to jest kwestia całkowicie indywidualna. Jeśli ktoś woli zapachy bardziej miękkie, no to choćby, albo nie wiem, zapach
0: byle
2: kawy.
0: Obudziły,
2: choćby
0: prawda?
2: Kawy, prawda? Przecież no w każdym,
0: tak,
2: może
0: to
2: nie
0: ja
2: w każdym
0: mieć
2: domu,
0: taki
2: ale...
0: budzik, który tak, mi zapachem kawy obudza.
2: Naprawdę nie trzeba kupować osobnego urządzenia, wystarczy mieć po prostu u siebie ekspres i myślę, że wiele osób ten zapach kawy, on się kojarzy z czymś miłym, przyjemnym, a to już prosta ścieżka do tego, żeby po prostu dobrze zacząć dzień.
0: Są jeszcze lampy imitujące wschód słońca i inne gadżety, które mogą nam pomóc w przyjemnej pobudce, ale możemy dozować napięcie, o tym porozmawiać za moment. Z nami w studiu cały czas Mateusz Kozłowski.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Budziki zapachowe, wibrujące zegarki, zapachy czy światła. Co nas dobrze budzi o poranku i jak w tym pomaga współczesna technologia? Powiedziałam wcześniej o lampach imitujących wschód słońca. Hit czy kit?
2: To zależy. Brzmi tandetnie i brzmi tak nie do końca dobrze, ale dla mnie oświetlenie jest najważniejszym elementem życia u nas w domu ogólnie. I uważam, że nawet wychodząc poza tę bańkę naszego poranka, to po prostu warto zadbać o oświetlenie w domu, w mieszkaniu.
0: Ale żeby było, czy żeby było odpowiednie?
2: Żeby było odpowiednie. Wielu z nas podchodzi do tego całkowicie po macoszemu i przypadkowo do temperatury, do barwy tego światła, które mamy w mieszkaniu.
0: No byle nie zimne chyba światło, prawda? Takie szpitalne, tylko
2: no właśnie to jest
0: to
2: ciekawe,
0: ciepłe.
2: Bo w różnych aplikacjach, które sterują oświetleniem domowym i które muszą w pewien sposób to światło też opisać, nie tylko samą barwą i temperaturą, tylko wiele firm stosuje nazwy dla funkcji, jaką ma pełnić dane światło. I na przykład jest oświetlenie, które ma pełnić funkcję wspomagającą koncentrację. I wtedy to z reguły jest oświetlenie chłodne. To jest bardzo indywidualna kwestia, bo dla mnie to jest wyjście ze strefy komfortu. Jak na mnie ktoś świeci takim chłodnym światłem, to bez względu na to, gdzie jesteśmy, to ja się czuję niekomfortowo. Jak wszedłem do was na przykład do studia,

0: ja na zaplecze. Tam było ciepłe oświetlenie, od razu poczułem się jak w domu i było super. Tutaj na przykład nie mamy chłodnego oświetlenia w studiu, jak siedzimy sobie razem w tym miejscu. Jest jaśniejsze, jest takie chłodniejsze, ale no po to jest
1: wybudzające,
0: żebyśmy byli skupieni na naszej rozmowie. W każdym razie oświetlenie jest kluczowe. W moim życiu, w tym porannym, pełni funkcję też określone, jest określonym narzędziem. Pierwszy włącznik, jak budzimy się na przykład w okresie w jesienno-zimowym, mm-hmm. wtedy po prostu jest ciemno zawsze. Tego światła nie ma. Ja mam ustawione światło tak na 30-40% jasności i ono jest ciepłe. Mam żarówki, które umożliwiają właśnie regulację tego natężenia, żeby to nie było albo maksymalnie, albo wyłączone. I to jest naprawdę też fantastyczna sprawa, jeśli chodzi o zarządzanie tym naszym takim stresem porannym, żeby to oświetlenie było nieatakujące. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym polecam, bo wtedy no, żyjemy w mroku i to wtedy światło reguluje nam ten rytm dnia. I to, co powiedziałaś a propos tego wschodu słońca, faktycznie to jest jedna z funkcji oświetlenia inteligentnego, żeby o określonej porze to oświetlenie stopniowo zaczęło się uruchamiać i w ten sposób nas budzić. Więc
1: ale to chyba
0: jest
1: drogi gadżet. Czy to powoli się pojawia już w domach?
0: To nie są drogie rzeczy. Uważam, że jeśli mówimy o kwocie w okolicy 400 zł, to nie są jakieś nie wiadomo. I to mówimy o renomowanych firmach, natomiast w momencie, kiedy chcemy to zrobić po kosztach, to zrobimy to też taniej.
1: Pytanie tylko na pewno, czy warto i czy rzeczywiście ten mózg da się oszukać, żeby technologia obudziła jednak naturalnie człowieka.
0: Uważam, że to jest bardzo ryzykowne, także to jest tylko dla tych, którzy pracują może na własnej działalności i nie mają nad sobą żadnego przełożonego i określonej pory, ale faktycznie jeśli ktoś może sobie pozwolić na budzenie światłem, to polecam, bo choćby z tego względu, że to się dzieje już totalnie bezdźwiękowo, w sposób naturalny, to można. Ja tak się nie budzę, ale faktycznie oświetlenie wspomaga moją pobudkę i nie generuje stresu. W momencie, gdybym miał to oświetlenie takie totalnie tradycyjne, to myślę, że to by było takie mocno wyrywające z kapci. A w tym momencie jest tak, że jak przyciskamy właśnie ten przycisk, to dostajemy światło, które pozwala nam spokojnie się wybudzić i o to chodzi. Nie tylko poranek. Także wieczorami polecam, żeby sobie faktycznie za tymi żarówkami, nawet jeśli one mają nie być inteligentne, tylko bardziej tradycyjne, to żeby to oświetlenie było dopasowane do naszego rytmu dnia.
1: Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny i autor kanału Twoja Rzecz. Gdzie odsyłamy po więcej takich technologicznych ciekawostek? Zapraszam. Opowiedział nam dzisiaj, jak technologia może nam pomóc o poranku, no bo okazuje się, że technologia nie ma tylko tych złych stron, ale też te jasne, te dobre. Mateusz Kozłowski, dzięki bardzo za rozmowę w czwórce.

czuję nieswojo się. Ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Jedynkę.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
2: Czwórka. To słychać.
3: Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, już trzecią godzinę, a do nas do studia dotarła wreszcie Julia Święch. Cześć.
4: Cześć, tak prosto z openera niemalże, nie no wczoraj przyjechałam, ale są emocje.
3: No domyślam się, my nawet spotkałyśmy się przypadkiem na openerze gdzieś tam pod food truckami, ale dosłownie na chwilę. Ja byłam tylko na 2 dni, powiedz mi jak było na całym openerze, bo ty byłaś po prostu na całym festiwalu. To jest po prostu doświadczenie dosyć intensywne.
4: Tak, dosyć intensywne i myślę, że zdecydowanie było intensywnie, szczególnie jeśli chodzi o line-up i koncerty oraz jeśli chodzi o pogodę, bo pogoda trzeciego dnia zdecydowanie nie dopisała i była ulewa, był deszcz, był wiatr taki, że no niemalże zdmuchnęło festiwalowiczów.
3: No właśnie, słyszałam, że trzeba było nawet zakończyć trochę wcześniej koncert The Cure.

0: z powodu pogody.
1: Tak, i koncert Slowdive na scenie głównej wcześniej został również przesunięty z powodu między innymi pewnie pogody.
2: Kapryśna pogoda wakacyjna w Polsce.
1: Lulu, a powiedz mi, czy byłaś na koncercie Zary Larsson?
2: Kurczę, nie, właśnie nie. Wiesz co, ja grałam akurat wtedy i to jest właśnie niestety ból DJ-a, że nie może być na wszystkich występach, ale wiem, że ty byłaś na tym...
1: Byłam i był to fenomenalny występ. Nie wiem, czy wiesz, że Zara Larsson ma taką tradycję, że jej taki jeden z popularniejszych utworów Lush Life, tam jest taki bardzo znany taniec do niego. Kojarzysz taki układ taneczny?
2: Tak, tak.
1: Bo ja spotkałam potem Piotra, który został wybrany przez Zarę Larsson pośród tłumu i zatańczył z nią na scenie.
2: No
1: posłuchajmy.
2: Właśnie.
3: Niesamowite uczucie. Minęło już sporo czasu, bo mamy kolejny dzień, a ja nadal się czuję tak, jakbym świeżo zszedł z tej sceny. Myślę, że to też jest wynik tego, że dosyć aktywny byłem na tym koncercie, śpiewałem każdą piosenkę, byłem taki energiczny, więc też ten wybór, którego Zara i jej tancerki dokonały, no myślę, że też był z tym związany, że faktycznie dobrze się bawiłem, one to dostrzegły i to jest bardzo miłe. I mega szansa, żeby być jedną osobą z tysięcy ludzi wybraną do zatańczania na scenie, z artystką, której słucham od wielu, wielu lat, którą lubię, na której koncercie jestem już po raz czwarty. Poprzednie razy były świetnie, ale ten koncert po prostu wypełnia wszystko, wszystkie marzenia, jakie miałem.
1: Ile się do tego przygotowywałeś? Ile trenowałeś?
3: Znaczy, jak wiemy, Zara na każdym koncercie bierze jedną osobę z tłumu, żeby zatańczyć tą choreografię do Lush Live, więc ta choreografia już tak naprawdę krąży w sieci od ponad pół roku, więc ten trend TikTokowy tak się przewijał, że dużo osób go po prostu zna i ja również, tak? Więc szczerze mówiąc, nie ćwiczyłem jakoś dużo, po prostu przez to, że ten trend tak długo trwa, to przez pół roku już to weszło w krew, że byłem po prostu przygotowany i cieszę się, bo gorzej by było, gdybym tej choreografii nie znał po wyjściu na scenę, byłaby trochę siara.
2: No widzicie, warto jeździć na festiwale, innymi słowy, bo taka właśnie rzecz może wam się przytrafić. Możecie zatańczyć na scenie chociażby z Zarą Larsson. Powiedz mi, z kim byłaś na tym festiwalu?
1: Z przyjaciółmi.
2: Oraz?
1: Ale powiem ci, no zagaję o tego Jamie'ego ex, tak. Bo to był mój ulubiony koncert całego festiwalu. W sensie The X and X naprawdę byli niesamowici.
2: Bardzo żałuję, że znowu nie było mnie na tym koncercie, bo musiałam grać, ale tak to jest właśnie, słuchaj, czasami niestety omijają te najlepsze koncerty nas, no bo też trudno wszystko zobaczyć na festiwalu, kiedy są cztery sceny plus jeszcze te wszystkie sceny poboczne.
1: A ty byłaś na takim jednym, ale no, tak chociaż dobrym?
2: Słuchaj, byłam na Calvinie Harrisie i po prostu tak mi się podobało, że dawno nie byłam na tak dobrym performensie, nie wiem, czy nazwałabym to koncertem, ale zaczął padać tak dramatycznie deszcz i ta elektronika, i te dymy, i te lasery, po prostu to wszystko się złożyło w taką fantastyczną całość. Wydaje mi się, że to była idealna osoba na main stage tego dnia. A tobie co najbardziej się podobało poza The XX?
1: Myślę, że jednak show Addison Rae, że to było super performance, myślę, że też publiczność super się na niej bawiła i że ta energia jednak przeniesiona ze świata mediów społecznościowych na koncert, na festiwal trzymała się naprawdę nieźle.
2: Kobiety górą, innymi słowy, po prostu. Tak było na Open Air Festival. Było dużo kobiet w ogóle w line-upie. Zara Larsson, również Renee Rapp, Sophie Tucker ze swoim Tuckerem, z tego co wiem. Peggy Gou oczywiście też ostatniego dnia. No i co? Wydaje mi się, że ty również często imprezujesz z rodzicami.
1: Czasami, z tatą nawet gramy czasami razem sety, ale mój tata jest również doświadczonym festiwalowiczem, więc postanowiłam zapytać się go o wrażenia z tegorocznej edycji Open Aira.
2: Posłuchajmy.
4: Dla mnie festiwal Open Air to w zasadzie trzy perspektywy, na które za każdym razem się nastawiam i które nigdy mnie nie zawodzą. Pierwsza oczywiście jest ta oczywista muzyczna, która no, w tym roku też jest dla mnie bardzo, bardzo entuzjastyczna. Szczególnie mój dzień to środa i mój absolutnie najlepszy koncert i myślę, że jeden z lepszych koncertów w moim życiu to The XX. Kolejna perspektywa to jest po prostu taka perspektywa socjologiczna i też racji tego, czym się zajmuje, czyli zajmuje się międzypokoleniowością i spojrzenie na ten wątek rodziców z dziećmi różnych pokoleń, które są tutaj, które się mieszają, które są w zasadzie jednym bytem i wszyscy dobrze się bawią, wszyscy z szacunkiem odnoszą się do siebie. To jest takie miejsce, w którym po prostu chce się być i obserwować.

0: to jako pewną próbkę społeczną. I trzecia perspektywa to oczywiście atmosfera, która tutaj jest. Nie wyobrażam sobie lata, nie wyobrażam sobie tego momentu rozpoczęcia wakacji bez festiwalu Open Air. To jest już jakiś element, który jest w moim sercu od ponad 10 lat i myślę, że zagościł na zawsze. I po prostu ta atmosfera, niezależnie od tego, kto by tu grał, to po prostu ta atmosfera jest wyjątkowa i chcę tu być i zachęcam innych do tego, żeby też tu byli.
1: Czyli podobało się, innymi słowy.
2: Podobało się, ale ta perspektywa międzypokoleniowa, ja naprawdę, to pierwszy festiwal, na jaki zabrał mnie mój tata, to był jeszcze Coke Life Festival w 2013 chyba roku.
1: Wow, rzeczywiście był taki festiwal, tak, już wszyscy zapomnieli o nim.
2: I od wielu lat uczęszczam razem z tatą, nawet tak, że się łapiemy na, nie wiem, dwa koncerty wspólnie, albo fragment koncertu i wspólne jedzenie, i jest to naprawdę unikatowe, ale też widzę coraz więcej takich relacji właśnie rodziców z dziećmi, czy to nastoletnimi, czy dwudziestoparoletnimi, czy jeszcze starszymi, którzy wspólnie chodzą na koncerty, i poruszające to jest.
1: Tak, w ogóle ciekawe jest to, jak wiele dzieci teraz można spotkać na tych festiwalach, i to naprawdę najróżniejszych festiwalach, również tych takich bardziej magicznych, mistycznych, na przykład na Las Festiwalu było również wiele dzieci, no ale na Openerze, tak, dzieci ze słuchawkami, to jest oczywiście fantastyczny gest ku bezpieczeństwu. Ja też polecam wszystkim w ogóle nosić jakieś zabezpieczenia, filtry do uszu, bo naprawdę te głośniki na festiwalach mogą dać mocno czadu, więc dobrze, że dzieci są zabezpieczone. Czyli co? Czyli to już nie jest taka rozrywka tylko dla nastolatków, czy jakichś tam dwudziestolatków, trzydziestolatków, prawda?
2: Myślę, że nie. Zdecydowanie nie.
1: Ja widziałam też bardzo dużo takich starszych par. Może przyjechały one na The Cure albo na Nika Cave'a, bardzo możliwe, ale też na tym polega Open Air Festival.
2: Że tam są wszystkie pokolenia.
1: Dokładnie, przyjeżdżają wszystkie gwiazdy. No i fajne jest też to, o czym rozmawiałyśmy poza anteną, że w tym roku to był taki trochę klimat jak przed 2020, że można naprawdę było się poczuć jak kiedyś, imprezować jak kiedyś.
2: Prawda.
1: Trochę już gadam jak stara osoba, więc myślę, że pora skończyć to wejście. Moi drodzy, była ze mną Julia Święch. Rozmawiałyśmy o festiwalu Open Air. Przekazała nam kilka ciekawych historyjek, które się na tym festiwalu wydarzyły, a teraz posłuchamy sobie Calvina Harrisa oraz Florence, która również grała na głównej scenie. To będzie Sweet Nothing. Dzięki, Julia.

0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
1: Czwórka Online.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czwórka. Radio i podcast.

0: zdarzy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy.
1: W czwórce.
3: W czwórce.
4: Zastanawiacie się, co w sieci piszczy? Goście prosto z internetu w czwórkowej popołudniówie.
5: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
6: A już teraz razem z nami w studiu czwórki jest Ola Chromiak, którą być może kojarzycie z twórczości internetowej. Ola na co dzień mieszka w Nowym Jorku, a teraz tak szczęśliwie się złożyło, że akurat jest w Polsce i wpadła do naszego studia. Dzień dobry, Olu.

0: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę. Domyślałem się, jak raz na jakiś czas przyjeżdża się do Polski, to grafik jest bardzo napięty. No ale tutaj opener, trochę relaksu, udało się fajnie wpaść do naszego studia. Możesz nam trochę opowiedzieć o swojej historii. Nowy Jork, mam wrażenie, że w przeciągu ostatnich 10, może 15 lat, to nie jest najpopularniejszy kierunek emigracji młodych Polaków.
0: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że te złote czasy Ameryki już gdzieś tam się skończyły. Imigranci nie wyjeżdżają po to, żeby zarobić, tylko bardziej spełniać swoje marzenia albo przyjeżdżają turystycznie. Ja nigdy nie miałam na celu jakikolwiek zarobek, myśląc o Nowym Jorku. Bardziej myślałam o spełnianiu swoich marzeń i spróbowania życia w Stanach Zjednoczonych, wiesz.
1: A czy ten Nowy Jork był takim twoim marzeniem z dzieciństwa? Bo jednak nasze pokolenie wychowywało się na tych wszystkich amerykańskich filmach. No wtedy ta różnica jeszcze kilkanaście lat temu była znacznie większa. Teraz tej różnicy chyba już aż tak bardzo nie ma, prawda? Znaczy w pewnych aspektach na pewno jest w poziomie życia, ale to już nie jest taki przeskok, to nie jest inna planeta.
0: Wiesz co, nie, wydaje mi się, że też żyjemy w ogóle w zupełnie innych czasach, wiesz? W czasach social mediów, gdzie wszystko jest możliwe i na wyciągnięcie ręki. Czy zawsze marzyłam o Nowym Jorku? Powiem ci, że zawsze. Wychowałam się jak wiele z nas, myślę, na filmach amerykańskich, wiesz, zawsze chciałam być tą cheerleaderką ze szkoły. I gdzieś tam sobie to wszystko wizualizowałam od dzieciaka. No i udało się, wiesz, udało się i była to jedna z największych decyzji w moim życiu, która mnie bardzo, ale to bardzo ukształtowała i gdzieś tam spełniłam ten swój, powiedzmy, w cudzysłowie American Dream, bo każdy ma inny i to wcale nie jest takie, jak wszyscy myślą.
1: No dobrze, to ty wyjeżdżając do Nowego Jorku 5 lat temu, jaki miałaś American Dream? Jakie marzenia chciałaś tam spełnić?
0: Wiesz co, przede wszystkim chciałam, bardzo mnie ciągnęło do tego miasta, zawsze mnie ciągnęło do dużych miast. Mieszkałam trochę w Trójmieście, a jestem z bardzo małego miasteczka, z Karlina pod Kołobrzegiem. Więc najpierw te Trójmiasto, a jak już dostałam szansę na mieszkania w Nowym Jorku, to po prostu chciałam spróbować. Chciałam pracować przed kamerą, w modelingu. Gdzieś tam ten świat bardzo mnie rajcował i pociągał. No i troszkę się udało, bo od niani w wielkim mieście z amerykańską rodzinką, potem już w ogóle na Manhattanie, po modelkę, później praca z turystami i twórczość na social mediach, więc wiesz co, nie miałam takiego jednego celu. Hej, chcę być tym i tym, tak, tą i tą osobą, ale gdzieś tam wizualizowałam sobie w środku takie małe marzenia, które później mnie doprowadziły do punktu w życiu, gdzie jestem teraz.
1: No dobrze, a czy przed przeprowadzką do Nowego Jorku byłaś wcześniej w tym mieście, tak sobie pozwiedzać jako turystka?
0: Powiem ci szczerze, że ja pracowałam w przedszkolu i wiesz, no moja pensja nie pozwalała mi, żeby za dużo podróżować po świecie, ale moja kuzynka mnie pewnego lata zabrała, mówi, dawaj, jedziemy. I to był strzał w dziesiątkę. Zabrała mnie do Nowego Jorku, pokazała mi to miasto, bo ona wcześniej tam troszkę studiowała. Ja byłam tylko raz. Jak wyjeżdżałam, to płakałam. Wylądowałam w Trójmieście. Przepraszam, kocham Trójmiasto. Płakałam, mówię, Boże, co ja mam zrobić, żeby tam wrócić? Więc byłam raz, zakochałam się, stwierdziłam, dobre, let's go.
1: I ten pierwszy raz to ile czasu tam spędziłaś?
0: Wiesz co, to były takie po prostu wakacje. Ile to było? 3 tygodnie.
1: Okay. No ale to jest. 3 tygodnie to zawsze trochę
0: to
1: tego
0: był
1: miasta.
0: Fajny czas. To był Nowy Jork wtedy i LA, więc zrobiliśmy sobie też takiego małego road tripa. No i było, no, zakochałam się.
2: Po południu w czwórce.
1: Ola Chromiak jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o Nowym Jorku, ale nie tylko. Olu, jak się przeprowadzałaś do Nowego Jorku, to dużo jest tej papierologii teraz?
0: Wiesz co, czy dużo jest papierologii? No to zależy. Jeżeli lecisz jako turysta, no to już nie ma wiz.
1: Nie, no ale jak jest tak, jak chcesz się przeprowadzić, to...
0: No i jeżeli chcesz się przeprowadzić, no to wiesz, no to nie jest takie hop siłów. Mhm. Wydaje mi się, że to, no są utrudnienia, wiesz. Nie jest to takie łatwe i proste, jak wydaje mi się, że większość się domyśla, to faktycznie tak nie jest. Ale dużo ludzi o tym marzy, więc no są te utrudnienia. Wydaje mi się, że jest dużo tej papierologii.
1: To jak, Olu, mogłabyś nam powiedzieć, na jakich zasadach obecnie mieszkasz w Nowym Jorku?
0: Ja mam zieloną kartę, więc pracuję legalnie i przebywam w Stanach Zjednoczonych legalnie, więc mam to szczęście, ale była też to długa droga. A zaczynałam od programu Opera in America i byłam nianią, więc byłam całkowicie na innych zasadach.
1: A zieloną kartę od tak teraz się dostaje? Ja pamiętam to z lat 90. Jakieś konkursy.
0: Wiesz,
1: wszyscy marzyli w Polsce, no, o zielonej karcie.
0: Wydaje mi się, że nadal ludzie aplikują, mam przyjaciółki, które aplikują, ale to nie jest łatwe, to jest loteria, tak jak wszędzie, więc nie słyszę, żeby ktoś wygrywał, bardzo rzadko słyszę, żeby ktoś wygrał tą zieloną kartę, nie? Ale nadal ludzie o tym marzą, nadal.
1: Tak, ale czy na przykład z twojego otoczenia, twoi rówieśnicy, jak przeprowadzałaś się do Stanów, to jakie były reakcje? Bo tak już trochę o tym powiedzieliśmy, że wiesz, ta Ameryka to już nie jest ta Ameryka, która kiedyś była. Też to oczywiście wpływa na to, jak bardzo Polska rozwinęła się w ostatnich latach i jak wzrosła stopa

0: życia. Czy ludzie ci zazdrościli, mówili, pukali się w głowę, może lepiej jednak gdzieś w Europie zostać?
1: Wiesz co, przede wszystkim gdzieś tam zawsze się kierowałam tym, co mówią mi moi bliscy, którzy mnie znają. Powiem ci tak, moja mama jest taką cudowną osobą, że ona po prostu mówiła, no rób tak jak czujesz, próbuj, nigdy mi nie powiedziała nie, chociaż jestem jedynaczką, tak, więc na pewno było jej ciężko. Moi przyjaciele zaś od zawsze uważali, że jestem tak amerykańska, że ja muszę w tych Stanach zamieszkać. Oni chyba widzieli to przede mną. Nie, dostałam ogrom wsparcia. Wiesz, no też nie planowałam, że zostanę tam tak długo. Jestem ponad 5 lat, nie wiedziałam, jak to dokładnie będzie. Gdzieś tam kierowałam się tymi marzeniami. Wiesz, no dlaczego nie? Tak, jeżeli ja jestem szczęśliwa i o czymś marzę, no to moi przyjaciele są jeszcze bardziej szczęśliwi. Nikt mi tego nie odradzał.
0: A masz tam kogoś bliskiego? Do kogoś leciała? Czy no jednak lecisz do nowego miasta i wszystko zaczynasz od podstaw? Tak jak właśnie ten amerykański sen, tworzysz siebie na nowo w Stanach.
1: Powiem ci, że myślę, wydaje mi się i wiem o tym, że stworzyłam siebie na nowo bardzo, wiesz, od nauczycielki w przedszkolu, po gdzieś tam modelkę i twórczynię internetową, praca z turystami, no ogromnie się rozwinęłam i ja chciałam to zrobić, wiesz, bo nie czułam się w Polsce w pewnym momencie swojego życia dobrze, więc to był strzał w dziesiątkę. Chciałam odrodzić się na nowo, powiedzmy.
0: A czy miałaś momenty takie zwątpienia? Dobra, zostawiam to wszystko, wracam do Polski.
1: Powiem ci, nigdy nie miałam momentu zwątpienia. Jakby wiedziałam, że jak lecę, to muszę wycisnąć cytrynkę jak najbardziej. Chciałam pospełniać swoje marzenia no matter what, więc nigdy się nie poddałam, nigdy nie miałam czegoś takiego, że dobra, zostawiam to i wracam. Ja zawsze mogę wrócić do Polski, tak? Więc wiedziałam, że wiesz, nie każdy ma taką możliwość, tak? Jak już postawiłam wszystko na jedną kartę, zrezygnowałam z tamtejszego życia w Polsce, które też było fajne, no ale chciałam czegoś więcej, to powiedziałam, nie, lecisz. I wiesz, i to nieprawda, jak ktoś ci mówi, że wcale nie będzie łatwo. Jakby trzeba próbować. Wiesz, o co chodzi? Trzeba próbować i spełniać swoje marzenia.
0: No dobrze, ale udało ci się w Nowym Jorku. Czy tak myślisz sobie, że Nowy Jork to taka jest już takie twoje ostatnie miejsce? Czy będziesz chciała gdzieś się przeprowadzać? Bo też sobie o tym myślę, że jak coś udaje się człowiekowi osiągnąć w Nowym Jorku, no to chyba już nie ma następnego etapu. Nowy Jork to jest taki final destination.
1: Powiem ci, że nigdy o tym nie myślałam. Jakby ja chciałam pospełniać się w Nowym Jorku i spróbować sobie tego życia w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam to był mój taki wielki goal. Tak, jak Frank Sinatra mówi, you will make it in New York, you will make it everywhere. Ja kocham Nowy Jork jak najbardziej. Nie widzę siebie w tym momencie gdzieś indziej. Może gdzieś, gdzie jest ciepło. Lubię też Miami, sobie przyjeżdżać do Miami. Czasami tam jeżdżę do pracy. Ale ja też bardzo kocham Polskę. I jestem jedną nóżką cały czas tutaj u nas w kraju, bo no jestem Polką, wiesz? I uwielbiam tutaj być. Nie ma tak jak Polska.
0: Dobrze, zawsze wraca się do domu.
1: Tak.
2: To jest Popołudniówa w Czwórce.
0: Ola Chromiak jest dzisiaj razem z nami, opowiada o swoim Nowym Jorku. No dobrze, mówisz, jak dobrze się tam mieszka, jak wszystko jest wspaniałe, jak jesteś z tego zadowolona. A największe minusy mieszkania w Nowym Jorku?
1: Wiesz co, największe minusy mieszkania w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że ta rozłąka z najbliższymi, z rodziną. Gdzieś tam, no ja mówię przynajmniej przez pryzmat swoich doświadczeń. Wiesz, no nie spotkam mojej najlepszej przyjaciółki na Manhattanie, czy u bodegi w delikatesach, nie pójdę na mojej mamy Rosu. No jest to ciężki orzek do zgryzienia. Mówię, zawsze zazdroszczę, powiedzmy, osobom, które nie mają dobrego kontaktu z rodziną. Ja mam, niestety, niestety. I strasznie za nimi tęsknię, więc jest to dosyć ciężkie. A tak, no wiesz, no ceny też nie są zbyt niskie, tak? I jest to bardzo wymagające miasto.
0: Dobrze,
1: bardzo.
0: Może z innej strony. Czy w Nowym Jorku cokolwiek jest za darmo?
1: Cokolwiek jest. Jest dużo rzeczy za darmo. I o tym też piszę w moich przewodnikach. Bardzo polecam, zajrzę.
0: Co można robić w Nowym Jorku za darmo?
1: Słuchaj, no wiesz co, przede wszystkim mamy teraz lato, sezon letni, więc kina letnie, dużo jest pop-upów, koncerty w Central Parku. No bardzo dużo się dzieje. Wiesz, też jest bardzo dużo takich tanich atrakcji. Na przykład wiesz, za 4,50 popłyniesz sobie ferry z widokiem na Manhattan wart $1,000,000. Więc wiesz, to jest też taki mit trochę o Nowym Jorku, że wiesz, że to tylko milionerów stać na Nowy Jork. Nie, to już nie są też te czasy. Jeżeli znasz miasto, to naprawdę możesz je przeżyć budżetowo. Okej, bilety lotnicze i zakwaterowanie swoje kosztuje, chociaż też można znaleźć taniej, ale jest pełno atrakcji. Fajnie przejść sobie wiosną, latem, bo wtedy wiesz, jesteś dużo na zewnątrz, chodzisz, a Nowy Jork zwiedza się najpiękniej właśnie chodząc.
0: Właśnie, bo bardzo często ktoś lecąc pierwszy raz do Nowego Jorku może sobie myśleć, że to jest tak ogromne miasto, że tam trzeba tylko jeździć, ale okazuje się, że Manhattan to właściwie można zwiedzać pieszo, prawda?
1: Tak, słuchaj, no możesz poprzechadzać się dziennie, wiesz, 20 km dziennie możesz zrobić, tak moi turyści często robią. Nowy Jork możesz w ogóle zwiedzić wzdłuż i wszerz nóżkami.
0: Bardzo trzeba się nagimnastykować, żeby tam się zgubić.
1: Wiesz co, fajnie się zgubić w Nowym Jorku, powiem, no tak, że to też jest, o to chodzi.
0: Jest tak zaprojektowane to miasto, że do, zawsze gdzieś

0: się tam wyjdzie.
1: Tak, tak, to jest fajne właśnie, eksplorowanie też bez Google Maps i wtedy przeżywasz ten tak zwany nowojorski teatr. Jest to coś pięknego, ale tak, chodzimy, to jest miasto, gdzie się chodzi, to nie jest all inclusive holiday, nie. Tutaj chodzimy, zwiedzamy i wtedy przeżywamy tą najpiękniejszą nowojorską przygodę.
0: Myślę, że warto jest wspomnieć też o tym, że Nowy Jork w porównaniu na przykład do tego, co jest obecnie w Polsce, czy na przykład w Warszawie, czy w innych dużych miastach, to ten standard jest trochę niższy, mam wrażenie, bo tak powiedziałaś o zakwaterowaniu, ale nawet jeżeli porównamy sobie ceny zakwaterowania w Polsce, a w Stanach, to za te same pieniądze będziemy mieli znacznie niższy standard. Ja mam trochę wrażenie, że tam w niektórych miejscach ten czas w ogóle się zatrzymał. Tak jakbyśmy mieli porównać to do takich lat 90. W Polsce.
1: W ogóle powiem ci, że Stany Zjednoczone, na przykład właśnie Las Vegas, czy Miami, czy Nowy Jork, to są bardzo, wiesz, oblegane, piękne miasta, ale tam jest troszeczkę jak w latach 80., 90., co też ma swój ogromny urok, bo to jest piękne. Warszawa też jest gdzieś tam troszeczkę taka komunistyczna, tak?
0: Stany są trochę zacofane, że lata 80.
1: Są zdecydowanie zacofane. Widzisz to nawet, jeżeli idziesz ulicą i te kable po prostu, wiesz, elektroniczne wiszą ci prawie do ramion, ci prawie dosięgają, tak? I też, słuchaj, no żeby mieszkać w takim fajnym standardzie, takim jak w Polsce jest średni standard, gdzie większość z nas sobie żyje, no to musisz zapłacić bardzo dużo w Nowym Jorku, dlatego ludzi nie stać na to i wyprowadzają się, mieszkają sobie, wiesz, na obrzeżach Nowego Jorku, tak? Nie jest to miejsce dla wszystkich, nie jest to miejsce dla leniwych. Jeżeli chcesz mieszkać na fajnym poziomie, to musisz mieć pomysł na siebie i się realizować i działać.
0: Czy Nowy Jork ciebie nie męczy?
1: Czy mnie nie męczy? Wiesz co? Pewnie, że bywa, że mnie męczy, tylko jeżeli ja jestem w tych turystycznych miejscach, to znaczy, że ja jestem z turystami albo z rodziną. Tak, w ciągu dnia możecie mnie spotkać w kawiarni lokalnej na Brooklynie albo gdzieś na Manhattanie, na West Village, tak? Więc ja staram się swoje życie bardzo balansować, odpoczywać tyle, ile mogę. Ja mnie do zgiełku nie ciągnie takiego, wiesz, jak Times Square. Mnie tam nie zobaczysz. Ja tam nie zobaczysz, tylko mówię, w pracy. Więc ja bardziej się od tego tak odsuwam w swoje ulubione, lokalne, filmowe miejsca.
0: I tego się trzymajmy. Ola Chromiak była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem w Nowym Jorku albo w Polsce. Wielkie
1: zapraszam
0: dzięki.
1: Do Nowego Jorku i dziękuję ślicznie za gościnę.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Ja, mówią przy biegu masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Były upały, no to teraz musi trochę popadać. Jakaś równowaga we wszechświecie musi być. Wtorek zdecydowanie deszczowy, pochmurna aura towarzyszyć nam będzie w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Reszta Polski upłynie pod znakiem lokalnych lub większych opadów. Do tego wiatr ten porywisty, szczególnie nad morzem i umiarkowany na pozostałym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północy i do 23 stopni na południowym zachodzie kraju. Centrum Polski umiarkowane pod znakiem 20 stopni. Słońce wstało dzisiaj o 4:20, a zajdzie o 21:00.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19:00 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiatr.

0: domu, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Czwórka.
8: To słychać.
9: To słychać.

0: 6 minut po godzinie 7 rano, czas zacząć nowy dzień, oczywiście z czwórką.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: Dzień dobry, melduję się na stanowisku. Misja na dziś to oczywiście dobrze zacząć ten wtorek.

W takim składzie będziemy dzisiaj wybudzać na pewno siebie, ale i was przez następne 3 godziny, a zrobimy to klasycznie za pomocą dobrej czwórkowej muzyki, porannych inspirujących tematów, nowinek ze świata kultury i na rozgrzewkę też od naszego najnowszego wakacyjnego konkursu, który wystartował w tym tygodniu. Będą też książki idealne na wakacyjne wyjazdy lub na moment, kiedy tych wakacyjnych wyjazdów nie ma. Zachęcam do pozostania z nami na tej porannej fali, a teraz do tego zachęci was także duet Takonafide w utworze Tamagotchi.

0: słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 14 minut po godzinie 7, a poranek dzisiaj zaczynamy od przyjemności, bo jeśli włączyliście czwórkę w tym momencie, to jest to idealny moment, bo już teraz czas na nasz wakacyjny czwórkowy konkurs.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Bo my w czwórce uwielbiamy podróżować i do tych podróży zachęcamy też Was. Tym razem robimy to za pomocą pięknych walizek marki Ochnik, a więc dobra rzecz, jakościowa rzecz i co najważniejsze od czwórki. Z taką walizką gwarantuję Wam, można na koniec świata i z powrotem. A co trzeba zrobić, żeby zgarnąć taką nową, nieśmiganą walizkę? Oczywiście wziąć udział w naszym konkursie. Zasady przyjemne i proste, bo wystarczy nas po prostu słuchać. Od rana, od poniedziałku do czwartku w każdej audycji wkładamy do czwórkowej walizki jeden przedmiot, który przyda się na wakacyjnych wyjazdach albo po prostu je umili. Waszym zadaniem jest wyłapać wszystkie cztery przedmioty, które pojawią się po kolei. W poranku, następnie w audycji czwórka to słychać, w popołudniówie i w audycji po robocie, w której także po godzinie 18.30 wielki finał. Wtedy bierzecie za telefon i dzwonicie do naszego studia, mając w głowie lub w notesie wszystkie przedmioty z danego dnia. Także trzymajcie rękę na pulsie, a obok niej najlepiej też jakiś długopis, bo już za moment ogłosimy pierwszy przedmiot.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Jazzy i Chris Lorenzo w utworze Invisible, czyli nasza house'owa nowość na czwórkowej playliście.
1: Poranek czwórki.
0: No ale dobrze, obiecałam, że w pierwszej godzinie będziemy pakować czwórkową walizkę w ramach naszego wakacyjnego konkursu. No i tak się stanie, już teraz.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Bo my lubimy w czwórce nieoczywiste konkursy i tym razem zachęcamy Was do wygrania walizki na wymarzone podróże, a żeby ją zgarnąć, trzeba nas słuchać i zapamiętać, co my do tej walizki wkładamy. No dobrze, no to czas na pierwszy przedmiot.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
3: Wkładam do walizki.
2: To.
0: Uwaga, zapisujemy. Serek wiejski. Tak, dobrze słyszeliście. Serek wiejski. Każdemu na wakacjach przyda się trochę białka. Serek wiejski ma go dużo, więc na pewno da Wam siłę na wakacyjne wycieczki. A jak się okazuje, serek wiejski przeżywa obecnie ogromny renesans popularności. Stał się on globalnym hitem internetowym na TikToku między innymi, gdzie jest promowany jako szybka, niskokaloryczna przekąska o wysokiej zawartości białka. Ta moda na serek dotarła również do Stanów Zjednoczonych, gdzie, co ciekawe, sprzedaż serka wiejskiego wzrosła o 20% w ciągu ostatniego roku. Nawet producenci nie nadążają za popytem, a jego popularność w niektórych sklepach zaczyna po prostu brakować. Także śpieszmy się kochać serek wiejski, bo jak się do czegoś dorwą influencerzy i wypromują na TikToku, to potem go brakuje w sklepach. Dlatego dziś do naszej walizki wkładamy serek wiejski. Zapamiętajcie dobrze, zapiszcie, no i czekajcie też na kolejne przedmioty po to, żeby o 18.30 zadzwonić do nas i wymienić je wszystkie.
2: Czwórka na walizkach.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: A przed chwilą w naszym czwórkowym konkursie do walizki włożyliśmy pierwszy przedmiot ze wszystkich czterech dzisiejszych, ale do tej walizki na wyjazdy warto włożyć też jakąś książkę. W końcu wakacje to moment, kiedy wreszcie mamy czas, żeby w spokoju poczytać książkę, bo nikt i nic nas nie wytrąca z równowagi. Dlatego ja nie byłabym sobą, gdybym nie podzieliła się z wami moją listą książek, które sprawdzą się idealnie na wakacyjne wyjazdy.

0: jazdy, ale też na moment, kiedy tych wyjazdów nie ma, a my bardzo chcemy się zresetować i chociaż w głowie przeżyć jakąś przygodę. Dlatego wybrałam trzy książki, które zabiorą nas w podróż, nawet bez wychodzenia z domu. Pierwsza z nich to literacki reportaż Klaudii Pieszczoch pod tytułem Wysokie niebo nad Madrytem. Książka, która momentalnie przeniesie nas do pięknego Madrytu, bo Klaudia napisała o nim właśnie tak, żebyśmy poczuli, że chodzimy po nim razem z nią. Wiecie, tak jak Locals. Ja miałam okazję porozmawiać się z Klaudią Pieszczoch o jej stopniowym dochodzeniu do kochania tego miasta i okazało się, że połączył nas także madrytyzm, albo tak zwane madrilenizmo, czyli miłość do tego, co madryckie. Przeczytałam też w reportażu o czymś takim jak madrytyzm. Ja chyba to mam. To jest miłość do tego, co madryckie. Czy ty praktykujesz też madrilenizmo?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że mnie to obładnął ten madrytyzm jeszcze jakoś tak 15-16 lat temu, jak tu byłam po raz pierwszy jeszcze jako studentka i to wtedy to też było troszkę inne miasto, ale dalej można je gdzieś tutaj odnaleźć nawet po tych przemianach i po prostu byłam zachwycona taką stolicą, która ma zalety stolic, ale też nie ma wielu wad stolic, przynajmniej wtedy nie miała. I jak najbardziej praktykuję madrytyzm w związku z tym i też bardzo dużo mi energii daje to miasto. Nie wiem, od czego to zależy, to też nie jest takie do końca chyba wytłumaczalne w logiczny sposób.
0: Wysokie niebo nad Madrytem. To książka, która sprawi, że zakochacie się w tym mieście. Naprawdę, jedyny taki reportaż o współczesnym Madrycie. Klaudii Pieszczoch, Wysokie niebo nad Madrytem. Dzwońcie do nas 226452100, bo mamy dla was tę książkę. Ja z przyjemnością się ją z wami podzielę, bo naprawdę Madryt to jest moje ukochane miasto i wreszcie mogłam o nim poczytać tak, jak ja bym sama najchętniej o nim napisała. 226452100, dzwońcie, a książka będzie wasza.

0: warto przeczytać.
1: Oj, warto, zdecydowanie. Kontynuujemy literackie pakowanie naszej walizki wakacyjnej, czyli książki idealne na wyjazd. Wcześniej był reportaż z Hiszpanii, Klaudii Pieszczoch. Tym razem kolejna książka i udamy się w podróż dookoła Bałtyku, bo w taką zabiera nas Adam Robiński w swojej najnowszej książce Faronauci. Reportaż dla każdego, kto chce poznać te zdecydowanie mniej znane opowieści z krajów nadbałtyckich. Autor na potrzeby książki zjeździł całe wybrzeże Bałtyku, docierające tam, gdzie granice morza i lądu się zacierają, wypełniając też pewną niszę w literaturze okołopodróżniczej i reporterskiej, no bo książek o tematyce bałtyckiej nie ma wcale tak dużo, a nawet jest ich całkiem znikoma ilość. W tej książce przeczytamy o krajach takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, czy o Polsce, ale właśnie z perspektywy, z jakiej patrzy na nie to najmłodsze morze świata. Faronauci. Idealny reportaż na wakacyjne dni i też mamy tę książkę dla Was. Wystarczy zadzwonić 226452100.

0: Optometry w utworze Into the Groove. A my teraz wracamy do książek, które...
1: Warto przeczytać.
0: Warto przeczytać i warto wziąć też na wakacje. Dzisiaj polecamy Wam te tytuły idealne na wakacyjny relaks. I na koniec książka, która nie będzie reportażem ani książką podróżniczą, bo przed chwilą dałam Wam dwie opcje takich tytułów. Tym razem mam coś dla fanów muzyki i muzycznych biografii, bo w zeszłym miesiącu do rąk polskich czytelników trafiła najnowsza, intymna, autobiograficzna powieść Patti Smith, jednej z najważniejszych artystek XX wieku, która tchnęła poezję w punk rocka. Chleb aniołów, tak nazywa się książka o dorastaniu i poszukiwaniu własnego głosu. Artystka wraca w niej do dzieciństwa, wspomina rodzinę, pierwsze fascynacje literaturą i doświadczenia, które ukształtowały jej wrażliwość. To portret artystki z samego serca nowojorskiej kontrkultury lat 70., pełna miłości do muzyki i poezji. I też mamy ją dla Was, czeka na stoliku w reżyserce. Wystarczy zadzwonić 226452100, no a potem też oczywiście spakować do walizki na wakacje.

11 minut pozostało do godziny 8. Całkiem literacko nam się zrobiło w tym poranku, no ale przynajmniej teraz macie zestaw 3 książek, które warto spakować na wakacje albo po prostu mieć obok kanapy na półce i czytać w trakcie tych wakacyjnych wieczorów, bo przecież wakacje po to są, żeby nieco zwolnić i poczytać. To ja tylko przypomnę. Wysokie niebo nad Madrytem, Faronauci i Chleb aniołów Patti Smith. To są książki, które warto spakować do walizki na wakacyjny wyjazd. My zostaniemy jeszcze na chwilę w tych literackich klimatach, ale wrócimy do Was po godzinie 8 rano, a teraz w 4 będzie deszcz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła ósma. Pogoda. Dzisiaj cała Polska pod znakiem pochmurnej aury. Na słońce nie ma co liczyć, ale ostatnio było go dużo, więc jakaś równowaga musi być. Wtorek deszczowy, najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Reszta Polski upłynie pod znakiem lokalnych lub większych opadów. Do tego wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i umiarkowany na pozostałym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północy i do 23 stopni. Na południowym zachodzie kraju. W centrum 20 stopni. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 33 minuty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lekarzem lub farmaceutą. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. To słychać.
4: To słychać.

0: Rhades w utworze Na ulicy, artysta, który tworzy w gatunku hip-hop świadomy, co było zdecydowanie czuć w tekście tego kawałka.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: 8 minut po godzinie 8, a ja mówię dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli do nas w tym momencie, bo misja poranek trwa u nas już od godziny 7. Także jeśli włączyliście czwórkę teraz, to mogę was tylko pocieszyć, że wstać wcześniej musieliśmy i my. Ale my tu nie narzekamy, szczególnie, że bardzo ciekawe tematy okupują poranek. Przed chwilą polecaliśmy wam książki idealne na wakacyjny wyjazd, no bo przecież wakacje są po to, żeby nieco zwolnić i poczytać. Ale czytanie ma jeszcze inne ciekawsze zalety, o których powiemy wam za moment. W najbliższej godzinie będziemy także przyglądać się naszym paszportom, ale nieco z innej artystycznej strony, bo wakacje to moment, w którym pewnie te paszporty są znacznie częściej używane. Może jakieś kolejne stemple się pojawią w nich w najbliższym czasie, kto wie. No ale chociaż te paszporty są kojarzone głównie z dokumentem tożsamości, to wiele państw traktuje je także jako wizytówkę swojej kultury, a co za tym idzie, jako małe dzieło sztuki. O tym już za moment porozmawiamy z Jędrzejem Rosiewiczem. Zostańcie z nami, zachęcam was do tego, żeby pozostać z czwórką na tej porannej fali. A teraz do tego zachęci was także Dominika Płonka, którą usłyszycie już jutro.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 17 minut po godzinie 8. Nie wiem, czy ktokolwiek z was znajduje z samego rana czas na przyjemności, na przykład na czytanie albo na słuchanie audiobooka, no bo tak też można. Warto, bo najnowsze badania mówią o tym, że czytanie redukuje stres nawet o 68% już po 6 minutach. Książki koją układ nerwowy, a regularny kontakt z literaturą sprawia, że czarujemy rozmową i świetnie dogadujemy się z ludźmi. To zbadał najnowszy raport Storytel. Pierwsze tak kompleksowe badanie poświęcone relacji między literaturą a dobrostanem Polaków, z którego wynika, że audiobooki pomagają ograniczać nawyk korzystania z internetu. A czemu nie zrobić tego już o poranku? O tym zresztą mówiła też w czwórce Sandra Frydrysiak w rozmowie z Weroniką Puszkar.
2: Sandro, ja już wspomniałam, że będziemy rozmawiać o takim raporcie Storytel, z którego wynika, że my jesteśmy

0: jesteśmy bardziej szczęśliwi, kiedy czytamy albo kiedy słuchamy audiobooka. Dlaczego?
1: Tak, dokładnie tak jest. Badanie Storytel pokazało tą silną korelację pomiędzy czytaniem książek, słuchaniem audiobooków, a naszym poczuciem dobrostanu, czyli tym well-beingiem, takie dosyć nośne hasło ostatnio. Czyli mamy lepsze samopoczucie, poprawia nam to jakość codzienności.
2: Pomagają w koncentracji, uczą wylogowania się do życia, ale też pamiętajcie o tym, że sprawiają, że stajemy się bardziej atrakcyjni. To też sprawdził raport, żeby nie było. O tym zresztą też mówiliśmy w czwórce.
0: To jeszcze jeden ciekawy wniosek. Niektórzy uważają, że osoby, które słuchają audiobooków, są bardziej atrakcyjne, a nawet ponad 30% Polaków tak uważa.
1: Bardzo ciekawy wniosek, w sumie, który mnie cieszy. Cieszy mnie to, że postrzegamy czytanie, konsumowanie kultury jako coś atrakcyjnego, coś, co jakoś tę atrakcyjność naszą wzmaga.
0: Myślę, że... Widziałam wczoraj też taki trend na Smart Girl, że ta mądra dziewczyna, że teraz to będzie się pojawiać w mediach społecznościowych.
1: Bardzo mi się podoba ten trend, mimo że oczywiście trochę tutaj zabawnie na to patrzę, że musi być taki trend. Natomiast widzę tutaj pewną korelację z tym, co dzieje się w popkulturze też. Mamy ikony popkultury typu Dua Lipa, która zakłada book club, a ostatnio nawet czytelnię czy bibliotekę. Także zdecydowanie trenduje to i można się tylko z tego cieszyć.
2: O tym Weronika Puszkar rozmawiała z Sandrą Frydrysiak w przerwie kawowej. W każdy piątek od 10 do 13 robimy sobie w czwórce przerwę na kawę i między innymi na książki. Czy to jest trend, czy coś bardziej stałego, przekonamy się pewnie z biegiem czasu, ale jedno jest pewne. Czytanie staje się coraz wyraźniej elementem stylu życia. O tym, że czytanie stało się nie tylko pasją, ale też czymś, czym warto się pochwalić, mówią także, uwaga, uwaga, twórcy Tindera, którzy podają, że blisko 30% więcej użytkowników niż rok temu wpisuje do swoich profili zainteresowania książkami lub ulubione tytuły. Natomiast z raportu Travel Trends 2026 wynika, że liczba rezerwacji hoteli z hasłem biblioteka wzrosła w ciągu roku aż o 70%, a niemal połowa badanych planuje podróż inspirowaną literaturą. Także kto wie, może kolejna wakacyjna podróż, warto może ją połączyć z jakąś książką. To na pewno będzie miła odskocznia od tych klasycznych wyjazdów. Are you ready?

0: Ranek czwórki.
1: 28 minut po godzinie 8, a do mnie dołączył Jędrzej Rosiewicz.
2: No, dzień
1: nie
2: dobry.
1: Miał daleko, co prawda.
2: Nie.
1: Parę kroków miałeś.
2: Kilka metrów w zasadzie do przejścia, żeby tutaj się znaleźć.
1: W podwójnej roli dzisiaj.
2: Tak, w podwójnej, w potrójnej jeszcze wsparcie duchowe
1: a to
2: dla
1: zawsze.
2: Alicji Michalskiej.
1: A to tak, tak.
2: Wydawca, a teraz wejście. Wejście właśnie z tematem dotyczącym paszportów.
1: No właśnie, wszystko po to, żeby porozmawiać o paszportach, które gdzieś tam leżą w szufladach, wyciągamy je od czasu do czasu na lotniskach, a tu się okazuje, że skrywają coś więcej niż nasze dane.
2: Świetne tajemnice, no bo to się w ogóle wydaje, że paszport to jest taki dokument, który odchodzi już powoli do lamusa, szczególnie tutaj u nas w Europie, strefa Schengen. Paszport, a na co to komu potrzebne? No przecież teraz to na dowodzie się wszędzie
1: po to, żeby te stempelki mieć, wiesz, się chwalić, no robić sobie
2: tak.
1: Zdjęcia.
2: No chyba, że polecisz do Iranu, a potem chcesz do Stanów Zjednoczonych, to taki stempelek raczej przyniesie ci więcej problemu niż korzyści. No i właśnie, i sama nazwa paszport, passer la porte z francuskiego oznacza przejść przez bramę, przez takie bramy pod tytułem granice przechodzimy, ale właśnie te paszporty to nie tylko dokument, który umożliwia nam zwiedzanie świata, ale przede wszystkim, tak jak tutaj już powiedziałaś, to jest takie małe dzieło sztuki i wizytówka kraju. I najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oka. Kto to? Mickiewicz chyba, nie? Szkiełko i oko,
1: no, ktoś,
2: to sprawy.
1: Ktoś mądry.
2: Coś było. No i to jest ciekawostka, bowiem taka Szwajcaria na przykład, ja się przejechałem ostatnio po szwajcarskim paszporcie, bo mnie się po prostu nie podobała ta okładka, wyglądał dla mnie jak taki zeszyt, ale to niewidoczne dla oka, to jest najpiękniejsze. 4 lata temu Szwajcarzy przedstawili taki projekt, gdzie pod wpływem światła UV widoczne stają się tak, na nim takie skomplikowane wzory, pojawiają się nagle szwajcarskie zabytki architektury, krajobrazy, ale też topografia pasm górskich, to świetnie wygląda. Na samej okładce w zasadzie.
1: Pisałam sobie, bardzo ładne, ale to jest podobno coś nowego, nowy paszport.
2: Tak, 4 lata właściwie, także świeżynka. No i Łotwa to samo, ona też tutaj postawiła na fotografie przyrody, które ujawniają nam się w świetle ultrafioletowym. Finlandia.
1: To się świeci.
2: To się świeci praktycznie. No, tak jak na to patrzysz, to tak jakby się świeciło właściwie. Finlandia ma bardzo fajny projekt i bardzo fajny pomysł miała. To już minęło sporo czasu, bo w 2012 Finowie umieścili w lewym dolnym rogu każdej strony fińskiego paszportu mały rysunek łosia. I jak brałaś taki paszport fiński, to po szybkim przewróceniu kartek ten łoś zdawał się iść.
1: No i to jest pomysł.
2: Coś pięknego. I ta funkcja była tak uwielbiana przez Finów, że doczekała się kilku wersji. Potem zmieniono tego łosia na animację lecącego łabędzia, ale później jeszcze postawiono na naprawdę bardzo przesłodkie stworzenie, które znajduje się w obecnie wydawanych fińskich paszportach. Tak zwana nerpa obrączkowana. To jest taka foka. Słodziutka foka, ma taki fajny wyraz w twarzy, taki trochę lekko zaniepokojony. Ona sobie tam pływa w wodach arktycznych i wodach północnego Bałtyku. No, kreatywność, jeśli chodzi o robienie paszportów, jest niesamowita. U nas jest na przykład Bóg, honor i ojczyzna. Ja już mam z tym hasłem paszport, ale jeszcze, wiesz co, chyba się załapałem bez, tak mi się wydaje, jeszcze bez tego logo, tam na tej pierwszej stronie. Matko Boska, zdjęcia paszportowe, to jest temat w ogóle.
1: To jest temat na oddzielną rozmowę, ale my póki co zostaniemy przy tej artystycznej, ładnej stronie,
2: tak
1: ładnych
2: jest.
1: Zdjęć paszportów, które potrafią być naprawdę małymi dziełami sztuki. O tym dzisiaj rozmawiamy z Jędrzejem Rosiewiczem. Za moment wrócimy do rozmowy. This is the place, już teraz w czwórce. People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. And the rhythm and the love.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: Paszporty. Chociaż wyciągamy je głównie na lotnisku, to warto zajrzeć też do środka, bo może się okazać, że trzymamy w dłoni małe dzieło sztuki. Jędrzej Rosiewicz ze mną w studiu.
2: Dzień dobry ponownie. Małe dzieło sztuki, na przykład z Donaldem Trumpem w środku. No to jest paszportowy rarytas na rynku ostatnimi czasy, bowiem obecne paszporty Stanów Zjednoczonych przedstawiają sceny z historii kraju, takie jak lądowanie na Księżycu, amerykańskie symbole są, Statua Wolności, ale ostatnio była wielka rocznica, 250. urodziny Stanów Zjednoczonych i do niektórych amerykańskich dokumentów tożsamości postanowiono dodać wizerunek, a jakże miłościwie nam panującego Donalda Trumpa. Trump w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie tego nowego projektu i jest tam on z takimi zaciśniętymi pięściami na biurku. Jest deklaracja niepodległości w tle i jego podpis poniżej, charakterystyczny on ma ten podpis. No i jak informuje Departament Stanu USA, te paszporty już są dostępne od wczoraj, tylko do wyczerpania zapasów. No i nowy paszport USA, który mówi nam: witamy, ale zachowujcie
1: chociaż
2: się dobrze.
1: Mina Donalda Trumpa
2: nie zachęca do odwiedzin.
1: Nie, bo właśnie sobie wpisałam. Raczej tak.
2: On napisał właśnie w swoich mediach Truth Social, że właśnie witamy, ale zachowujcie się dobrze, że taki tam napis, to by tak sugerowało, że ten napis ma się znaleźć w paszporcie. On się jednak nie pojawia na tych stronach paszportu i to będzie rarytasik, bo dostęp jest do tego dokumentu bardzo ograniczony. Amerykanie nie mogą się ubiegać o niego online ani pocztą, muszą się umówić osobiście w agencji paszportowej w Waszyngtonie. Także no spokojnie, nie dla wszystkich Amerykanów, dla chętnych na pewno. Natomiast pozostając jeszcze w tej tak zwanej zachodniej hemisferze, jak to niektórzy mówią, mamy Amerykę Południową i to jest naprawdę bardzo ciekawe, mnie to zaintrygowało, czyli Ameryka Środkowa właściwie, będąc precyzyjnym, no ale to jest jednak część Ameryki Łacińskiej, tyle tych nazw wymyślili i teraz weź się w tym człowieku połap. Tam istnieje taka współpraca integracyjna między czterema państwami: Nikaragua, Salwador, Honduras i Gwatemala. To się tam nazywa profesjonalnie Central America for Border Control Agreement i one mają taki wspólny paszport środkowoamerykański i ten wygląd jest okładki świetny, bo mamy kontury państw Ameryki Środkowej i w zależności od tego, w zależności od państwa, o jakim mówimy, podświetla się ten, w sensie jest, wiesz, tak na złoto, taki zaznaczony to państewko, czyli jak mamy kontury tej Ameryki Środkowej i jest paszport z Hondurasu, no to Honduras jest taki na złoto zrobiony, taki podświetlony.

0: fajnie. To jest taka trochę też jakby odpowiednik naszej strefy Schengen, może bez przesady, trochę tutaj może to nie jest aż tak, że można się tak super swobodnie poruszać, ale istnieją takie szybkie ścieżki, które umożliwiają po prostu poruszanie się, przekraczanie granic między państwami, ta właśnie Nikaragua, Salwador, Honduras i Gwatemala.
1: Czyli paszport otwiera granice, ale przy okazji może też otwierać oczy na to, jak wiele o swoim kraju można opowiedzieć za pomocą ilustracji tych kilku stron papieru. O tym dzisiaj rozmawiamy z Jędrzejem Rosiewiczem, ale jeszcze wrócimy do Was za moment. A teraz gramy Dance Now.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A dzisiaj w poranku przyglądamy się paszportom, czyli tym małym książeczkom, które zawierają wszystkie dane ich posiadacza, ale pełnią też całkiem ważną reprezentacyjną rolę dla danego kraju. O tej artystycznej stronie paszportów opowiada nam dzisiaj Jędrzej Rosiewicz.
2: Jest, madam, i właśnie chciałem cię zapytać od razu, czy podoba ci się paszport? No wiadomo, to są twoje klimaty, paszport hiszpański.
1: Wiesz co, ja mam z paszportem hiszpańskim tak, że mógłby być nawet najbrzydszy na świecie, ale i tak byłby najlepszy i tak bym bardzo chciała mieć obywatelstwo hiszpańskie. Nie wiem, jak wygląda paszport hiszpański, ale sprawdzałam, że żeby go uzyskać, żeby mieć to obywatelstwo, to trzeba legalnie spędzić w Hiszpanii 10 lat.
2: Także... To z przyjemnością. 10 lat w Hiszpanii, coś pięknego. Natomiast on ma rzeczywiście taki kolor bordowy, to jest taki dosyć dominujący kolor w Europie.
1: Vino tinto.
2: Tak, vino tinto.
1: Taki kolor.
2: Tak się nazywa? A, to takie już specjalistyczne określenia
1: tak,
2: na kolory.
1: Tak,
2: okej, okay, no dobra. A polski? Właściwie tak jak patrzę, to kolorami od polskiego się za bardzo tutaj nie różni, ale może odcień jakiś, no ale to wiesz, to chłopy na
1: tych kolorach... będzie po 9 w czwórce.
2: Będzie, tak, co tam na siebie wrzucić, jakim kolorem nie zdenerwować szefa. Natomiast jeśli chodzi o paszporty, są też paszporty czarne i to jest jedna z najciekawszych kwestii, jeśli chodzi właśnie o kolorystykę paszportów. Taki kolor ma paszport Nowej Zelandii na przykład, no bo większość jest niebieska, czerwona lub zielona. Ta czerwień pojawia się przede wszystkim w Europie, zieleń, kolor islamu, więc jeśli mówimy o tych państwach, to najprawdopodobniej będzie to kolor zielony, natomiast obok Nowej Zelandii Angola, Kongo, Malawi, Palestyna, Tadżykistan i Trinidad i Tobago. Te kraje mają paszport czarny. Tylko 7 państw na świecie, które mają czarne paszporty, i Nowa Zelandia ma bardzo ładny paszport, bo tam jest jeszcze taki wytłoczony wzór srebrnej paproci, który zdaje się jakby owijać krawędź tej książeczki. To jest w ogóle ewenement w skali światowej.
1: Słuchaj, może powinny być też jakieś konkursy na najpiękniejszy paszport. Wtedy lotniska mogłyby też

0: organizować takie wystawy. No ludzie na lotniskach mają dużo czasu, więc wtedy mogliby je oglądać. To jest pomysł.
1: No to jest pomysł.
0: Chociaż właśnie... z tego co wiemy, to wystawy sztuki na lotniskach to jest już jakiś tam standard w niektórych miejscach. W Polsce chyba jest taka inicjatywa na lotnisku Chopina.
1: Jest na Chopina,
0: które
1: tak.
0: współpracuje z Zachętą, prawda? I z Muzeum Narodowym.
1: A,
0: tam też
1: okej, bo ty mówisz tutaj
0: czasie.
1: O sztuce, a ja tutaj jeszcze mi do głowy przychodzi ta wystawa rzeczy, które zostały, wiesz, zabrane osobom, które przyleciały gdzieś tam z jakichś egzotycznych państw.
0: A to w ogóle też ciekawe.
1: Widziałaś to? Ja ostatnio na to trafiłem, gdzieś tam jeszcze przed tą kontrolą bezpieczeństwa. Jest taka witryna i tam jakaś noga słonia, jakiś spreparowany olbrzymi aligator. Ja się zastanawiam, gdzie ci ludzie to w ogóle zdołali spakować i przywieźć do Polski, ale oczywiście
0: może
1: no
0: może chcieli,
1: nielegalnie.
0: Żeby to się znalazło w tej witrynce po prostu.
1: No może tak, już wbijasz na Okęcie, prawda, patrzysz, o, to moje, nie, więc...
0: No dobra, ale jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, gdybyś mógł zaprojektować polski paszport, nasz paszport od nowa, to co by się na nim znalazło?
1: Wiesz co, chyba kanon polskich bohaterów. Jest to takie słynne zdjęcie, gdzie się umieszcza tych naszych bohaterów biało-czerwonych, czyli umieściłbym tam Mariusza Pudzianowskiego, Roberta Kubicę i Krzysztofa Piątka, którzy pojawialiby się na stronach polskiego paszportu w świetle UV.
0: No dobrze, to w takim razie ja trochę na kontrze, bo u mnie byłby to paszport przedstawiający no na pewno jakieś nawiązania do naszego folkloru, na przykład tego muzycznego, albo o, taki grający paszport, że wiesz, otwierasz, a tam nagle, nie wiem, Kaja i Bregowicz zaczynają grać.
1: Ale to trochę, takie trochę, taka muzyczka ośmiobitowa chyba, nie? Takie jak się otwierało te laurki, jak na
0: tak,
1: urodziny,
0: tak, tak. No
1: coś
0: to taki
1: takiego.
0: Taki byłby mój polski paszport, po
1: a
0: prostu.
1: To jest bardzo
0: polski
1: dobry.
0: Folk grany.
1: A tego jeszcze nie było chyba właśnie,
0: no
1: muzyczny paszport. Bardzo dobry pomysł, podoba mi się.
0: Jędrzej Rosiewicz dzisiaj o paszportach
1: Dziękuję.
0: Opowiadał, wraca na swoje stanowisko już.
1: Pa, pa.
0: A my gramy na Reproblem. Problem.

0: Poranek czwórki.
1: 10 minut pozostało do godziny 9. Przed chwilą było o kolorach paszportów. To już za moment w czwórce powiemy o kolorach ubrań. Jakie nosić do pracy, a jakich lepiej unikać. Z tym tematem wracamy do Was po godzinie 9, a teraz zostawiamy Was z utworem Just a Girl.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Wybiła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj czeka nas pochmurny wtorek. Na słońce raczej nie ma co liczyć, ale popadać się też czasem musi. Najwięcej deszczu spadnie dzisiaj na Pomorzu oraz na Warmii i na Mazurach. Parasolka przyda się raczej w całym kraju, kurtka też, bo do tego wiatr. Całkiem porywisty, szczególnie nad morzem i umiarkowany na pozostałym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północy, 23 stopnie termometry pokażą na południowym zachodzie, a w centrum 20. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 33 minuty.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza.

0: Aż o refundacji NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.
4: Czwórka.
5: To słychać.
4: To słychać.

0: To był utwór Noche Without You, taka hiszpańsko-angielska mieszanka oznaczająca oczywiście noc bez ciebie. Ale my dzisiaj nie o nocy, tylko o poranku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: Zapraszam, 7 minut po godzinie 9 i to jest już ten moment, w którym pewnie niektórzy z was ze słuchaniem czwórki znad kawy czy śniadania przenieśli się do samochodu, być może po to, żeby dojechać do pracy, no bo chociaż wakacje trwają, to nieubłagalne elementy naszej codzienności trwają tak samo. Nie wiem, czy macie jakieś wakacyjne rytuały, które sprawiają, że chociaż trochę ten letni klimat da się odczuć, to może być nawet mrożona kawa o poranku, inna playlista albo inny ubiór. W końcu latem nieco bardziej chce nam się eksperymentować z tymi kolorami. My w czwórce już za moment zastanowimy się, jakie znaczenie ma kolor ubrań, jakie zakładamy do pracy i czy istnieją też takie barwy, które mogą wywołać negatywne skojarzenia u naszych współpracowników czy u naszego szefa. O tym opowie nam Ilona Sodolska, ekspertka od wizerunku i kolorów

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A już teraz w Poranku Czwórki zrobi się nieco bardziej kolorowo, bo z nami w studiu Ilona Sodolska, ekspertka od wizerunku i kolorów w biznesie. Cała na niebiesko. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Ilono, czy dla ekspertki od kolorów w biznesie pora roku ma znaczenie? Bo myślę sobie o tym, że latem tych kolorów jest po prostu więcej i chyba chce nam się nieco bardziej z nimi eksperymentować.
2: Tak, mnie to cieszy, że chcemy bardziej eksperymentować. Dla mnie osobiście, jeśli chodzi o wybór kolorów, to pora roku nie ma znaczenia i właśnie to chcę pokazać, że kolory możemy nosić nie tylko latem, wiosną, ale również jesienią i zimą i też jestem właśnie zwolenniczką analizy kolorystycznej, która mówi nam o tym, jaka paleta barw jest dla nas najlepsza. I te kolory będą dla nas dobre zarówno latem, jesienią, jak i zimą. Dlatego zachęcam właśnie, żeby nie iść tak typowo w te super neutralne kolory, które nam się kojarzą z porami roku, czyli wiosna, lato, dużo bieli, beżu częściej wybieramy, a tak, jesień tak. I zima, czerń, brązy, szarości, granaty.
1: Pomarańcz.
2: Tak, ja bym chciała, żeby właśnie te kolory były przez cały rok w naszej szafie.
1: Co kolory zmieniają w naszym życiu? Nawet te na ubraniach.
2: Bardzo dużo mówi o tym psychologia kolorów. Kolory wpływają na nasze emocje, sprawiają, że inni nas też odbierają w jakiś sposób, bo wpływają też na ich odbiór, na to, co oni o nas myślą. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby korzystać z kolorów, żeby właśnie wykorzystać ich potencjał, na przykład, żeby się doładować energią, kiedy mamy taki dzień, że już trzecia filiżanka kawy nie pomaga, to kolor będzie tutaj świetnym takim elementem, ale czasami potrzebujemy wieczorem na przykład wyciszenia po całym ciężkim dniu takiego relaksu, więc wtedy też możemy użyć odpowiednich kolorów, które nas trochę uspokoją.
1: Czyli kolor ubrania może wpływać nie tylko na to, jak widzą nas inni, ale też na nasze własne samopoczucie, na nastrój czy pewność siebie pewnie też.
2: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja radzę, żeby dobierać kolory do tego, jakie mamy wyzwania w danym dniu. Czyli jeśli mamy jakieś trudniejsze spotkanie, negocjacje, warto tutaj wspomóc się takimi kolorami właśnie podbudowującymi naszą pewność siebie. Czyli mówię tutaj o odcieniach czerwieni, fiolety też są taką rodziną kolorystyczną, która dodaje pewności siebie. Kiedy mamy trudne spotkanie z klientem, to właśnie tutaj radziłabym wybrać coś z rodziny zieleni.
1: Która no właśnie, tak, bo ta czerwień kojarzy się z pewnością siebie, ale też dominacją, prawda?
2: Tak, nie można
1: przesadzić.
2: Czasem
1: to może w pracy jednak przeszkodzić.
2: Tak, tak, tak. Tutaj jest bardzo ważne, żeby ten kolor był dobrany do parametrów naszej urody i żeby nie przesadzić i żeby oczywiście zastosować go w naszym kontekście biznesowym, pracowym. Także trzeba wyważyć, znaleźć tą granicę i wtedy faktycznie kolor nas bardzo mocno wspiera, a nie przeszkadza, bo jeśli w którąś stronę przesadzimy, to zgadzam się, że może być za dużo tej dominacji i druga strona będzie się wycofywała albo atakowała.
1: A co jeśli czerwony nie pasuje do naszej karnacji, a my chcemy właśnie bardzo użyć tego koloru, żeby poczuć się trochę bardziej pewnymi siebie?
2: Mm-hmm. No to tutaj tak, pomaga nam analiza kolorystyczna, bo czerwony, jak sobie o nim mówimy, to myślimy pewnie o tym takim standardowym czerwonym, ale odcieni czerwieni jest wiele. Jest bordo, są czerwienie rdzawe, ale też takie spokojniejsze, żurawinowe, rozbielone. Ale faktycznie zgadza się, że są typy urody, które w ogóle z żadną czerwienią nie będą współpracowały. Jest ich niedużo, ale jednak. No to wtedy są takie typy, dla których najlepszą czerwienią będzie róż. Więc wtedy ten kolor różowy też nas doładuje, doda nam pewności siebie.
1: Jak kolor potrafi dużo zmienić w naszym życiu, o tym dzisiaj rozmawiamy w Poranku Czwórki. Z nami cały czas ekspertka od kolorów Ilona Sodolska. Za moment wrócimy do rozmowy.

0: Poranek Czwórki.
1: A dzisiaj w poranku doradzamy Wam, jak sprawić, żeby kolory zagościły w naszym życiu, ale także w naszej szafie, na przykład kiedy na nią patrzymy i wybieramy outfit do pracy, bo okazuje się, że to, jaki kolor wybierzemy, może mieć także wpływ na to, jaki ten dzień w pracy będzie. A z nami dzisiaj cała na niebiesko Ilona Sadolska, ekspertka od wizerunku i kolorów w biznesie. Ja, Ilono, czytałam, że ten niebieski granatowy to podobno jest jednym z takich najczęściej wybieranych kolorów w biznesie. Co on komunikuje?
2: Tak, zdecydowanie. Kolor granatowy bardzo mocno wzmacnia zaufanie, czyli dlatego też jest często wybierany na ten kolor bazowy w biznesie. No i jeśli bym miała powiedzieć pod kątem urody, to faktycznie jest to jeden z najbardziej uniwersalnych kolorów, aczkolwiek też mamy różne odcienie granatu. Więc podobnie jak granat niebieski również wzmacnia i wzbudza zaufanie u naszego odbiorcy, ale też jest takim kolorem, który sprawia, że nasza część mózgu analityczna się aktywuje. Także też dlatego w biznesie często on jest wybierany, żeby właśnie ta nasza lewa półkula dobrze i sprawnie funkcjonowała.
1: Czyli jak chcemy zrobić jakieś uniwersalne uniformy do zakładania w pracy, no to raczej stawiamy na niebieski granatowy.
2: No, zależy, na czym polega nasza praca. Jeśli mamy dużo analizy, to tak, to polecam ten kolor. Nawet jeśli nie na ubraniu, to również w naszym otoczeniu, gdzieś na biurku. Także pamiętajmy, że kolory są z nami cały czas i możemy właśnie je stosować również w naszych wnętrzach, tak żeby sobie pomóc w pracy. Właśnie po godzinie 15 można sięgnąć po czerwony czy pomarańczowy kubek i się trochę doenergetyzować i to też nam pomoże.
1: To jest pomysł, czyli zamiast 5, 6, 10 kawy, tak, po prostu napijmy się wody, ale w tym pomarańczowym kubku.

0: Tak, tak, tak, zdecydowanie. Oczywiście pomaga też w stanie od biurka zerknięcie przez okno, czy popatrzenie na rośliny, które też są przecież kolorowe, także stosujmy kolory w naszym życiu wszędzie.
1: Czy są kolory, które podświadomie kojarzą się z kompetencją, a inne z kreatywnością?
0: Tak, faktycznie możemy sobie taki podział zrobić, czyli już wiemy, że kolor niebieski pomaga nam w analizie. Jeśli chodzi o taki kolor kreatywności, to numerem jeden jest tutaj fioletowy, który jest tak naprawdę połączeniem czerwieni i niebieskości, czyli mamy tą analizę i mamy ten temperament, tą taką aktywację czerwieni połączoną w kolorze fioletowym, który pobudzi naszą kreatywność bardzo mocno.
1: Skoro mówimy o tych kolorach, to czy istnieje coś takiego jak uniwersalny biurowy dress code, który gdzieś tam, do którego warto się zastosować, czy to raczej odchodzi do przyszłości już?
0: Tak było, tak, szczególnie ten dress code formalny, gdzie dominowały kolory te spokojne, neutralne, czyli granaty, biele, szarości i czarny. Pamiętajmy tylko, że czarny jest bardzo trudnym kolorem i najlepiej go wybierać po godzinie 18, bardziej na takie wieczorne spotkania. Biznesowe, a teraz już trochę mniej się trzymamy tych sztywnych zasad. Oczywiście cały czas po pierwsze zwracamy uwagę na branżę, na to, jaka jest kultura naszej organizacji, czy jest jakieś zalecenie od naszego pracodawcy, jak mamy wyglądać, ale już coraz więcej firm jednak stawia na tą swobodę i my możemy dobierać swój strój nieco bardziej pod naszą osobowość, żeby też zakomunikować to, kim jesteśmy.
1: Jak cię widzą, tak cię piszą, tak się mówi. Można to też zastosować do kolorów, które zakładamy na przykład do miejsca pracy. W tym dzisiaj doradza nam Ilona Sadolska, ekspertka od kolorów w biznesie. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz gramy Mad Catch.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: Jak kolory wpływają na to, jak nas widzą w życiu, ale też w pracy. O tym dzisiaj rozmawiamy z Iloną Sodolską, ekspertką od kolorów w biznesie. Już wiemy, że zdecydowanie warto postawić na granatowy, bo to kolor zaufania, fioletowy, jeśli chcemy być bardziej kreatywni, czy pomarańczowy, jeśli pobudzeni. Powiedz mi, Ilono, jak to jest z tym czarnym kolorem? Bo wiele osób myśli, że czarny oznacza elegancję, no ale ty mówiłaś mi przed chwilą, że są dwie strony tego czarnego medalu.
2: Tak, zdecydowanie. No, spotykam się bardzo często z fanami czerni, którzy mówią o tej elegancji, o powadze i faktycznie jest to też taki dobry kolor do przekazywania informacji, ale faktycznie jest też druga strona i czerni jednak jest kolorem, który może obniżać nasz nastrój, może sprawiać takie wrażenie, że dystansujemy się od innych. Nie zalecam też tego koloru na takie spotkania typu networking, konferencje, bo my wtedy w tym kolorze gubimy się w tłumie, czyli dużo mniej relacji jesteśmy w stanie nawiązać, kiedy mamy na sobie ten kolor. No i również takie zasady standardowe dress code'u odradzają ten kolor za dnia, szczególnie tutaj przy twarzy, bo jeszcze powiedzmy spodnie, spódnica, które nie są blisko twarzy, mogą ujść w tłumie, jak to się mówi, ale przy twarzy jednak ten kolor jest trudnym wyborem.
1: Mhm, czyli nawet jeśli jest taka osoba, która bardzo lubi ten czarny, no bo ja też jestem osobą, która lubi czasem chodzić na czarno, no to wtedy warto może jakiś taki mały przesmyk kolorowy zrobić. Na przykład chociażby założyć białą koszulę, a na to tą czarną marynarkę już.
2: Ale tutaj trzeba uważać. To często fani czerni tego nie wiedzą. Mhm. Jeśli chodzi w ogóle o typy kolorystyczne, to niewielu osobom pasuje ten czarny, a jeśli już pasuje, to faktycznie łączmy go z kolorami, ale niech to będą kolory trochę mocniejsze, również ciemne, dlatego że to połączenie biały-czarny to jest najmocniejszy kontrast i wtedy też nasza uroda dobrze, żeby była urodą kontrastową, bo ona jakby udźwignie to mocne połączenie kolorystyczne. Także to standardowe połączenie okazuje się, że jest dosyć trudne.
1: No to w takim razie, które elementy ubioru czy jakie kolory najczęściej właśnie tak nieświadomie psują ten profesjonalny wizerunek?
2: Myślę właśnie, że za dużo tych kolorów takich smutnych, ciężkich, niedostosowanych do naszej urody. No i czasami możemy w drugą stronę przesadzić, czyli na przykład za dużo kolorów z tej ciepłej strony koła. Mówię tutaj o rodzinie żółtego i pomarańczu. Pomarańcz trochę ostatnio nam wszedł do biznesu, ale pamiętajmy, że w tej takiej ostrej odsłonie to cały czas nie jest to kolor taki standardowo biznesowy. W biznesie jednak, jeśli wybieramy te rodziny kolorystyczne, to bardziej w przygaszonych odcieniach, czyli rdzawe, ceglane, musztardowe. No ale trzeba to już dopasować do swojej urody.
1: Dzisiaj o kolorach rozmawiamy z Iloną Sodolską i doradzamy Wam, które wybrać, żeby na przykład dzień był bardziej kreatywny, zdystansowany, albo żeby wzbudzać lepsze zaufanie w biznesie i nie tylko. Za moment wrócimy do rozmowy, a teraz gramy Feelings.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Jeśli właśnie teraz stoicie przed szafą i zastanawiacie się, jaki kolor założyć do pracy, to my wam podpowiemy, bo z nami w studiu Ilona Sadolska, ekspertka od kolorów w biznesie. No właśnie, ale do pracy nie zawsze jedziemy, bo coraz więcej osób pracuje hybrydowo, zdalnie. Czy wtedy też warto dbać o te kolory? Bo panuje też czasem takie przekonanie, a dobra, pracuję zdalnie, to tam założę cokolwiek na siebie. Jakich błędów najczęściej wtedy się dopuszczamy, kiedy pracujemy online?
2: Myślę, że taki najczęstszy błąd to jest po prostu postawienie na ultra wygodę, ale pamiętajmy, że jak mamy taki super wygodny strój i zakładamy sobie ten nasz dresik, w którym oglądamy wieczorem Netflixa, to on też niesie ten swój ładunek później z nami do pracy, czyli w tym dresie tak naprawdę, mimo tego, że jest super wygodny, no to nie pracuje się aż tak bardzo wydajnie. Są takie mechanizmy, no i okazuje się, że jeśli ten strój nawet przy pracy zdalnej jest trochę bardziej formalny, to my jakoś tak jesteśmy bardziej podciągnięci do pionu i wydajniej pracujemy.
1: Sami się mobilizujemy.
2: Tak. Ubranie nas może mobilizować i wspomniałaś wcześniej o tych uniformach. Faktycznie nasz mózg tak koduje też ubrania. Tu jest ubranie do pracy, teraz pracuję. Tu jest ubranie do relaksu, więc teraz się odpręża moje ciało.
1: Szczególnie warto o to zadbać, prawda? Kiedy łączymy już dom z miejscem pracy.
2: Tak, ale pamiętajmy też, że te ubrania bardziej formalne są już teraz naprawdę wygodne. I tkaniny są lepsze i nie uciskają tak mocno te ubrania jak kiedyś. Także naprawdę można dobrze wyglądać, dobrze się czuć przy okazji i nawet na tym przysłowiowym home office wyglądać odpowiednio.
1: No właśnie, dobrze się czuć, bo pewnie teraz niektóre osoby, które nas słuchają, myślą sobie, nie, no ja to mam swój styl i nie zamierzam go zmieniać i dopasować jakoś kolorystycznie do potrzeb innych osób. Jak znaleźć ten własny styl w pracy, nie tracąc swojej osobowości, no a jednocześnie wpisując się w tę filozofię kolorystyczną, o której rozmawiamy?
2: Ja polecam takie kroki podstawowe, czyli najpierw znaleźć swoją paletę barw. Kiedy mamy tą paletę, naprawdę dużo łatwiej nam się komponuje szafę, zestawia ze sobą elementy. Później zastanowiłabym się danego dnia, jakie mamy wyzwania w pracy i wtedy zastosowała wskazówki z psychologii kolorów, czyli te przysłowiowe negocjacje, coś takiego bardziej mobilizującego. Może mamy dzień po prostu pracy głębokiej i analizy, więc wtedy wybierajmy właśnie kolory z rodziny niebieskości, a później zastanawiamy się, jaki fason pasuje do naszej sylwetki i kiedy mamy te takie trzy podstawowe elementy i jesteśmy już z nimi zapoznani, no to wtedy możemy zanurzyć się bardziej w szukanie tych takich wyróżników naszego stylu, tych elementów, które faktycznie podkreślą naszą osobowość. Z moich doświadczeń wychodzi tak, że po prostu dzieje się to naturalnie. Kiedy już wiemy, z czego wybierać, to zauważamy, co nam najbardziej w duszy gra, co podkreśla naszą osobowość i

0: faktycznie możemy to pokazać innym na zewnątrz.
1: O tym, jak kolor potrafi zmienić nasze życie, ale też podejście do pracy, czy wzbudzić zaufanie naszych pracowników, o tym dzisiaj rozmawiałyśmy z Iloną Sodolską, ekspertką od kolorów w biznesie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: 14 minut pozostało do godziny 10. Poranek czwórki powolutku dobiega końca, ale zanim jeszcze, to na koniec dla wszystkich, którzy zaspali, kiedy mówiliśmy o naszym czwórkowym konkursie o 7 rano, raz jeszcze.
2: Konkurs czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach, nasza letnia zabawa, w ramach której rozdajemy wam walizki na wymarzone podróże, bo z taką czwórkową walizką to można na koniec świata i z powrotem. Gwarantuję, żeby taką zgarnąć, wystarczy nas słuchać i zapamiętać wszystkie przedmioty, które prowadzący wkładają danego dnia do walizki. Ja tylko przypomnę wam, że dziś w poranku włożyliśmy do niej serek wiejski. Nasze dobro narodowe, dużo białka i da wam siły podczas wakacyjnych wyprach. A co do walizki włoży DJ Harper, tego dowiecie się po godzinie 10, ale zanim, to najpierw wam trochę zagra.
4: Ja mam teraz mówić, dzień dobry. Tak, zagram dużo dobrej muzyki na wakacje, będą konkursy, też walizka będzie, ale będą informacje o tym, co na festiwalach, o tym, co w klubach, o tym, co na imprezach. Będą nasze stałe punkty takie muzyczne programu Czwórka, to słychać. Drugi raz się melduję, bardzo się cieszę. 3 godziny, dużo informacji, dużo grania, dużo dobrej energii. Pogoda może nie sprzyja, muzyka na pewno będzie. Zapraszam.
1: Tym bardziej trzeba się w takim razie podbudowywać dobrą muzyką, którą wam zaserwuje DJ Harper już po godzinie 10 w czwórce. To był poranek, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Alicja Michalska, do usłyszenia i miłego wtorku.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
5: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: Teraz w trasie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny, one zwrócę, mam za ciężki lot.

0: jeszcze po.
1: Bo minęła godzina 10.
2: Pogoda.
1: Tuwa szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Dziś jak na lato, to naprawdę rześko. Na Podlasiu północy 16, w centrum 20, a najcieplej na południowym zachodzie i południu to dziś do 24 stopni. Zabierajcie parasole, bo w całym kraju możliwy deszcz, na południu mogą wystąpić burze, a wzdłuż linii brzegowej na północy silny wiatr, a u nas niezmiennie z głośników słońce i upał.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
10: Czwórka. To słychać.
11: To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak jest, a kuku to ja, Marcin Hubertwell Harper. Czwórka to słychać. Dziś z moim udziałem będę dla was grał dobrze do godziny 13. Zapraszam.

0: Jedynka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Nowojorska załoga Funny Pack z ich drugiego albumu See You Next Tuesday, akurat na dziś, na wtorek. W ubiegłym tygodniu mówiłem, że dziś się spotkamy, no i oto jestem zamiast Berta. Jutro znów się melduje, dużo fajnej muzyki przed nami na wakacje, na lato. W tym już teraz kanadyjski duet Born and Midnight z ich wydanego przed tygodniem bardzo fajnego krążka Eternal Bum Nation Bum, czyli Born at Midnight, nagranie Wash You Out i My Spell. Najpierw jednak nasz letni super konkurs Czwórka na walizkach.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Tak jest, do zgarnięcia na wakacje super walizki marki Ochnik. Słuchacie nas uważnie przez cały dzień. Od 7 rano wyłapujecie ujawniane przez nas 4 przedmioty, które w tej dzisiejszej walizce się znajdują. O 18.30 w audycji Po Robocie do nas dzwonicie, podajecie wszystkie przedmioty z jednego dnia. No i w taki oto sposób walizka może być wasza. Dziś mamy dla was walizkę z podznaku Keto. Przed 10 ogłaszaliśmy przedmiot pierwszy, no a teraz pora na ujawnienie przedmiotu numer 2. No i uwaga, uwaga, tym drugim przedmiotem jest kurczak. Kurczak. Sexy.

0: Nowy wielki talent, o którym mam nadzieję, że będzie głośno, z Nowego Jorku Jay Henry i jego radosny punk-funkowy projekt Headfooter w hiciarskim nagraniu Boohoo, którego no pozazdrościłby pewnie sam James Murphy i jego LCD Sound System. Uważajcie na tego pana, Headfooter, warto wypatrywać jego pierwszego autorskiego albumu, może już w tym roku. A teraz też warto być czujnym, bo przed nami czwórka poleca festiwal Wro Sound.
1: Czwórka poleca.
0: Tak jest, Wro Sound, nasz czwórkowy patronat, bardzo ciekawy letni festiwal we Wrocławiu z Kubą Więckim jako muzycznym kierownikiem. W tym roku 17 i 18 lipca zagrają Alice Phoebe Lou, Sunlux, berlińska ekipa Moses, UFI Trio, holenderska grupa Yin-Yin, kenijsko-berliński Kabusze, Dawid Tyszkowski, Daria ze Śląska, Kosma Król, Karuzelka z projektu Tonfa, indie rockowe The Casino, neo-soulowa Ayla, Grupa w Czasy w wersji orkiestrowej i tak dalej, i tak dalej. No wyborny skład, taka również muzyka. Pod numerem, stałym numerem 22 645 2100 mamy dla Was wejściówki na Wro Sound. Kto się do nas dodzwoni jako pierwszy, ten te wejścia zgarnia. No a ode mnie Moses, UFI Trio z tegorocznej epki Chasing Light plus jeszcze nasza znakomita grupa W Czasy.

0: Halo, halo, Przemek.
1: No witam, dzień dobry.
0: Cześć, gratuluję biletu na Wrosound. Znasz artystów tego festiwalu dokładnie? Studiowałeś line-up?
1: To znaczy, odrobinę znam, ale generalnie tutaj bardziej chodzi o klimat tego festiwalu i zresztą po raz kolejny z czwórką będę na Wrosound, więc to jest dla mnie najważniejsze. Jadę troszkę w ciemno, wiadomo, troszkę tam tych artystów znam, ale bardziej chodzi o klimat i o to, że no, z czwórką będę na Wrosound.
0: A co jest takiego wyjątkowego w klimacie tego festiwalu? Co tam cię pociąga?
1: To znaczy, no miejsce jest całkiem przyjemne i no to taki nie za duży festiwal, taki bardzo wygodny, o tak to nazwijmy.
0: A z tych artystów, których tam w line-upie widzisz, kogo tak naprawdę najbardziej w tym roku chciałbyś zobaczyć?
1: To znaczy, ja znam Kosmo Król i tak po koncercie w Opolu myślę, że fajnie będzie go jeszcze raz zobaczyć.
0: Super, a czego słuchasz na co dzień, jakiej muzyki?
1: O, tutaj jeżeli chodzi o moje gusta, to jazz, rap, no szerokie, metal czasami, no słucham ogólnie dobrej muzy, o, tak to nazwijmy.
0: To jesteś w dobrych rękach, z nami z czwórką, wybierasz się na bardzo właściwy festiwal, tam też nie, różna i tylko dobra muzyka. Gratulujemy, zapraszamy w Wrosound 17-18 lipca, skład znakomity.
1: Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.
0: Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy.

0: Na szczęście wakacje i lato przed nami, można tańczyć i śpiewać, a festiwal Wrocław Sound, mnóstwo dobrej muzyki na żywo, w tym m.in. grupa W Czasy orkiestrowo. 17-18 lipca w pięknym, fajowym Wrocławiu. My też tam będziemy, Czwórka jest patronem tej zacnej imprezy. No a przed nami kolejny stały punkt, Czwórka to słychać, dźwiękowy klasyk na lato, muzyczny klasyk na wakacje, czyli klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dziś ode mnie tym razem starsza płyta z połowy lat 80., ale wznowiona z okazji 40. już jej urodzin. U nas jakoś no mniej znany, mniej doceniany album, niespecjalnie u nas też w mediach obecny, a przecież to już dziś obowiązkowa klasyka bardzo kolorowych, klawiszowych lat 80. na styku synth-popu i muzyki new wave. Grali w Stanach na wspólnych trasach, bo te trasy bodajże były dwie, z grupą Depeche Mode, między innymi tak świat o nich usłyszał. Nowojorska ekipa Book of Love, jej pierwsza, najlepsza płyta w dorobku, Book of Love, zremasterowana, właśnie wznowiona z niej dziś singlowe kawałki Boy oraz You Make Me Feel So Good.

z połowy lat 80., ale ze świeżutkiego winylowego remastera. Nowojorska ekipa Book of Love z albumu o takim właśnie tytule. I przed nami kolejny materiał z lat 80., też właśnie wznowiony, poprawiony brzmieniowo. Amerykanin Morris Day, dobry kumpel samego Prince'a, frontman doskonałej funkowej ekipy The Time, jeden z głównych architektów purpurowego funkowego grania z Minneapolis. Morris Day, jego pierwszy solowy album Color of Success z roku 1985, no może nie tak dobry jak jego nagrania z formacją The Time, ale są to i znakomite kawałki, a moim ulubionym, najbardziej funkowym z całości jest nagranie Oak Tree.

0: XXI już wieku, choć na tropie 80-sowego, purpurowego, takiego prince'owskiego, książęcego funku i muzyki Boogie, Recluse i Tajna w doskonałym kawałku Emotional Funk z logo firmy Sonar Collective prowadzonej przez grupę Jazza Nova. A jeśli chcielibyście usłyszeć u nas jakiś ulubiony swój utwór, do tego chcielibyście go komuś bliskiemu zadedykować, to w tym celu stworzyliśmy dla was audycję Gramy Co Chcecie. Tak jest.
1: Gramy Co Chcecie.
0: Gramy Co Chcecie. W piątek, każdy piątek o 18:00. Najpierw do nas dzwonicie, choćby teraz 22 645 2100. Podajecie swój ulubiony utwór na w piątek w trakcie audycji. My się z wami kontaktujemy i już na antenie możecie ten właśnie kawałek komuś zadedykować, może kogoś pozdrowić. No i przekonać się, że u nas na antenie po prostu to nagranie brzmi lepiej. Przed nami jeszcze jeden utwór na 80-sowym tropie sprzed kilku tygodni z logo londyńskiej firmy Apron, Willem Mulder i Our Secrets w znakomitym takim elektrofunkowym remiksie Stevena Juliena, znanego wcześniej jako Funkin' Even.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie.
7: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Dziś chłodniej z możliwym deszczem w całym kraju. Na Podlasiu, w Trójmieście, nad morzem 16 stopni, na Mazowszu 20, a najcieplej na południowym zachodzie i południu. Tu dziś do 24 stopni. Uwaga na burzę, uwaga na silny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No działka wygląda jak należy. Ty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. To słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać, godzina już druga, zaczynamy ją z przytupem Tako Rzeczy i Grami. Zapraszam ja, Marcin Hubert, czyli Harper właśnie.

0: Zaprzyjaźniony Brytyjczyk Guido, jeden z głównych twórców purpurowej, bardziej takiej funkowej odmiany muzyki dubstep, w niesamowitym, strzelistym, nowym kawałku Ground Up. No a przed momentem już solidny banger Artie Sam Interface w nagraniu Leave z wokalnym udziałem pani Stuż w bardzo dobrej nowej wersji DJ-a Motu. I przed nami kolejna klubowa nowość, do tego jeszcze przed premierą raper Cakes Da Killa i jego porywający nowy singiel pod tytułem New Beach. Dziś zamiast wersji oryginału leci bardziej dżunglowy, bardziej połamany remix Nigella Three Times, no a potem już drum and bassowo i funkowo pionier, legenda gatunku DJ Da i jego nowy singiel New Way pod flagą jego własnej firmy o nazwie Gutter Funk. Najpierw jednak...
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Nasz czwórkowy super konkurs Czwórka na walizkach do zgarnięcia na wakacje, na lato, fajowe walizki marki Ochnik. Słuchacie nas uważnie od poranka, od 7 rano, wyłapujecie podawane przez nas przedmioty, 4 przedmioty do walizki. O 18.30 w audycji po robocie do nas dzwonicie, podajecie wszystkie te 4 przedmioty właśnie, no i walczycie o walizkę. No a drugi przedmiot do walizki ogłoszony dziś to... Kurczak.

0: Tak właśnie brzmi solidny, funkowy, drum and bassowy roller. Nadejszła teraz wiekopomna chwila, czyli pora na nowość z naszej czwórkowej playlisty. Słynny amerykański raper Vince Staples z jego właśnie wydanego, znakomitego, chwilami no mocno gitarowego, mocno wkurzonego albumu Crybaby. Ale jakie czasy, taka i muzyka. Singiel, który gramy na playliście, nosi tytuł Blackberry Marmalade i brzmi dokładnie tak.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Nasza nowość na playliście, Vince Staples i Blackberry Marmalade, plus ode mnie też z gitarami kalifornijka Mariam Kudus jako Space Mod, z właśnie wydanego bardzo fajnego nowego albumu Inward Eye. I tak sobie myślę, że to już jest chyba odpowiedni moment, by przybył do nas imprezowy latarnik.
1: Imprezowy latarnik.
0: Nasze subiektywne imprezowe polecajki i rekomendacje dziś ode mnie koncertowe. Już dziś w Stołecznej Progresji na jej letniej scenie zagra absolutna legenda muzyki hip-hop, słynna załoga The Roots, łącząca no to, co najbardziej szlachetne w tym gatunku, z brzmieniem prawdziwych, żywych instrumentów. Questlove, Black Thought i spółka The Roots dziś w Warszawie w Progresji, do tego na saporcie. Rapper Odyssey z grupą Good Company Band, czyli dwie świetne, doskonałe ekipy, takie też występy w jednym. Dziś, 7 lipca, na letniej scenie Progresji, start godzina 19. No a jutro i pojutrze, 8-9 lipca, w środę, w czwartek, na dwóch koncertach. W Stołecznym Klubie Jasmine wystąpi

Słynny Amerykanin Bilal, absolutnie wybitny soulowy wokalista, legenda współczesnej muzyki soul, uhonorowany prestiżową nagrodą Grammy. No, oba te koncerty o 20 w Jasmine, wybitni artyści przybywają do Polski, do Warszawy, no i z tej okazji The Roots, ich doskonała wersja słynnego nagrania George'a Kranza, Din Dada, moim zdaniem nawet lepsza niż oryginał, nie hip-hopowa, ale myślę, że bardzo dobitnie pokazująca, jak doskonałą załogą jest grupa The Roots, no a potem Bilal w niesamowitym, wspaniałym kawałku All Matter.

Gdyby Radiohead postanowiło, zaczęło grać muzykę soul, no to może brzmiałoby to mniej więcej tak właśnie. Bilal, All Matter, jutro i w czwartek na żywo w Warszawie w Stołecznym Jazzmin. No i dziś jeszcze The Roots, Prodigy to niebawem, ale na Audio River, na dziś The Roots na letniej scenie progresji. Za to 10 lipca w Warszawie startuje kolejna edycja popularnego festiwalu Cloud, z samą światową czołówką nowego, młodego hip-hopu. W tym roku 10-11 lipca na terenie lotniska Bemowo wystąpią Don Toliver, Wiz Khalifa, Ken Carson, Quavo z projektu Migos, Destroy Lonely, Fake Ming, Feng, Lucky, Slayer, Molly Santana, czy między innymi bardziej już grajmowy Brytyjczyk Skepta. No i to jego obecność, jego występ raduje mnie w tym line-upie najbardziej. Dlatego z tej okazji utwór Shut Down w zbasowanej wersji projektu Disaffected, no a potem jego back-to-back w duecie z panem Fred Again, Skepta.

0: slash bad meeting all day long. Brian, don't get twisted. You see two decks in a mixer, but I see the bigger picture. Don't test me.
1: I tak się właśnie nawija, a nie jęczy na autotunie. No a wiadomość jest taka, że w najbliższym paśmie muzycznym prowadzonym przez Adama Smolarka w najbliższy piątek od 20 do 23 przypomnimy występ, DJ-ski występ projektu Duszne Granie z festiwalu Snowfest tegorocznego. Łukasz Kowalka i Hubert Grupa Duszne Granie, okolice muzyki house, soulful house, disco, italo, tak mają w biografii. W piątek ich set ze Snowfestu w paśmie muzycznym po 20. Już teraz panowie sami do nas przemówią, między innymi o publice, odbiorcach, czyli trochę o was. No a ja przemówię ponownie i zagram o godzinie 12.
2: Czwórka gra Snowfest. Snowfest.
3: Rzeczywiście my często z Łukaszem podkreślamy, że brakuje nam tego bodźca publiczności, tego grania na żywo, bo rzeczywiście, kiedy pojawia się ten taki element spontaniczności, jest to zdecydowanie najbardziej wartościowe i generalnie tego feedbacku, który czerpiemy z parkietu, jesteśmy takimi DJ-ami, którzy rzeczywiście bardzo mocno rezonują z tym, co się dzieje tu i teraz. Nie przychodzimy z konkretnym pomysłem na DJ set, raczej wyznajemy szkołę Laurent Garniera, czyli po prostu czytamy tłum, chcemy go czytać i reagować odpowiednio tak, jak on reaguje na nas. I rzeczywiście, kiedy w warunkach powiedzmy domowych, takich sterylnych, mamy to nagrać bez tej drugiej osoby po drugiej stronie, jest to zdecydowanie ciężkie i rzeczywiście to przypomina troszeczkę takie wypełnianie arkusza w Excelu.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Tuwa, szwankowy pogodyn, Marcin Hubert, Wellharper. Przed nami chłodniejszy tydzień z deszczem i temperaturą maksymalną do 25 stopni. Dopiero pod koniec tygodnia w weekend lokalnie mogą pojawić się burze. Uważajcie na siebie, a na powrót upałów no musimy na razie jeszcze trochę poczekać.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.
8: To słychać.

0: Trójka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać, godzina już trzecia, a my śmigamy teraz do Francji, do Paryża. Zapraszam.

lat 80. ponownie dziś grupa Book of Love w nagraniu Boy, tym razem w nowym klubowym remiksie Dave'a Oda. Na przed chwilą house'owy hiciorek na lato z katalogu słynnej francuskiej firmy Ed Banger, Busy, P, Meat i Twinsmatic w nagraniu Paris Worldwide.

0: Noczny Patrol, a polecać będzie m.in. Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni.
1: Słoneczny Patrol.
2: Czy macie do polecenia jakieś fajne numery na lato?
3: Ostatnio słyszałem Katamaran od Allah Las. Mega polecam.
4: No, ja będę zawsze polecał Freda Again, który co chwila mnie zaskakuje. Ostatnio nagrał super numery z Paco Amoroso, więc to jest coś, co bym polecił na lato.
5: Jest dużo dobrej muzyki. Po prostu włączcie czwórkę i tam macie w każdej audycji dobrą muzykę alternatywną, nie sztampową, nie taką jak w innych radiach. Naprawdę. Jeden woli pop, jeden woli alternatywę, jeden woli elektronikę, jeden woli dobry rap. Trudno mi jest powiedzieć, po prostu słuchajcie dobrej muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Tak jest, słuszne słowa, bardzo proszę, polecaliście, chcieliście, to macie. Kalifornijska ekipa Alla Lasna, a potem Fred Again na prośbę jako rekomendacja właśnie Jacka Sienkiewicza z Kwiatu Jabłoni. Pozdrawiamy.

0: Uwaga, uwaga, lato napiera festiwalowo-imprezowych rekomendacji. Ciąg dalszy.
1: Czwórka poleca. Poleca.
0: Niebawem rusza, startuje trzecia edycja Muse Festiwalu, która odbędzie się na terenie Balzac Palace w Kawęczynie, w neogotyckim pałacu położonym w pobliżu Torunia. Wydarzy się to dokładnie 24-25 lipca. Jedna scena w samym pałacu, pozostała część imprezy już w plenerze. Na głównym muzycznym kierunkiem tego właśnie festiwalu jest muzyka techno i jej okolice. Zagrają DJ, artyści zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Sporo tych artystów będzie. Między innymi francuska Absurd, greczynka Anna Trimi, czyli szefowa wytwórni Blind Harmonies, Błażej Malinowski, Dubzy, Kranz i Dante z gdańskiego klubu Crack House, Dominik Lejsz, Easy Audio, Hecato, Kinky Outsider, Lem, Mauer, Olatex, Francuz Quelza, Niemiec Tobris czy Japończyk Takaki Ito. On za chwilę dla nas zagra Zepki, no o bardzo ładnym tytule, bardzo ten tytuł mi się spodobał. Bajerancka fryzura nie pomoże ci w tworzeniu lepszych kawałków. A pod numerem 22 645 2100 mamy dla Was wejścia na Muse Festival. Wystarczy do nas zadzwonić, a będą Wam one dane.

0: Halo Łukasz.
1: Cześć, witam was.
0: Cześć, gratuluję karnetu na Muse Festival.
1: No dziękuję, cieszę się bardzo, bo jeszcze nie byłem.
0: A, lubisz techno?
1: No lubię wszystkie odmiany elektroniki, więc techno teraz też sobie popróbuję.
0: No tak to techno akurat tam będzie sporo, a jaki jest twój ulubiony gatunek, czego słuchasz najczęściej?
1: No słucham to twórki, no i wszystkiego co gracie, więc wszystko to dopuszczacie, ale właśnie no elektronika, tak, jak najbardziej, czyli dużo naszych polskich wykonawców, więc no tak, najbardziej z tym się czuję dobrze.
0: To akurat tam będzie wielu polskich DJ-ów, też artyści oczywiście zagraniczni, a często chodzisz na takie imprezy, na festiwale?
1: No tak, no teraz to Carbon już był i wcześniej Snowfest już był, także no łapę wszystko, co się da, że tak powiem.
0: Super, to cieszymy się, że karnet wędruje w dobre ręce, dobrej zabawy i widzimy się na Muse Festiwalu. Hej!
1: Widzimy się, dzięki bardzo, pozdrawiam!
0: Pa, pa!

0: Żelazna klasyka muzyki Ghetto House i Juke, Amerykanin DJ Gentman i jego Juke Dead Girl w nowej wersji, nowym szwarnym ujęciu Williama Kisa z mojego, czyli Harpera DJ-skiego kuferka. No a teraz trochę inna muzyka, najwyższa pora na nasz stały punkt, czwórka to słychać, czyli Igłą po mapie.
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Mamy lato, mamy wakacje, podróżujemy także muzycznie, zaglądamy do innych brzmieniowych rejonów, gatunków, tradycji również. Dziś przed nami grupa Societe 25, bardzo ciekawy projekt z turecką wokalistką Merv Erdem, wokalną połową świetnego duetu Kid Sebastian, grupy nagrywającej dla wytwórni Brain Feeder, plus do tego z Wielkiej Brytanii panowie Glenn Follows oraz Paul Elliott z projektu Call Sender. Razem jako Societe 25, anatolijski, turecki groove, śródziemnomorski vibe, psychodelia, disco, funk. To wszystko i jeszcze więcej znajdziemy na ich pierwszej tegorocznej płycie pod tytułem Jajgara, czyli po turecku hałas. No ale zamiast siedzieć po turecku, to lepiej teraz powywijać.

0: Najwyższa już pora, by przypomnieć o naszym fajowym, czwórkowym konkursie na lato, na wakacje. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.

Tak jest. Od poniedziałku do czwartku upolować możecie na wakacje fajowe walizki marki Ochnik. Dziś mamy walizkę spod znaku Keto. Słuchacie nas uważnie od poranka, od samego rana, od godziny 7:00. Wyłapujecie podawane przez nas 4 przedmioty z walizki. O 18:30 w audycji o nazwie Po robocie do nas dzwonicie. Podajecie wszystkie 4 wyłapane przedmioty z danego dnia, no i o walizkę walczycie. No a drugi przedmiot dziś do walizki włożony to, uwaga, uwaga, kurczak. Kurczak jest tym drugim przedmiotem. Kolejna walizka do zgarnięcia jutro od 7:00, a dziś jeszcze oczywiście słuchajcie, czatujcie na kolejne, wypatrujcie kolejnych 2 przedmiotów. Na finał jeszcze ode mnie dziś amerykańska dyskotekowa grupa Midnight Magic w nowym singlu Choreografii plus w starszym słynnym kawałku Beam Me Up. Właśnie ukazał się nowy remix tego utworu, remix Poly Temple, no bardziej taki techniczny, bardziej klubowy, ale oryginał niezmiennie, nie do pobicia, dlatego dziś ten utwór przypominam plus ten nowy singiel. Ja, Marcin Hubert, czyli Harper, wracam do was jutro o 10:00, w czwórka to słychać. Dziś oczywiście powinien być Bert według rozkładu, ale wyjątkowo gram ja. Za chwilę Kamil Jasieński, popołudniowa program realizuje dziś Kuba Szczepaniak. Audycję wydaje Patrycja Bronka, bo to nigdy nie jestem tylko ja, Harper. Życzę wam dobrego popołudnia i do jutra. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Until next time, you'll stay fine. Peace!
1: Jungle is Massive. Minęła godzina 13.
2: Pogoda.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu naszego kraju. Ponadto pojawiły się ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty będą obowiązywały w północnej części kraju. Na południu natomiast możliwe są gwałtowne wezbrania rzek. Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, częściowo województwa dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 13. Dzień dobry, wtorkowe wydanie popołudniowe przed nami. No i przypominam, wakacje, słyszymy się przez 3 godziny. Warto było korzystać ze strony petycje.org. Tyle tych podpisów waszych tam było, że proszę bardzo, 3 godziny od poniedziałku do czwartku, tylko hejterska w niezmienionej formule, ale nie ma co dolewać, bo nie zjemy, prawda? Jak w tym żarcie ze świniami przy korycie, ale nie będę w całości tego przypominał, bo jak najbardziej pora jest teraz obiadowa. Do godziny 16 jesteśmy razem, w tej godzinie między innymi kolejny przedmiot zostanie umiejscowiony w naszej walizce, także będzie czwórkowy kubek do zgarnięcia po godzinie 14, natomiast zestaw książek, no będzie się działo, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Let me

0: Już mamy prawie 17 minut po godzinie 13, to Polo and Pan i utwór The Mirror. I przypominam, że playlistę zawsze znajdziecie na naszej stronie czwórka.online.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ale co znajdzie się dzisiaj w naszej walizce? No, trzeba uważnie od rana słuchać czwórki. Przypominam o naszym konkursie, w którym przez cały dzień usłyszycie cztery słowa. No i wielki finał w audycji Kuby Jamrozka. Jeżeli uda wam się powtórzyć te wszystkie cztery słowa, te wszystkie cztery przedmioty, które zostały włożone danego dnia do walizki, no to wtedy walizka jest wasza. Dzisiaj mamy walizkę tematyczną, coś dla ketoświrów. No i uwaga, teraz wkładamy kolejny przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy skyr. Tak, ten serek. Nie tak, że robimy skyr, skyr, skyr, tylko islandzki ser skyr, albo jak kto woli jogurt skyr, i skyr wylądował w naszej walizce. Co było wcześniej? No, musieliście uważnie słuchać. Jeszcze jedna rzecz się pojawi dzisiaj w walizce, ale o niej wspomni Kuba Jamrozek. Jeszcze dzisiaj przed nami, więc trzymam kciuki. Mam nadzieję, że słuchaliście w pełnym skupieniu. Udało wam się zanotować jak na razie trzy przedmioty. No i trzymam oczywiście kciuki. Walizka być może będzie dzisiaj wasza, a jeżeli nie, no to oczywiście jutro od rana także wkładamy kolejne cztery przedmioty.
3: To jest nowość czwórki.

0: To oczywiście Hot Ship i już mamy 25 minut po godzinie 13.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: No i co, wypadałoby chyba kawki się napić, a oczywiście kawka najlepiej smakuje z czwórkowego kubka. Już teraz można go zgarnąć, tylko trzeba odgadnąć, jaki utwór już teraz słyszymy puszczony od tyłu. Pełne skupienie, mobilizacja 226452100, numer do naszego studia, jaki to jest wykonawca, albo jaki to jest zespół i tytuł utworu. Dzwonicie, no i słucham Państwa, 226452100, co to za kawałek, jaki utwór został upuszczony od tyłu. Dzwońcie do naszego studia, piękny, no może nie piękny, ale na pewno czwórkowy kubek jest do zgarnięcia.

0: To oczywiście zespół Kneecap, Irish Goodbye. Natomiast my szukamy utworu, który przed chwilą został puszczony od tyłu. I cóż to jest za kawałek? Czy odpowiedź na to pytanie zna Bartek? Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Siemaneczko, jak
1: wydaje
0: to...
1: Wydaje mi się, że wiem.
0: No to słuchamy.
1: Czy to jest Queens of the Stone Age, No One Knows?
0: Oczywiście, to jest to, łatwizna, klasyk.
1: Oczywiście.
0: Za łatwe te zagadki robię, za łatwe, za szybko idzie. Lubisz Queens of the Stone Age?
1: Tak.
0: To dawaj dyskografię.
1: No aż tak, żeby z dyskografem polecić, to nie, ale...
0: mamy cię.
1: Ale ta płyta like Clockwork jest świetna.
0: No to super. Czy gitarowe takie rzeczy bardziej lubisz, czy jednak może elektroniczne, czy rapowe?
1: Wszystkiego po trochę, tak jak w czwórce.
0: No i świetnie,
1: tak samo.
0: No i świetnie. Bartku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowy Kubas jest już twój. No i wypadałoby posłuchać teraz chyba Queens of the Stone Age.
1: Oczywiście,
0: co ty na to?
1: Tak.
0: No to zamieniamy się w słuch. Wielkie dzięki, trzymaj się, wszystkiego
1: dzięki
0: dobrego.
1: Bardzo.
0: Hej, hej.

0: A już wkrótce Queens of the Stone Age razem z System of a Down na Stadionie Narodowym i nie na jednym, ale na dwóch koncertach, to chyba w przyszłym tygodniu, tak? Końców połowa lipca. Wtedy wystąpił, aż się podekscytowałem nie tylko tym koncertem, ale teraz, że leciał ten utwór w czwórce, coś mi w plecach strzyknęło, więc trzeba uważać. W pewnym wieku już trzeba uważać.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: Dope like that, germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ha. Ka. Abrada. I joka. Ufał.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dawaj.
1: Gdy wstaje później...

kaliber. Ja się wcale nie chwalę, chociaż ja akurat wam się pochwalę, ponieważ trafiłem w sieć na zupełnie nowy trend. Otóż w Chinach zapanowała moda na sztuczne pępki. Nie przesłyszeliście się? Tak, sztuczne pępki. Wszystkiemu winne są oczywiście tamtejsze influencerki, które przyklejają sobie naklejkę albo po prostu malują sztuczny pępek w innym miejscu niż jest naprawdę, no ale nie na czole, tylko trochę wyżej na brzuchu, żeby wydłużyć sobie nogi i zmienić proporcje sylwetki, chociaż na czole albo w innym miejscu. Wiadomo, gdzie sobie zrób taki pępek, ale nie. Po prostu on pojawia się na brzuchu. No i zabieg ten chętnie jest wykorzystywany przy robieniu zdjęć na plażę, w krótkich topach, żeby uzyskać proporcje nóg, no jak to się określa, do samego nieba. Bardzo często na pewno słyszeliście takie określenie, ale ktoś ma nogi. No i one sobie to przyklejają, w sumie dosyć jest to rozsądne, bo nie trzeba mieć umiejętności w Photoshopie, nie trzeba korzystać z AI, tylko pyk, naklejamy sobie pępek i gotowe. Absolutnie mnie to nie dziwi, nawet mnie to też nie szokuje, bo przecież na wakacjach za mało lata, kalkomania z gumy do rzucia, może nie był to pępek, ale czacha, kotwica, no ewentualnie myszka Miki. Popołudniowa w czwórce.

0: I już tylko 10 minut pozostało do godziny 14 i już tylko kilka dni do naszego kolejnego spotkania w pokoju na lato. No skoro, chociaż dzisiaj akurat chciałbym powiedzieć, że pogoda się poprawiła, no to jeżeli popatrzymy, co dzieje się za oknem, no to wcale tak nie jest. Natomiast w okresie wakacyjnym zdarza się, że jest ładna pogoda i spędzamy czas na zewnątrz, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszego czwórkowego, plenerowego studia. W każdą sobotę po południu możecie nas spotkać, ale też oczywiście możecie nas posłuchać prosto z pokoju na lato. To jest nasza plenerowa miejscówka. Tam zawsze spędzamy sobotnie popołudnia, wpadają do nas goście, bardzo często odbywają się tam też koncerty, no i audycje z tego wyjątkowego miejsca możecie usłyszeć w każdą sobotę. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Prowadzący i prowadzące się zmieniają, natomiast miejscówka pozostaje ta sama. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli akurat najbliższą sobotę macie wolną, jeżeli jesteście w Warszawie, to wpadajcie do pokoju na lato, bo tam właśnie będziecie mogli na pewno nas spotkać.
1: Czwórka z pokoju na lato.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Piękne lato. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem oraz burzami. W części kraju wydano żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Najmocniej wiatr będzie wiał oczywiście nad morzem. No a skoro tak mocno wieje wiatr, no to chyba nie warto sobie zawracać głowy, jaka będzie temperatura, bo lepiej zostać w domu.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez

0: całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Czwórka.
4: Czwórka. To słychać.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 7 minut po godzinie 14. Zenek, akcent no i mig. Obraża Białystok. I to wszystkich. Śmietankę sceny białostockiej, jeśli chodzi o disco polo. A sobie pozwala raper Chodak na dobry początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za moment zgadywanki, w zgadywankach pakiet książek do zgarnięcia. Jeżeli ktoś szykuje się na wojaże większe lub mniejsze podróże po Europie, to na pewno te książki się przydadzą. Już za moment odpalamy, natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o czekoladzie, a to ze względu na dzisiejsze święto, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Czekolady, a jak dobrze wiemy, Dzień Święty należy święcić i o tych pysznościach wszystkich sobie pogadamy. Bardzo interesująca rozmowa przed nami. O jedzeniu można gadać. Kamil Jasiński, kłaniam się, razem jesteśmy do godziny 16.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dobry utwór przed konkursem. Giveaway, giveaway, giveaway. Tak, do zgarnięcia jest pakiet książek Polska na weekend. 250 mikrowypraw Madeira. Do tego Hiszpania eksploruj, Toskania eksploruj. Obcy powiew wiatru. Saga nadmorska. Zestaw tych książek możecie teraz zgarnąć.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
1: No i proszę bardzo, pierwszy na linii jest już razem z nami Czarek. Dzień dobry, Czarku!
3: Witam! Witam! Giveaway now!
1: Wiedziałem, że będziesz śpiewał.
3: Fajne to było.
1: Dobre.
3: Pam pam, tak?
1: Tak, niech będzie. Red Hot Chili Peppers.
3: Dobra, okej, w porządku.
1: Najważniejsze.
3: Jak się dzionek?
1: No mega pozytywnie.
3: Uśmiechem.
1: Jak Czarek zadzwoni, to zawsze jest najlepiej.
3: No tak, oczywiście śpiewająco, oczywiście.
1: Czarku,
3: tak, musi być. Tak.
1: Bez kategorii może chcesz zadawać pytania, czy coś ci ułatwić jednak?
3: Oczywiście, że ułatwić, no bo to jest szansa na to, że każdy następny ma jeszcze większe szanse.
1: No dobrze, to dzisiaj szukamy hasła w kategorii bezpieczeństwo.
3: Bezpieczeństwo, dobra. Czy to jest okrągłe?
1: No, ma, miewa elementy takie.
3: Miewa elementy takie.
1: Mhm.
3: Czekaj. Czy to zakłada się na kolano?
1: Nie.
3: Nie. No to ja twierdzę, że to jest kask.
1: Kask? Nie, to nie jest kask. No kask rzeczywiście może być taki okrągły, zależy jaki.
3: Albo czy, owalny, tak.
1: Czy ty zawsze w kasku?
3: Tak.
1: Bezpieczeństwo tak. Przede wszystkim.
3: Oczywiście, że tak, ponieważ my siebie chroniąc, chronimy jeszcze innych. Więc to też jest ważne w aspekcie wypadków, tak?
1: Odpowiedzialność przede
3: tak,
1: wszystkim.
3: Odpowiedzialność i myślenie na drodze, bo uważam, że przepisy to nie wszystko, ale myślenie przede wszystkim, tak? I ostrożność, dlatego że są jeszcze inni, którzy chodzą, biegają, a no niestety ci niektórzy, którzy uważają się za szybko maniacy, no to niestety nie widzą, tylko widzą prostą drogę, a nie widzą, co jest obok, tak?
1: Wyobraźnia też jest bardzo ważna.
3: Tak jest,
1: ważna.
3: No i wyobraźnia, dokładnie. I przede wszystkim nie popadać w rutynę, tak?
1: Tak, dużo różnych rzeczy można sobie wyobrażać, nie tylko na drodze, prawda?
3: Oczywiście, że tak.
1: Czasami warto wysilić wyobraźnię. Czarku, tak dzięki bardzo za telefon.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Walczymy dalej i cały czas czekam na wasze telefony. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i kto pierwszy ustrzeli dobre hasło, wygrywa pakiet książek. No to tylko najpierw trzeba złapać za telefon i zadzwonić. Nie było chyba jeszcze nigdy tej kategorii. Bezpieczeństwo. Ja wiem, że niektórzy słuchacze czwórki lubią żyć niebezpiecznie, lubią adrenalinkę, ale dzisiaj właśnie takie hasło. 226452100. Czekam na wasze telefony, dzwonicie i zadajecie pytanie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 18 minut po godzinie 14. Sebastian jest razem z nami. Dzień dobry, Sebastianie. Hop, hop, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Tak?
1: Słyszymy się. Sebastianie, jak samopoczucie dzisiaj?
2: Bardzo dobrze.
1: Tak? Już jesteś po obowiązkach? Tak, brzmisz na zrelaksowanego.
2: Nie, cały czas stresie, od rana.
1: Okej, okay, no dobrze, ale i tak, głos masz zrelaksowany. To najważniejsze, work-life balance. Sebastianie, słuchamy twojego pytania.
2: Czy to się nakłada na siebie?
1: Teoretycznie możesz. Teoretycznie możesz, dziwnie by na ciebie popatrzono, ale możesz.
2: O, dobra. To nie jest mój typ, to może inaczej. Instrukcja BHP.
1: Instrukcja BHP?
2: Tak, tak.
1: To... No, rozumiem, że instrukcję byś rozłożył i założył na głowy jako kapelutek.
2: Ja myślałem o czymś innym, ale jeżeli się nie zakłada, to...
1: No. Nie, to nie jest instrukcja, niestety nie. Sebastianie, pozdrawiam ci ciepło, wszystkiego dobrego, trzymaj się, szerokości oczywiście życzymy. No i Czarek wraca do gry, halo, halo.
3: Halo, ponownie Kamilu, witam.
1: Witamy, słuchamy.
3: Czy to zakłada się na uszy?
1: Nie.
3: Aha, no dobra. To będę strzelał. Czy to są rękawice?
1: Nie, to nie są rękawice.
3: Dzięki bardzo.
1: Niestety, pozdrówki na razie. No i Marcin teraz przyłącza się do gry. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Marcinie, słuchamy pytania.
4: Czy wewnątrz tego czegoś jest jakaś sieć?
1: Nie.
4: Kurde, myślałem, że to będzie krem z filtrem.
1: No ale czy to i krem z filtrem, czy to jest ciecz? Olejek taki może bardziej, to wtedy.
4: No jakaś substancja mazista.
1: No, no wiem o co chodzi, pytanie. Wiem o co chodzi. Ale krem nie może być zbyt wodnisty. Szybko, no tak. Szybko się zbyt wchłania. No nie jest to krem. Coś innego strzelisz? Czy taki plażowy jesteś dzisiaj? Tylko kremy i tylko byś smarował komuś plecy.
4: Już myślałem, jestem na plaży. Właśnie przyjeżdżam nad Wisłą i tak woda mnie trochę oślepiła. To może okulary?
1: Nie, to nie są okulary. A są tam plażowicze nad Wisłą?
4: A coś tam widać, ale słabo, słabo.
1: No brzydka pogoda dzisiaj. Marcinie, no nie są to okulary. Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki.
1: Na razie, hej, hej. No i Alina jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Alino, słuchamy twojego pytania.
5: Ten przedmiot znajduje się w aucie.
1: No może się znajdować, teoretycznie wszystko możesz włożyć do auta, ale nie musi być w aucie. To okay. Nie jest tak, jeżeli nie będziesz miała tego przedmiotu, to nie dostaniesz mandatu.
5: Dobra, to może to są światła odblaskowe.
1: Nie, to nie jest to. Niestety. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia, do później. Przypominam, że można dzwonić do oporu. No jeszcze Radek jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
6: Cześć. Hello, szybki strzał, czy to jest koło ratunkowe?
1: Niestety nie, telefon do przyjaciela to też nie jest. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Cały czas możecie dzwonić 226

0: bo nie gadamy, już nie gadamy.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Nie gadamy, już nie gadamy, innymi słowy ciach bajera, ale absolutnie my cały czas rozmawiamy. Czarek ponownie jest na naszej antenie. Halo Czarku.
3: Po raz trzeci.
2: Po raz trzeci. Słuchamy.
3: Tak. No, po tym wszystkim, czy to jest urządzenie?
2: Nie.
3: Nie. Teraz mnie zaskoczyłeś, no to będę strzelał. Czy to jest jakaś rodzaj pompy?
2: Pompy? Jedyny tak. Rodzaj pompy, jaki przychodzi mi do głowy, to pompa paliwowa z tak? filmu Killer, która tam się zepsuła, ale nie, niestety nie.
3: Nie, nie. Ja mówię o pompie strażackiej.
2: No są jeszcze też dobre pompeczki do BMW-eczki, prawda?
3: Skoro to oczywiście, no to zaczynamy, wątek. Pompeczki na myślenie.
2: I pompeczki
3: jedziemy dalej.
2: Puch, puch, tak puch, puch, puch, podnoszenie.
3: Puch, puch.
2: No i pompa na siłowni, dużo jest możliwości.
3: Puch, puch, puch, killerów dwóch.
2: Czarku, niestety to nie jest pompa.
3: No szkoda, no ale też nie bajgle, nie?
2: No, bajgle wczoraj były.
3: Tak jest,
2: do później, do później. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i Sebastian chyba wraca do gry. Halo, halo.
4: Halo, halo, cześć.
2: Słuchamy.
4: Czy tego używa się w domu?
2: Raczej nie.
4: Raczej nie. To strzela wyłącznie z bezpieczeństwa.
2: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, papa. No i teraz mamy Tomka. Halo, Tomku.
5: No, siema, siema.

0: No.
1: Siemaneczko, słuchamy pytania.
0: Słuchamy pytania. Czy to się używa w motoryzacji?
1: Nie.
0: Nie w motoryzacji. O kurde, nie. No to jak do nas strzelają, to kamizelka kuloodporna.
1: To nie jest to, to nie jest to. Na razie, pozdro. Był Tomek.
0: Pozdro, pozdro,
1: mały,
0: cześć, cześć.
1: Mały Tomek, a teraz duży Tomasz. Halo, halo.
2: Siemano.
1: Siemano, słuchamy.
2: Troszkę mnie tu z pantałyku zrzucił przedmówca. To nie jest związane w ogóle z motoryzacją. Ale inaczej zapytam, czy to jest hasło dwuczłonowe?
1: Nie.
2: Okej. Okay. Trochę jest lepiej. Powiedz mi...
1: Już jedno pytanie. Jedno pytanie.
2: Tak, oczywiście. Teraz odpowiadam. Teraz już hasło odpowiadam. Czy to jest safe?
1: Nie, niestety nie. Nie. Czy ty jesteś w posiadaniu? Masz safe?
2: Nie,
1: jeszcze nie. Za parę lat. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego na razie. Wszystkim słuchaczom czwórki życzę, żeby w końcu w ich domu pojawił się safe, żeby było co chować. Dobrze, Michała mamy. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Okej, czy, nie wiem, czy było takie pytanie, czy mamy to w domu?
1: Możesz mieć to w domu, ale nie każdy ma to w domu.
3: Czyli bardziej zakład pracy, tak?
1: bardziej bym powiedział, fajnie tutaj tak mi podchodzisz, a jestem dobry człowiek i jak ktoś zagaduje, to odpowiadam. No to zależy od człowieka.
3: Zależy od człowieka, znaczy...
1: Nie każdy ma to w domu, nie każdy ma to w domu, tak. Niektórzy mają, a inni nie mają. Ja nie mam.
3: Ale to dobrze, że nie masz, czy niedobrze?
1: No, żyję z tym, żyję. To nie wpływa to w ogóle na moje funkcjonowanie. Czy sąsiedzi też tam mnie nie oceniają przez to?
3: Nie, krzywo?
1: Nie. Nie. To nie jest taka rzecz. Dobra.
3: Okay.
1: Słuchaj, podpuszczasz. Już więcej nic nie mówię, bo wiesz. To jest sponsor w tym konkursie, nie mogę tutaj naginać zasad.
3: Okej, dobra. Dobra, czy to jest bezpiecznik?
1: Nie, to nie jest bezpiecznik.
3: Dzięki.
1: Bezpieczniki każdy ma w domu chyba, co?
3: No, czyli są szaleni tacy, co nie mają.
1: I lubią żyć niebezpiecznie. Tak, pozdro, kręcy. Michał, do później.
3: Dzięki.
1: Trzymam kciuki, może się uda. No i Aneta jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
4: Cześć.
1: Cześć. Słuchamy twojego pytania.
4: Dobra, moje pytanie jest takie, czy to się zakłada na biodra?
1: Na biodra, nie.
4: Nie, okej, okay, no dobra, bo chciałam powiedzieć, to nie powiem, dobra.
1: Co chciałeś powiedzieć? Pasnoty pewnie, tak? Bezpieczeństwo na biodra się zakłada.
4: Dosłownie. No dobra, no to jak nie ma biodra, no to może chodzi o szelki bezpieczeństwa?
1: Nie, to nie jest to. Nie. Pozdrawiam
4: dobra,
1: serdecznie,
4: dobra,
1: hej.
4: Dzięki, cześć.
1: No i Asia jest razem z nami. Dzień dobry, Asiu.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy.
5: Może to będzie pachołek?
1: Pachołek, nie, to nie jest pachołek. Ja wiem, nie, że taki jakiś tam kolegę masz, pachołka, co tam. Nie, to nie jest pachołek, niestety nie.
5: No dobra, to
1: pozdrawiam serdecznie, dalej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100, kategoria bezpieczeństwo. I od razu mówię, to nie jest jakieś skomplikowane hasło. Każdy zna to słowo, każdy wie, do czego służy. Być może większość z was miała styczność z tym przedmiotem, ale nie każdy musiał. Natomiast jeżeli nawet ktoś nie miał styczności z tym przedmiotem, to wie, do czego służy i czym jest. 226452100.

0: remember all.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Feel the groove. I Tomasz jest na linii. Halo, halo, Tomku.
3: Cześć znowu.
2: Cześć. Wiedziałem, że to ty.
3: Powiedz mi, czy to hasło zaczyna się na literę S, jak Sebastian?
2: Nie.
3: Okej. Okay. No dobra, nic, strzelam. Czy to jest Bojka?
2: Nie, nie, to nie jest Bojka. Pozdro. Dobra. Wszystkiego dobrego na razie. Hej, hej. Tomek jest na linii, teraz drugi Tomek, drugi. Halo.
4: Witam.
2: Czy dla niektórych Tomek pierwszy, drugi, prawda?
4: No właśnie.
2: Ja
4: no
2: was
4: właśnie
2: tutaj nie kategoryzuję. Wszyscy jesteście równi. Wszyscy jesteście równymi Tomaszami. Tomek równy gość.
4: Tomasz dobrze.
2: Tomku, słuchamy.
4: Chciałem zapytać, czy to ma kolor czerwony?
2: Na pewno może niektórzy, na pewno niektórzy mają czerwony. Na pewno niektórzy.
4: Ja przypuszczam, że to może być taka pewnego rodzaju teczka, taka teczka apteczka.
2: Nie, ale ona chyba musi być. W większości wypadków nawet jest czerwona. Ale nie, to nie jest teczka, ta apteczka. Pozdro, Naura. No i mamy teraz Jana. Dzień dobry.
5: Witam.
2: I o zdrowie pytam. Jakby nie było, będzie bardzo miło. Co tam u ciebie, Janku?
5: A bardzo dobrze.
2: Się żyje?
5: Tak jest.
2: Się żyje. Dobrze, przechodzimy do konkretów. Słuchamy pytania.
5: Czy jest to wykonane z lateksu?
2: Może być.
5: No to strzelam, że to będzie prezerwatywa.
2: Niestety nie. To nie jest to. Zachowuje kamienną twarz. Nie śmieje się absolutnie z tego tutaj twojej odpowiedzi. Nie, to nie jest prezerwatywa. Dorosłość, odpowiedzialność, rozsądek. Tak, pozdrawiam serdecznie. Bezpieczeństwo to podstawa. Ludzie. Tak, trzymajcie się, Janku. No i teraz mamy Czarka. Dzień dobry. Ponownie.
6: Dzień dobry. Czego ja tu się dowiaduję? Już różne zakresy dziedzin życia sięgamy.
2: No, życie, prawda? Różne zależy, sytuacje zresztą, chodzą po ludziach.
6: Zależy o jakiej porze.
2: No tak. Przypominam, 14:35, więc jeszcze grzecznie. Czarku, słuchamy.
6: Dobra, szybciutko, żeby to nie kręcić. Skoro mówi, że to może być z lateksu, już było pytanie, tak? Dobra.
2: Tak.
6: Dobra, czy...
2: Teraz otwierasz szufladę, gdzie masz wszystkie swoje lateksowe rzeczy, tak? I nie możesz się zdecydować, jakie hasło teraz. Co by tu wybrać w radyjku?
6: No nie, rękawice już były, to na pewno bym tego... Ale no poczekaj, tak. No to mówię tak. Na pewno nie jest to urządzenie, więc to też odpada. No to ja będę strzelał od razu. Czy to są plastry?
2: Nie, to nie są plastry.
6: Ale byłem już blisko, w miarę już tą stronę idziemy.
2: Idziemy w stronę bezpieczeństwa. I zawsze idziemy, tak, pamiętaj Czarek, w dobrą stronę. Trzymaj
6: tak
2: się.
6: Jest. Na razie, pa.
2: Na razie, hej, hej. Mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
7: Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
7: Kurczę, już ten lateks wszystko mi popsuł.
2: Ale to, wiesz, że już wszystko możesz kupić w sklepach. Różne są rodzaje, ale lateks raczej nie jest podstawowym materiałem.
7: Czy zazwyczaj ma to kolor czerwony?
2: Nie ma przyjętego jednego koloru zwyczajowego.

0: Turcji.
1: A jeżeli już miałbym odpowiedzieć, to szedłbym w czernie i brązy. Dziewczyny lubią brąz, tak? Marcinie, słuchamy.
0: No to niech będzie to może pas ratowniczy.
1: Nie, to nie jest to. Nie, nie, nie. Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i do gry teraz pojawia się Jagoda. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dawno się nie słyszeliśmy, chyba jakaś zajęta jesteś w te wakacje, co? Obowiązki,
2: tak.
1: Obowiązki. To co tam sobie porabiasz? Opowiadaj, Jagoda.
2: Dobrze. No i czekam na kolonie, bo za kilka dni będą.
1: Okej, okay, to kiedy wyjeżdżasz na kolonie?
2: W niedzielę.
1: I dokąd jedziesz?
2: Nad jezioro.
1: Ale będzie super. A wiesz, jak to jezioro się nazywa?
2: Lubiąż.
1: Lubiąż, no to fajne. To powiem ci, że jezioro Lubiąż jest w pierwszej dziesiątce moich ulubionych jezior świata. Tak się złożyło. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Ale dobrze, Jagodo, życzymy oczywiście fajnego turnusu na koloniach i słuchamy teraz twojego pytania albo od razu strzału.
2: Nie bym od razu strzeliła.
1: Dobra.
2: Czy to jest gaśnica?
1: Niestety nie, to nie jest gaśnica. Bardzo mi przykro. Może później się uda. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, papatki. Jeszcze mam nadzieję słyszymy się przed koloniami. Pozdrówki, hej, hej. No i Aneta jest na linii. Halo, halo.
3: No cześć, moje pytanie jest takie, czy to jest na literę K?
1: Tak.
3: Czy chodzi o kaganiec?
1: Tak, to jest kaganiec. Gratuluję, brawo, brawo, brawo. Nie każdy musi mieć kaganiec.
4: No, był taką podpowiedzią.
1: No nie, jeżeli ktoś nie ma psa, to jest, no jest jakieś prawdopodobieństwo, że kupuje sobie kaganiec, ale z reguły, prawda, może tego kagańca nie posiadać. Sąsiedzi też nie wiedzą, czy masz kagańc. No chyba, że wychodzisz z agresywnym psem bez kagańca, to wtedy mogą oceniać, jak się nie ma. Więc lepiej w kagańcu. Czy ty masz jakiegoś pieska, może pupila?
3: Nie, nie, nie, nie mam pieska. Miałam kiedyś, a
1: chociaż sam kaganiec?
3: A to już moja słodka tajemnica.
1: Dobrze, najważniejsze, że zestaw książek jest już twój. Aneto, gratuluję ci bardzo serdecznie.
3: Super, dzięki.
1: Polska na weekend, Madeira, Hiszpania, Toskania i obcy powiew wiatru, saga nadmorska, tyle czytania, no i później oczywiście życzymy udanych podróży. Wszystkiego dobrego, gratuluję ci bardzo serdecznie.
3: Bardzo
1: Trzymaj
3: dziękuję.
1: Się. Na razie, pa, pa.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników. Once again I turned up, I'm known to keep you lit. Don't ask me about, we left that boy in the ditch. All of them watch my wrist, eating, this country as hell. Ain't no way get to the city, they all get alerted. Midnight bell, pull up, what's that smell? I'm just with a house on a hill. I just put a little on a pill. And I might go to hell, I know it. What we doing in unreal. What we doing in unheard of. Behind scenes, it's murder. It's murder. It's murder. God. Free my daddy, Santi, out that murder. Creeping down late night, my window down, I want them to see me. Yes, that from TV, rich and rich, I consider your BD. Benefit, come on a pitch, it can't be PG. I need your greasy, real collector, dog, I sip more drink than Weezy. I know it. I know that they want me to stop, but I just ain't going. It's us, the muzzle, the motion, leaking out potion. She pretty as hell, devotion, I rub her with lotion. I get it, I get gone. Miley coasting. Once again I turned up, I'm known to keep you lit. Don't ask me about who, we left that boy in the ooh. All of them watch my wrist, eating, this country as hell. Ain't no way get to the city, they all get alerted. Midnight bell, pull up, what's that smell? I'm the shit with a house on a hill. I just put a little on a pill. And I might go to hell, I know it. But we doing it unreal. But we doing it unheard of. Behind scenes, it's murder. It's murder. It's murder. God. Free my daddy, Santi, out that murder.

0: No chyba nie tylko ja, teraz mogłem poczuć się z powrotem w gimnazjum. To oczywiście Limp Bizkit. No być może takie rockowe rzeczy też można usłyszeć po godzinie 19 w naszej nowej audycji. Adam Smolarek i Del M prowadzą program Chłopaki z Sąsiedztwa i po godzinie 19 prezentują swoje nowe muzyczne odkrycia, ale nie tylko. Adam Smolarek bardziej gitarowy, Del M trochę rapowy, ale też oczywiście te wszystkie gatunki w jakiś sposób się mieszają. Natomiast po ich występach o godzinie 21 autorskie pasmo od naszych dziennikarzy muzycznych. Numer raz Bartek Czarkowski, Damian Sikorski, Zuza Zielińska i tam też bardzo dużo dobrej alternatywnej muzyki na pewno możecie usłyszeć. A już teraz czas przypomnieć, co tam znalazło się w naszej walizeczce.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Przypominam, że każdego dnia w czwórce możecie wygrać walizki. Tylko trzeba słuchać uważnie i notować sobie, co da.

danego dnia ląduje w walizce, każdego dnia to są 4 przedmioty, no i już 3 włożyliśmy, ale ja wam przypomnę, w sekrecie ze względu na stare, dobre czasy, znamy się nie od dziś, proszę bardzo, przypominam, 3 przedmiot to Skyr, chodzi o ten jogurt Skyr, a cała walizka jest o tematyce ketogenicznej, więc jeżeli coś wam gdzieś umknęło, no to można ewentualnie strzelać. Co tam jeszcze z keto-produktów mogło się znaleźć i może się znaleźć? Rozwiązanie w audycji u Kuby Jamrowska i dzisiaj kolejna walizka powędruje do kogoś, no a jutro podobnie i tak przez całe wakacje.

0: Autopromocja.
1: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: to the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
1: I can feel you.
2: And I said,
1: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
3: Minęła godzina 15.
0: Pogoda.
3: No i teraz coś dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązywał dzisiaj w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
0: Autopromocja.
4: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
5: Cześć Kuba, witam serdecznie.
6: Witam was serdecznie, chłopaki.
4: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
7: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
4: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
5: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
4: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
5: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
4: A mój numer chyba znacie.

0: 22 645 2100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Słuchasz Czwórki. Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 8 minut po godzinie 15. No i jakże miło się złożyło. Dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto, Dzień Czekolady. No a jak wszyscy dobrze wiemy, jeden z największych, dosłownie największych Polaków bardzo dużo je czekolady.
2: I eat everything. Chocolate. This is my special diet. Chocolate, ice cream.
1: No i oczywiście mamy dzisiaj przyzwolenie od Pudziana, żeby jak najwięcej jeść czekolady i o czekoladzie będziemy rozmawiać. Pani Czekolada pojawi się w naszym studiu. Warto zajrzeć na jej profil na Instagramie. To jest osoba, która już od chyba 20 lat codziennie je czekoladę w różnych odsłonach. Naprawdę wszystko wie o czekoladzie i o tym będziemy sobie rozmawiać. To będzie bardzo przepyszna rozmowa. Życzę smacznego i zapraszam popołudniowa do godziny 16:00.

0: Dzisiaj, 7 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Czekolady i razem z nami w studiu czwórki jest pani Czekolada. Dzień dobry, Natalio, cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim czekoladożercom i nie tylko.
0: Bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia w ten wyjątkowy dzień. No dzisiaj będziemy objadać się czekoladą. Dzisiaj chyba można, prawda? I kalorie się nie liczą.
1: Dzisiaj trzeba, chociaż wiele osób to dziwi, dlaczego Dzień Czekolady jest w środku lata, kiedy to w ogóle nie jest sezon na czekoladę, ewentualnie lody czekoladowe.
0: Ktoś wymyślił tę datę, 7 lipca, czy ona jest
1: nie
0: przypadkowa?
1: Nie jest to z palca wyssane. Otóż przyjmuje się oficjalnie, że właśnie 7 lipca sprowadzono po raz pierwszy do Europy w 1550 roku ziarno kakao.
0: Okej, czyli jest co świętować. Czy ty właśnie w tym okresie letnim, teraz niedawno były straszliwe upały, trochę mniej też tej czekolady jesz, jak jest tak gorąco?
1: Wbrew pozorom, nie. Dla czekolady to jest rzeczywiście trudny moment i ona pierwszy raz od wielu lat popłynęła u mnie w mieszkaniu, moje zbiory. Czekolada stała się płynna, dlatego że ona już gdzieś w okolicach 33 stopni, a
0: było 39.
1: Było, tak. Dokładnie tak, więc to jest temperatura, w której ona po prostu się rozpuszcza. Masło kakaowe się rozpuszcza w takiej temperaturze, stąd to jest trudny czas, ale uwaga, ja częściej piję czekoladę, nawet powiedziałabym.
0: Czekoladę na gorąco?
1: Czekoladę na zimno, okay. Albo wywar z łuski kakaowej, albo bardzo modne teraz kakao ceremonialne. To jest

0: duży trend. Ja jestem absolutnie w nim zakochana, ale moją ceremonią kakao jest po prostu mój codzienny rytuał picia kakao, w tym wypadku w lato na zimno, takiego kakao ceremonialnego.
1: O tym kakao ceremonialnym na pewno sobie porozmawiamy, bo aż huczy twój Instagram od tego, a dowiedziałem się właśnie scrollując twoje rolki. Natomiast zanim do tego dojdziemy, użyłaś innego bardzo ciekawego określenia, moje zbiory czekolady. I tutaj zaświeciła mi się lampka, no, mówi się o różnego rodzaju skarbach, o obrazach i tak dalej, o sztuce, a ty mówisz o czekoladzie, to ile tej czekolady masz?
0: No na pewno nie tyle, ile miał Montezuma, król Azteków, ziaren kakao, bo to podobno były tak ogromne, gigantyczne zbiory, więc tylu aż nie mam, zwłaszcza latem, ale ja regularnie dostaję od bardzo wielu producentów, manufaktur, fabryk czekolady do przetestowania produkty. Można powiedzieć, że jestem takim samozwańczym ekspertem, no bo nikt certyfikatu mi na to nie dał, ale wierzcie mi, jak się je od ponad 20 lat czekolady bardzo dobrej jakości, to człowiek naprawdę czuje tą różnicę i potrafi docenić. Więc ja mam szafkę, skrzynkę i jeszcze koszyk i wszystko jest wypełnione czekoladą. Ja też organizuję różnego rodzaju degustacje czekolady, więc tej czekolady, ziarna kakao, właśnie kakao ceremonialnego jest naprawdę w moim mieszkaniu bardzo, bardzo dużo.
1: No dobrze, to ile jesz czekolady dziennie? Czy jakoś masz takie, prowadzisz rachunki w skali tygodnia, miesiąca?
0: Zacznę tak. Dietetycy badający dobroczynne właściwości czekolady zalecają około 2 klasycznych kostek czekolady dziennie, 2 do 3 kostek czekolady dziennie. Natomiast ja jem często więcej tej czekolady. Ja lubię mocny, intensywny smak czekolady i jeśli na opakowaniu producent takiego kakao zaleca 2 łyżeczki, to ja zawsze dam 4 łyżeczki. Ale to nie jest przekąska, to nie jest słodki batonik, który musi wejść po schabowym, ponieważ inaczej będę zła i naburmuszona do końca dnia, czego nikt by sobie nie życzył. Ja traktuję kakao jako niemal taki posiłek. Ja bardzo często właśnie przed śniadaniem, jako taki pierwszy wstęp do dnia, piję sobie kakao, albo właśnie w ramach kolacji. Nie jem nic, tylko piję takie kakao, chociaż powinno się rano je pić, bo ono jest bardzo pobudzające.
1: Mhm. To może za chwilę o tym takim pitnym kakao sobie porozmawiamy, bo my mamy takie wyobrażenie, że to jest taki słodki napój dla dzieci, a jak ty sobie coś takiego przygotowujesz, domyślam się, że inaczej to smakuje. Jak o tym porozmawiamy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Warszawie hulaj nogi. Pani Czekolada jest dzisiaj razem z nami. Świętujemy Światowy Dzień Czekolady. No i teraz kakao pitne. Jak to przygotowujesz w okresie letnim i czy to jest słodkie? Bo domyślam się, że jak już jesteś koneserką czekolady, to też delektujesz się takimi jakimiś gorzkimi czekoladami. Im więcej kakao, tym lepiej. Im bardziej wykręca, im bardziej kwaśne, tym też jesteś bardziej zadowolona. Czy mam rację?
1: Trochę tak, trochę nie. To zależy. Jeśli chodzi o jedzenie tabliczki czekolady, ja nie lubię zbyt wytrawnych. Na przykład lubię ciemnomleczne czekolady, czyli czekolada teoretycznie mleczna, ale z bardzo wysoką zawartością kakao. I jeśli chodzi o kakao ceremonialne, ja też je najczęściej dosładzam. Syropem z agawy albo miodem, po prostu zwykłym miodem. Takie kakao ceremonialne, czy kakao naturalne, powiedzielibyśmy, tak, to jest nic innego jak miazga kakaowa. To jest nieprzerobiona miazga kakaowa, więc to musi być bardzo goryczkowe i właśnie o dużej kwasowości. Natomiast jeśli to jest zrobione z bardzo szlachetnego ziarna kakao, to tam będzie też naprawdę bardzo dużo ciekawych aromatów i smaków, bo związków takich aromatycznych jest ponad 600 w ziarnie kakao. To oznacza, że no tutaj będziemy mieć ferię tych różnych kwiatowych, karmelowych, orzechowych, owocowych aromatów i smaków. I rzeczywiście jest tak, żeby wyczuć te wszystkie aromaty, to nie możemy tego za bardzo zalewać zbyt dużą ilością mleka, śmietanki, czy dodawać zbyt dużo cukru, ponieważ to nam wypłaszczy ten profil smakowo-aromatyczny i no, nie wydobędziemy wtedy tak naprawdę całości tej dobroci, która jest ukryta w ziarnie kakao.
0: No dobrze, to jak przygotowujesz sobie kakao, które dosładzasz, to rano robisz to właśnie wspomniane już kakao ceremonialne, czy robisz coś innego, jakąś łatwiejszą wersję?
1: Wersji jest bardzo dużo, bo nieraz tak, kiedy powiedzmy nie miałam takiego kakao ceremonialnego, ono też jest dosyć drogie. To jest czysta miazga, bez niczego, bez żadnych dodatków, bez mleka w proszku, bez cukru, więc to musi być drogie, tym bardziej jak to jest szlachetne ziarno kakao.
0: Droższe od kawy?
1: Tak. Okay. Powiedzmy, że takie dobre kawy, czy jak już robimy takie porównania, czy dobre wina, one też mają swoją cenę, a butelkę wypijemy w jeden wieczór, w pół wieczora. Natomiast takie kakao ceremonialne, ono ma dużą moc i za paczkę często dużo zapłacimy, ale to, zwłaszcza dla osoby, która nie jest zaznajomiona, to są tak naprawdę niewielkie ilości.
0: No dobrze, ale czym jest ten element ceremonii? Kakao ceremonialne, tak, czym ono się charakteryzuje? Dlaczego to nie jest zwykłe kakao albo kakao do picia? O co w tym chodzi?
1: Słuchajcie, w ogóle kakao, które my kupujemy w markecie, to jest kakao alkalizowane. Odtłuszczone i alkalizowane. To jest taki naturalny proces chemiczny, alkalizacja, która sprawia, że kakao jest ciemniejsze, łatwiej się rozpuszcza i nie jest tak kwasowe i goryczkowe. To zostało tak naprawdę wymyślone dla cukiernictwa, bo dla nas, ludzi, którzy lubią się delektować napojami, powinno być kakao nieodtłuszczone, niealkalizowane, czyli znacznie jaśniejsze. Z taką można je rozpoznać, bo ono jest takie, no nie jest takie sypkie, ponieważ tam jest tłuszcz i ono będzie tworzyć takie grudki, przez to trudniej się rozpuszczać, bo tam jest ten tłuszcz kakaowy i oprócz tego, czyli proszku kakaowego alkalizowanego, naturalnego kakao nieodtłuszczonego, jest jeszcze właśnie to kakao ceremonialne. Nazwa ceremonialne nawiązuje do praktyk Majów i Azteków, którzy po prostu pili je ceremonialnie. Ono było bardzo silnie związane z kultem płodności i generalnie z ceremoniami religijnymi, więc to jest taki ukłon w kierunku tych właśnie cywilizacji mezoamerykańskich. Natomiast dzisiaj jest to bardzo taki modny trend, żeby spotykać się w kręgach. Zresztą kręgi kobiece-męskie to jest dosyć już powszechna rzecz, jeśli chodzi o taką działkę samorozwoju, ale są też specjalne kręgi, gdzie przygotowuje się wspólnotowo w jakimś garnuszku, nad żywym ogniem, przy dźwiękach bębnów, czy jakichś innych.
0: Czy takie doznanie prawie że mistyczne.
1: Tak, ponieważ mówi się, i to też jest wzięte właśnie jeszcze z cywilizacji mezoamerykańskiej, że kakao otwiera serce. Kakao otwiera serce i troszeczkę to nawiązuje do tego, że ono ma rewelacyjny wpływ na układ krążenia, na układ sercowo-naczyniowy. I rzeczywiście wspomaga przepływ na przykład tlenu, rozszerza

0: naczynia krwionośne, więc to nie jest tylko takie sialalala.
1: Dobrze, ale to się nie zadzieje, jeżeli na przykład po obiedzie opędzlujemy tabliczkę czekolady. Tak to nie działa, tylko to musi być prawdziwe kakao, tak?
0: Tak, ja zawsze mówię, że przy moich degustacjach, czy właśnie jak takie spotykamy się gdzieś tam w kręgu kobiet i pijemy to kakao ceremonialne, ja to nie robię w takiej formie oficjalnej, natomiast ja zazwyczaj jak jestem w kręgu kobiet, to przynoszę tam w termosie kakao ceremonialne i rozlewam i mówimy na przykład dobrą intencję na koniec spotkania, na początek spotkania, jakieś dobre słowo dla siebie. I ja uważam, że po prostu samo takie przystanięcie, takie świadome zjedzenie czekolady, kostki czekolady, wypicie kakao, to jest super sprawa dla ducha i dla ciała. I ja do czegoś takiego bardzo, bardzo zachęcam, bo wiem, że takie ceremonie nie są dla powszechnego, czy też zwykłego czekoladożercy, czy kogoś, kto po prostu chce w ciszy, w spokoju zjeść coś dobrego.
1: Powiedziałaś o tych zaletach jedzenia czekolady, ale też na samym początku naszej rozmowy użyłaś takiego określenia: przez już 20 lat jesz czekoladę dobrej jakości. A jaka czekolada dostępna jest w naszych sklepach i jak wybrać dobrą czekoladę, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Pani Czekolada jest dzisiaj razem z nami. Natalio, wchodzimy do marketu. Jest kilka bardzo popularnych marek, których teraz nie będziemy wymieniać, ale wiesz, o których ja teraz myślę. Te lepsze, te gorsze, te wyglądające bardziej prestiżowo, trochę mniej. Czy można w takim klasycznym sklepie, w markecie, w dyskoncie kupić dobrą czekoladę?
1: Jasne, że tak. To, że to są supermarkety,

0: gotowe produkty masowe, przemysłowe, to nie znaczy, że tam jest sama chemia. Ja nawet robiłam taki eksperyment, kupując bardzo dużo tabliczek czekolady z bardzo popularnego dyskontu i sprawdzałam składy. I można powiedzieć, że te składy tak summa summarum nie były wcale takie złe. Prawo Unii Europejskiej ściśle mówi o tym, co możemy nazywać czekoladą. I na bardzo wiele tabliczek, które przetestowałam z marketu, tam tylko zdaje się jedna czy dwie tabliczki były wyrobem czekoladopodobnym. Bo żeby to się mogło nazywać czekoladą, musi być zawartość miazgi kakaowej suchej w odpowiednich proporcjach, około 30 paru%. Te czekolady wcale nie są złe, co więcej ten przemysł zobaczył, że podobnie jak w wielu innych produktach, czy to jeśli chodzi o cukiernictwo, czy to chodzi o chleb, czy piwo nawet, to współczesny konsument jest wymagający, chce dobry, rzemieślniczy, jakościowy produkt i przemysł czekoladowy również za tym poszedł. Więc to, co my mamy w sklepach, to jest dobra czekolada, ale ale ja bardzo, bardzo lubię czekolady bean to bar, to znaczy z małych manufaktur, gdzie nie wylewa się tylko tabliczek do foremek, czy nie zleca się innemu dużemu koncernowi zrobienie receptury na bardzo takim, nie chcę powiedzieć złym ziarnie kakao, ale takiej średniej jakości ziarnie kakao. Więc wiele małych manufaktur w Polsce też takie mamy, chcę zauważyć. I ja o tym piszę i ja promuję je, ponieważ to są naprawdę świetnej jakości czekolady. To są...
1: Czy można, to o czym mówisz, czy można byłoby to porównać do kraftowej rewolucji na scenie piwowarskiej, tak, która nastąpiła tam kilkanaście lat temu w Polsce?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Z tym, że z piwem jest o wiele łatwiej. Tych małych manufaktur jest naprawdę niewiele w Polsce, ponieważ my nie uprawiamy kakao. To się uprawia tylko w pasie równikowym na całej ziemi, a te takie szlachetne kakaowce to naprawdę w takich wąskich regionach rosną. I tu jest cały problem. Chociaż paradoksalnie, chociaż w Europie się nie uprawia kakao, to Europa jest gigantem produkcji czekoladowej.
1: No dobrze, ale powiedziałaś już, zahaczyłaś o ten wątek uprawy kakao. Wiem, że część na pewno firm na to zwraca uwagę, żeby to kakao było hodowane w odpowiedni sposób. Jest coś takiego jak czekolada fair trade, prawda? Mm-hmm. Czy to też jest już popularne zjawisko w tych polskich manufakturach, o których mówisz, że zwracane jest uwagę, zwraca się uwagę na to, jakie mają wynagrodzenie osoby zbierające mm-hmm. kakao, że to jest, że to nie jest masówka i tam nie jest wykorzystywana praca ludzi, czy nie wiem, praca dzieci i pracują za głodowe stawki.
0: Tak, to jest duży temat. To był duży temat przez, można powiedzieć, ostatnie 10 lat w produkcji czekolady. I te małe manufaktury, one często nie mają tego oznaczenia fair trade, a z racji tego, że jest to bardzo długotrwały, wymagający i drogi proces. Natomiast ja, mając z nimi kontakt bezpośredni, wchodząc dosłownie na produkcję, rozmawiając z nimi, wiem bezpośrednio od tych producentów, że oni pozyskują z takich, można powiedzieć, sprawiedliwych źródeł to kakao właśnie, gdzie to są bardzo małe plantacje i oni się często skracają sobie te łańcuchy dostaw, stąd właśnie to jest, można powiedzieć, już od razu, odgórnie fair trade, nawet bez tego certyfikatu.
1: Nie ma pośredników.
0: Tak, im mniej pośredników, tym więcej dostaje plantator. Te duże koncerny też robią z tym aktualnie porządek. Sprawy tak się mają, że na plantacjach kakao, albo inaczej, że w tych krajach, gdzie rośnie kakao, bardzo często po prostu rodziny posiadają małe plantacje swoje kakao i tam właściwie to jest trochę takie normalne, że dzieci też pracują. To jest nadal tam normalne, ale no my przede wszystkim, na co powinniśmy zwrócić uwagę, że nawet jak te dzieci pomagają, żeby dostawały solidne, porządne pieniądze za taką ciężką pracę.
1: Okej, ale to zjawisko, czy ta świadomość jest cały czas na tym samym poziomie u producentów, czy to też był taki trend, który panował przez pewien czas, a teraz ludzie skupiają się na innych rzeczach?
0: Można powiedzieć, że to jest pewna norma, do której się dąży, właśnie ten sprawiedliwy handel, i na to były naprawdę gigantyczne naciski. No, nie jestem aż tak, można powiedzieć, głęboko, ponieważ ja nie produkuję czekolady, ani nie pracuję dla żadnej firmy czy koncernu. Natomiast robię swój własny research, wchodząc tak głęboko, jak się da. I z tego, co wiem, to naprawdę jest tutaj nadal bardzo kładzony na to nacisk. Między innymi z tego też wynikały, jako jeden z elementów składowych, podwyżki cen kakao. i

0: to, że czekolada jest droga, że kakao jest drogie, to ja się ucieszyłam osobiście. Naprawdę to była jedna z lepszych wiadomości, ponieważ ja sobie pomyślałam, kurczę, nie może być tak, że przez lata my płacimy mniej za tabliczkę kakao niż za paczkę parówek. A tak było długi czas. Ja mówię, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Po prostu tutaj mamy jakieś często, no przepraszam, odpady świńskie czy inne. A tutaj mamy z czegoś tak szlachetnego, jakim jest ziarno kakao surowca, tworzony produkt ręcznie. Właśnie tutaj dzieci, powiedzmy, pracują też, żebyśmy my mogli się tym luksusem cieszyć. I sobie pomyślałam, że być może właśnie to jest dobrze, że my wrócimy do czekolady jako czegoś bardzo szczególnego, czegoś wartościowego i wręcz luksusowego, tak jak było przez wiele stuleci.
1: Tak, bo na pewno nam to spowszedniało, ale też sobie o tym myślę, to o tych cenach. Przecież bardzo często zachodzimy do sklepu i schab bez kości kosztuje 9,99 za kilogram, a papryka kosztuje 15 zł. Jak to jest możliwe? No ale dobrze, nie będziemy o tym teraz rozmawiać, ale o cenach czekolady porozmawiamy za chwilę, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Ile powinna kosztować tabliczka dobrej czekolady? O tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: Pani Czekolada jest cały czas razem z nami. Natalio, no to teraz powiedz nam, ile powinna kosztować tabliczka dobrej czekolady?
1: Dobrej czekolady. Jeśli to jest tabliczka właśnie ręcznie tworzona od podstaw, to znaczy od ziarna kakao, to w moim odczuciu, z tego co znam od zaplecza, nie powinna ona kosztować mniej niż 20 parę złotych.
0: I mówimy o jakiej gramaturze? Tabliczka to jest 100 gramów?
1: To już za nami. Teraz zarówno producenci przemysłowi, jak i te małe manufaktury, no, poddały się też temu procesowi zmniejszania tej gramatury, więc takim standardem dzisiaj jest 90 gram, a w tych przypadku manufakturowych czekolad to zazwyczaj jest 70, a 80 gram dobrej czekolady. Natomiast jeśli człowiek poczyta sobie, poogląda jakieś programy, tudzież można czasami wejść, zobaczyć, jak produkuje się czekoladę w niejednej manufakturze, to my zaczynamy rozumieć, że no naprawdę, że to jest niemożliwe, że

0: by czekolada była, powiedzmy, tak tania, jak to było kiedyś. I no, jak sobie przeliczymy, powiedzmy, ile w owocu kakaowca jest ziaren i z ilu ziaren, a ile ziaren trzeba na tabliczkę czekolady, to naprawdę człowiek doznaje wręcz takiego olśnienia, no, że sorry, ale to nie może być tańsze, nie powinno być tańsze.
1: No dobrze, a ty jako doświadczony czekoladożerca, ile najwięcej zapłaciłaś za czekoladę?
0: Dużo tego było, ale ja zawsze lubię wspomnieć o jednej z najdroższych czekolad. Ona, zdaje się, kosztowała, a to było z dobrych 5 lat temu już, 90 zł, jeśli dobrze pamiętam, i to była biała czekolada.
1: Czyli niektórzy powiedzą, że biała czekolada to nie czekolada.
0: Dokładnie, dokładnie. Natomiast była to czekolada, która w znakomitej większości składała się z tłuszczu kakaowego. Tak jak w ogóle powinno być w przypadku dobrej jakości białej czekolady, kiedy no, jednak tam jest ten cenny tłuszcz kakaowy, więc to nadal jest czekolada. I to była tabliczka biała z Dubaju, a nie była to era dubajskiej czekolady.
1: Okay, jeszcze przed.
0: Tak, jeszcze przed, z mango. Ona była przepyszna, ona była przecudowna, ja jej nigdy nie zapomnę i lubię ją przypominać sobie właśnie, bo wiem, że był hype na dubajską czekoladę i niektórzy gdzieś tam zrazili się tym, kupując drogą czekoladę, ale ona nie była zbyt jakościowa, ponieważ to nagle zaczęło się pojawiać wszędzie, ale z manufaktury droga czekolada, ona naprawdę nigdy nas nie zawiedzie. Może być tak, że niedoświadczony zjadacz czekolady, który wejdzie bardzo głęboko w ten świat bintubarowych czekolad, powie sobie, kurczę, no zapłaciłam tam 60-70 zł za 60-gramową tabliczkę czekolady. Nic nie czuję, ale troszeczkę to jest tak jak z kawą, jak z whisky.
1: Nie
0: jak...
1: od razu, trzeba do tego dojrzeć.
0: Tak, do tego trzeba dojrzeć też.
1: No dobrze, a czy poddałaś się temu trendowi dubajskiej czekolady?
0: No lubię chrupać i lubisz, lubię pistacje.
1: Ale na pewno też jadłaś różne, bo ja próbowałem. I zraziłem się. Ona była dla mnie zbyt słodka, ale też miałam takie wrażenie, wszystko jest fajne, ale trochę za dużo grzybów w barszczu. Trochę, hej, nie przesadzajmy może. Możemy to rozdzielić, tym wszystkim oddzielnie się delektować.
0: Ja jadłam 20 różnych, około 20, nie pamiętam dokładnie, ale około 20 różnych tabliczek dubajskich, w tym oryginalną dubajską czekoladę od tej marki Fix Desert Chocolatier. Ona nie jest u nas dostępna. I jadłam od polskich też rzemieślniczych producentów. One były znakomite. To były często interpretacje tej dubajskiej czekolady, natomiast każda zawierała oczywiście pastę pistacjową i ciasto kataifi. Rozumiem, jak komuś to mogło nie smakować i rozumiem, jak ktoś się mógł bardzo zawieść z racji tego, że to ja sobie też kupiłam, czy to ze stacji benzynowej, czy z dyskontu narożnego, popularnego sobie kupiłam. Ja rozumiałam zawód ludzi, naprawdę wtedy rozumiałam, bo dla mnie to było nijakie, to było strasznie słodkie, strasznie takie tłuste.
1: Jeszcze ta pistacja chemiczna bardzo często, nie ma nic gorszego.
0: Nie ma nic gorszego.
1: Dobrze, Natalio. Ale ten trend już jest trochę za nami.
0: Bardzo za nami,
1: tak,
0: bardzo.
1: To już zapominamy o tym. Jakie teraz trendy panują? Takie w świecie czekolady chyba. Mm-hmm.
0: No takim najnowszym trendem w ogóle cukierniczym jest ube, fioletowy ziemniak z Filipin, czy też fioletowy pochrzyn, jak się powinno profesjonalnie mówić. Z tego się robi proszek i ekstrakt z tego pochrzyna. I dodając to do deserów, w tym jadłam czekoladę ostatnio z tym właśnie filipińskim przysmakiem, uzyskujemy bardzo fioletowy kolor i no taki, trudno powiedzieć jaki, bardzo ciekawy smak. Więc to jest teraz taki silny trend.
1: Czy czuć ziemniaki? Tutaj wszyscy chcą wiedzieć.
0: Cóż, troszeczkę się zawiodłam, bo ten kolor obiecywany na etykiecie czekolady, no nie był taki. To była, przyznam, czekolada z dyskontu, nie od producenta rzemieślniczego. I no był to ciekawy, ale czy smaczny smak, czy taki, czy to była, ja zawsze sobie zadaję jedno pytanie. Czy ta czekolada sprawia, że ja mam ochotę na kolejny kawałek? Czy ja ją jeszcze kupię? To po tym poznać dobrą czekoladę. Ja powiem szczerze, że nie miałam ochoty na kolejny kawałek.
1: No dobrze, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że opowiedziałaś nam o tych wszystkich przepysznych czekoladach. Jeszcze na koniec najważniejsze pytanie. Kto robi najlepszą czekoladę na świecie?
0: Najlepsza czekolada na świecie to jest każda kolejna, którą możemy spróbować.
1: No dobrze, a jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich? No Belgia słynie z przepysznej czekolady, Szwajcaria, a jak my wypadamy na ich tle?
0: My wypadamy całkiem dobrze, ponieważ jesteśmy w topce producentów czekolady, ale częściej ją eksportujemy niż

0: zatrzymujemy u siebie i zjadamy. Mamy bardzo dobrych producentów czekolady rzemieślniczej, jest ich niewiele w porównaniu do naszych sąsiadów. Więc ja cały czas czekam na ten moment, kiedy my po prostu uczynimy z czekolady rytuał, ważną część naszego dnia.
1: No to w takim razie wszystkim życzymy smacznego, jak najlepszej czekolady. Natalio, bardzo serdecznie dziękuję, że wpadłaś do naszego studia akurat w ten wyjątkowy dzień, w Światowy Dzień Czekolady. Pani Czekolada była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, smacznego.
0: Dzięki i smacznego dnia świętowania.

No i cóż, niestety, nic z tej czekolady, o której dzisiaj rozmawialiśmy, już nie zostało w studiu, wszystko zjedzone, więc ja już będę się z wami żegnał. Bardzo serdecznie wam dziękuję za ostatnie 3 godziny i oczywiście zapraszam na jutrzejsze wydanie Popołudniówy. Przypominam, że w wakacje słyszymy się od godziny 13. Wielkie dzięki, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia. Na razie, Kamil Jasiński.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent

0: Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.
5: All this yapping. Every day yapping. Oh, it's the new tune on the streets.

0: Face.
1: To Japa Japa w czwórce w wolnym tłumaczeniu. Proszę trochę ciszej. Minęła godzina 16.
2: Pogoda.
1: 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. A z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
3: Pogoda typowo barowa.
4: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
5: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
4: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
5: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jedzie, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
4: Turystów jak na lekarstwo
6: tak,
4: dzisiaj.
6: Tak.
4: Siedzą teraz w domach?
6: No siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo coś można robić w taki deszcz.
1: Można słuchać czwórki, proszę pana. Pogoda nad morzem będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia.
2: Autopromocja.
7: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. To słychać.
6: To słychać.

0: Co tu dużo gadać, za oknem deszczowo, ale co z tego, skoro na horyzoncie weekend, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a do piątku zostało dokładnie 2 dni, 7 godzin, 54 minuty i 13 sekund. Dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam na 3 godziny regeneracji, odpoczynku, bo to już pora, kiedy można przestać myśleć o pracy. Po robocie nie gadamy o robocie, ale swoją drogą ciekawy jestem, w jakich miejscach dzisiaj się z wami spotykamy. Gdzie jesteście? Gdzie słuchacie czwórki? Czy na leżaku? Czy na wakacjach? A może w korku? Mieliśmy już telefony z Konina, z Bergamo, mieliśmy telefon z koreańskiej wycieczki nawet. Tradycyjnie czas zrobić małą listę obecności.
1: Po robocie.
0: Czekam na telefony 226452100. Magda Żelazowska już wchodzi na łódkę, Paweł Worobiej rozstawia parawan, ja już w pontoniku. Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

To OSTR Po drodze do nieba. Tytuł tego kawałka moim zdaniem to jest znakomita odpowiedź na pytanie, gdzie słuchacie czwórki, no i co robicie po robocie. 226452100, czekam na telefony, a wakacje to jest w ogóle taki moment, kiedy

0: jest skompletowanie całego ekwipunku.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj walizka dla siłaczy. Pakujemy walizkę keto. Trzy przedmioty się już w niej znalazły i to jest właśnie ten moment, kiedy do walizki chcemy dorzucić ten czwarty.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Uwaga, uwaga, do walizki wkładamy jajka. Oczywiście od szczęśliwych kur, bo bez białka nie ma ciałka, więc to element obowiązkowy w walizce keto. Jajka to przedmiot numer 4. I tu trzeba wykazać się pewną cierpliwością i taktyką, bo po godzinie 18.30 będę czekał na wasze telefony, na telefony tych wszystkich, którzy słuchali nas od samego rana i znają cały ekwipunek, całe wyposażenie naszej walizki keto. Dochodzę też do wniosku, że gdyby Fritz Kalbrenner dowiedział się, jak wygląda nasza walizka, to wykręciłby 226452100 na pewno.

0: To Fritz Kalkbrenner i Remember Who You Are. Pamiętaj, kim jesteś. Na ten apel odpowiada już teraz nasz słuchacz Łukasz, który jest razem z nami. Halo, halo, cześć Łukaszu.
1: Cześć, cześć.
0: Dobrze cię słyszeć. Opowiadaj, gdzie jesteś.
1: A, jestem teraz w drodze do Zamościa. Teraz pobieraliśmy miód. Mamy pełen bagażnik miodu ze słoikami i z 50 słoikami jedziemy na sprzedaż.
0: Aha, ale opowiadaj, wy macie taką zaprzyjaźnioną pasiekę, od której bierzecie miód i potem tym miodem handlujecie, czy nie?
1: Nie, to jest nasza pasieka. Ja przyjechałem z bratem.

0: datapy na rozpoczoną pasiekę i pomagamy tacie przy zbiorach co roku.
1: I powiedz, teraz jeśli chodzi o 2026, są jakieś miodziane trendy? To znaczy jest jakiś miód, który jest modny z jakiegoś powodu, czy nie?
0: Nie ma trendów za bardzo. My nie jeździmy z ulami. Niektórzy pszczelarze zabierają ule i jeżdżą w jakieś konkretne miejsca, aby pszczoły zbierały konkretny pyłek, nektar. My mamy w stałym miejscu i pszczoły zbierają to, co akurat teraz pyli, a że teraz pszczoły zbierały nektar z paci, więc teraz zamiast lipowego jest miód bez paćki ściastej.
1: Czyli teraz spadziowy. Opowiadaj, jaki jest najlepszy miód, twoim zdaniem. Twój ulubiony może bardziej, bo najlepszy to jest takie pojęcie względne i pewnie można by się pokłócić.
0: Ulubiony? Nie mam ulubionego miodu. Chyba najlepszy jest wielokwiatowy z czerwca, bo pszczoły zbierają z różnych pyłków nektar i chyba ten jest najlepszy, aczkolwiek to już zależy od osoby, od stworzenia, bo każdy miód jest na inne stworzenie.
1: Ja muszę ci zdradzić, że ja robię sobie w wakacje taki specjalny napój, to znaczy biorę wielką bazylię, dorzucam do tego trochę mięty, miksuję to, dodaję też kilka cytryn i kilka pomarańczy, czasem trafi się jakaś limonka i koniecznie miód wielokwiatowy, dlatego że ten smak tego napoju jest zupełnie inny, kiedy miód się tam pojawi. Potem oczywiście to się jakoś przez sitko próbuje przebić, więc jest w miarę gładki na tyle, na ile się da, ale ten miód robi robotę.
0: Tak, ja robię podobną miksturę, ale z cytryny, mięty, kurkumy, cynamonu, miodu i trochę pieprzu, bo pieprz zatrzymuje w organizmie kurkumę i da się taką lemoniadę, że tak powiem, letnią piję cały rok.
1: Czekaj, jeszcze, bo nie zapisałem. Mam cytrynę, mam miętę, jest kurkuma, cynamon i pieprz. Coś jeszcze dodaję?
0: Imbir i łyżkę miodu.
1: I łyżka miodu, tego wielokwiatowego, czy to bez znaczenia?
0: Może być wielokwiatowy, może być lipowy, świeżego miodu.
1: Okej, a dużo wody dodajesz? To jest taka lemoniadka bardziej, czy gęsty?
0: Nie, litr miodu, litr wody, jedna cała cytryna, dość sporo imbiru, no bo imbir też jest zdrowy i no i tak większą szczyptę kurkumy, większą szczyptę cynamonu, i do tego szczypta pieprzu.
1: Łukaszu, czekałem na twój telefon i bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z kimś o kawie, ktoś potem napisał w internecie, no taka milenialsowa rozmowa. Myślę, że o miodzie to też milenialsowa, ale to jest akurat komplement. Wszystkiego dobrego, dobrej podróży w stronę Zamościa.
0: Dzięki.
1: A wy gdzie słuchacie czwórki? 22-645-2100. Czekam na wasze telefony.
2: To jest nowość.

To FKA Twigs, wokalistka z Wielkiej Brytanii, ale o jamajskich korzeniach. Co robicie po robocie? 226452100 to pytanie do was. Ja sobie obiecałem, że w wakacje po robocie przeczytam całą trylogię Mario Puzo, czyli Ojca Chrzestnego, Sycylijczyka i Omertę. Trzymajcie kciuki, żeby to się udało. 226452100. Zakładam, że wy też macie jakieś swoje...

0: Wyzwania wakacyjne, może czytelnicze, może ogrodowe, może jakieś inne. Czekam na telefony 226452100.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Na to pytanie też znajdzie się odpowiedź, a ja swoją drogą zachęcam do tego, żebyście odpalili naszą stronę czwórka.online, bo tam znajdziecie informacje o tym, co i kto pojawi się na naszej antenie, ale też macie szansę wrócić do rozmów, które za nami. Na przykład Marta Hoppe ostatnio rozmawiała o trujących roślinach z Marianną Darszykiewicz-Wojcieską, która jest kierowniczką działu edukacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ja na przykład dowiedziałem się, jak postępować z moim kotem, chomikiem albo świnką morską, której akurat nie mam, i roślinami, które w domu trzymam, bo jest to jednak wyzwanie. Jeśli też chcecie się tego dowiedzieć, odpalajcie naszą stronę, tam też mnóstwo różnych muzycznych informacji.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Halo, halo, cześć Kubo.
2: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Co Kuba robi po robocie?
2: Zgadnij, co może robić prawdziwy Polak, jak ma odrobinę wolnego.
0: No, idzie na działkę i pieli kwiaty.
2: A jeżeli nie ma działki?
0: Jeżeli nie ma działki, to siedzi i ogląda mundial. Ale jest za wcześnie jeszcze.
2: Nie, tak, to będzie rozrywka na wieczór.
0: To będzie rozrywka na wieczór. No to ma drugą robotę albo zajmuje się dziećmi, które też mogą być tą drugą robotą. Więcej pomysłów nie mam.
2: Remont robi.
0: A, no jak wakacje, to remont. Ale temperatura całkiem przyjemna do tego, żeby akurat dzisiaj się tym zajmować.
2: Tak, tak, tylko że się mi ciągnie drugi tydzień, także trochę to trwa.
0: Współczuję. Trochę to jest tak z urządzaniem mieszkania, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i pieniądze. Musisz sobie założyć, że dwa razy więcej będzie kosztować i dwa razy dłużej będzie trwać.
2: Tak, tylko ja już mieszkam w tym mieszkaniu 8 lat i jest nieustanny remont, prawie że non stop.
0: Ale to jest tak, że zwykle zajmujecie się jednym pokojem, jak go skończycie, to zabieracie się za coś nowego, czy inną technikę obraliście?
2: Za każdym razem jest pomysł na zrobienie czegoś nowego, bo jeżeli zrobimy coś nowego, to później coś starego nie pasuje i znowu trzeba zrobić coś nowego.
0: Dobra, to opowiedz jeszcze, jak będzie wyglądał ten pokój, który remontujecie.
2: Będzie wyglądał tak samo, bo tym razem stwierdziliśmy, że zostanie dokładnie taki sam kolor.
0: No dobra, no to w takim razie myślę, że pójdzie łatwo, pomimo tego, że to drugi tydzień remontowy. Kubo, trzymam za ciebie kciuki. Wakacje gdzie?
2: Wakacje już były.
0: Chciałem, żeby optymistycznie zakończyła się nasza rozmowa, ale optymistycznie powiem, że ten remont na pewno pójdzie gładko. W takim
2: Dzięki.
0: Razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Hej, hej.
0: A wy gdzie słuchacie czwórki i co robicie po robocie? Remontujecie czy jakieś inne pomysły? 226452100. Pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział, że mówię tak wolno, że pomiędzy moje dwa słowa można wrzucić całą dyskografię Eminema. Panie Eminemie, bardzo proszę.

23 minuty pozostały do godziny 17. Pytamy was dziś o to, co robicie po robocie, bo u nas taka zasada między poniedziałkiem a czwartkiem, między 16 a 19, że po robocie o robocie nie rozmawiamy. 226452100 czekam.

0: na telefony.
1: Stoisz w korku? Dzwoń 22-645-2100.
0: A w tym oczekiwaniu chciałbym wam kogoś przedstawić. To jest Halina, ale to nie jest taka sympatyczna ciocia, co to przyjedzie raz do roku, da cukierka i złapie za pysia. To jest Halina, pani Bóg Halina, która założyła swoją sektę w księgarni we Wrocławiu.
2: To wam mówię od razu, że tylko w mojej bliskości można się uratować.
3: Był przypadek, że mężczyzna oddał się seksualnie pani Halinie po to, żeby czuć się, że jest ważniejszym, bliżej Boga.
4: Ośrodek uzdrawiania do Boga prowadzi, wypełniony wieczną prawdą, która cię wygładzi.
3: Miało dojść niechybnie do końca świata, do apokalipsy. Pani Halina mówiła o tym, że to my będziemy jako słudzy Boży decydować o tym, czy ktoś pozostanie przy życiu, czy nie.
0: Zmanipulować, podporządkować i wykorzystać. To filary działalności sprzedawczyni książek z Wrocławia, która w księgarni założyła sektę i ogłosiła się Bogiem. Poznajcie panią Bóg Halinę.
2: No to tłumaczę wam, żebyście pojęli. Nikt się nie uratuje. Zostanie Bóg sam. Bo cóż to dla Boga ziemia, kawałeczek jakiś tam, drobina.
0: Pani Bóg Halina, to ona jest bohaterką 4. odcinka podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty, podcastu, który znajdziecie na YouTubie i na platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcasts czy platformie podcastowej Polskiego Radia.
1: Ten numer warto znać. 22-645-2100.
0: A no właśnie, dajcie znać, co robicie po robocie?

0: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
1: Moleste i 16 liter za nami, a przed nami gmeranie przy playliście czwórki, bo my mamy takie muzyczne okno w trakcie naszych spotkań w porobocie w czwórce, kiedy gramy to, do czego czasem się nie przyznajemy, a szkoda, bo myślę, że warto. Razem z nami człowiek, którego mogę spokojnie określić mianem fana Britney Spears i zespołu Just Five razem wziętych, czyli Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, czy mnie słychać?
1: Słychać cię znakomicie. Całe szczęście, że ty nie usłyszałeś tego, co powiedziałem ja przed momentem.
2: Chyba ja słyszałem.
1: I co, trafiłem czy nie?
2: No, czasy młodości, liceum, także na pewno wszyscy tego słyszeli i wstyd byłoby się nie przyznać.
1: No właśnie, nikt nie słyszał, teoretycznie każdy zna, jak się potem po latach okazuje. Tomku, zanim podasz nam tytuł i wykonawcę kawałka, o który zdecydowałeś się poprosić, to opowiedz tę niezwykłą historię, która pewnie z tą piosenką się łączy.
2: Historia jest taka, że ten utwór przypomina, kiedy szkolną paczką wyjeżdżaliśmy do Krynicy Morskiej do pracy na sezon i chodziliśmy do klubu Galax, gdzie ten utwór leciał niemalże codziennie. Ja sobie siadałem na tubie i te niskie tony z tego utworu dosłownie masowały mi całe ciało, także bardzo miłe wspomnienia.
1: To teraz opowiadaj, jaki kawałek i czym w ogóle DJ katował tych, którzy tam byli w klubie Galax? Jaka muzyka cię masowała?
2: No to utwór, który jest moim guilty pleasure, to jest Fragma Toca Miracle. A to były początek lat 2000, więc nawet kawałek Eminema, który puszczałeś parę chwil wcześniej, niemalże codziennie gościł na parkietach. Także to były czasy wspaniałe, wspaniałe historie, wspaniałe wspomnienia, wspaniali ludzie.
1: Ale mam nadzieję, że muzyka jest wciąż taka, która potrafi człowieka wymasować, bo bardzo mi się ta metafora dzisiaj spodobała.
2: No, cieszę się i tak.
1: To co, Tomku? Słuchamy? Słuchamy?
2: Oczywiście, że tak.
1: To posłuchajmy w takim razie. To jest propozycja od Tomka, który od dziś jest właścicielem czwórkowej bandanki. To jedziemy.
0: Nie oceniamy, słuchamy.

TikToka z Miracle od Fragment. To muzyczne Guilty Pleasure od Tomka. To teraz pytanie, co jutro mamy zagrać w naszym cyklu. Czekam na propozycję 226452100. Każdy zna, nie każdy się przyzna, ale do tego zachęcam, żeby dzisiaj, właściwie jutro, u nas się odsłonić. Na telefony czekam dzisiaj, stąd ta pomyłka. W piątki mamy dla was też przygotowaną specjalną audycję, która nazywa się Gramy Co Chcecie, między 18 a 20, więc tam też jest przestrzeń do tego, żeby pisać, mailować, do tego, żeby dzwonić i opowiadać o tym, co wam w duszy gra. Jesteśmy w stanie zagrać absolutnie, no nie, no może prawie wszystko. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio. Yeah.

0: To czwórka, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Po grzybach to najchętniej zbierane owoce runa leśnego. W wielkopolskich lasach na dobre rozpoczął się sezon na jagody. Granatowe owoce kuszą zarówno miłośników leśnych wędrówek, jak i tych, którzy co roku wracają do swoich sprawdzonych miejsc. Do tych drugich należy regionalista z wielkopolskich Obornik Karol Strzelecki, który właśnie wrócił z lasu z 2 litrami dorodnych owoców. Można powiedzieć, bogacz.
2: Jagody tutaj mamy dosłownie w mieście, nawet pod granicą z Dąbrówką Leśną. Tutaj naprawdę ogromne połacie jagód są i będzie ich jeszcze więcej, ale ogólnie w całych lasach Puszczy Noteckiej. Naprawdę, Puszcza Notecka jest bogata w jagody, bogata w grzyby. Podlesie, Stomnica, Kiszewo, Bomblin, Bombliniec, Oborniki, Dąbrówka Leśna.
0: A jagody są w tym roku wyjątkowo dorodne, powiedział Radiu Poznań Karol Strzelecki.
2: Aż człowiek nie uwierzy, że to naprawdę takie duże jagody są, ale to są jagody, to nie są żadne borówki amerykańskie czy inne zagraniczne, tylko nasze polskie jagody.
0: Gdyby ktoś z was chciał je jutro zbierać, powinien wziąć pod uwagę, że temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i nad morzem, do 23 na południowym zachodzie.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Jungle i The Wave. Tak gramy specjalnie dla Was. To druga godzina naszego spotkania. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: U nas tylko jedna zasada, po robocie nie gadamy o robocie, ale zawsze możemy porozmawiać o hotelach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale powstaje coraz więcej hoteli, które reklamują się jako te, do których mogą przyjechać tylko dorośli. Ostatnio nawet ktoś reklamował mi swój hotel, który chciał mi sprzedać, może nie cały hotel, a pokój i to tylko na tydzień, ale jako ten, w którym są trzy baseny i do jednego basenu dzieci nie mogą wchodzić. No i tu pojawia się pytanie, jakie jest wasze zdanie, hotele bez dzieci, tak czy nie?
2: Hotele bez dzieci?
3: No ja uważam, że spoko opcja, bo jak chcę gdzieś pojechać, no to raczej oczekuję spokoju po prostu. Mhm. I myślę, że nawet jak są wesela, no to też uważam, że spoko opcja bez dzieci, żeby jednak sobie od nich odpocząć.
4: Byłaś w takim hotelu bez dzieci?
3: Nie, jeszcze nie właśnie. Zawsze jak gdzieś jedziemy, no to zazwyczaj jest pełno dzieci, słyszymy tylko krzyki, piski. A ja jednak akurat dużo bardzo pracuję i jak gdzieś wyjeżdżam, no to chciałabym spokój mieć.
0: Hotele bez dzieci, tak czy nie, taka sonda pojawiła się też w naszych mediach społecznościowych. No i grubo jest w komentarzach. To nie ja 007 pisze tak. A zróbcie sondę pod hasłem hotele bez pijanych, drących się dorosłych, tak czy nie? Bardzo dziękuję za propozycję, może zrobię. Gusia pisze, a ja jako matka uważam, że powinny być również hotele bez dzieci. Od czasu do czasu chcę wyjechać bez swojej pociechy, więc nie chcę, by inne pociechy zawracały mi głowę. Jeszcze Joanna Kowalska, bez dzieci. Kowalska to pseudonim. Bez dzieci. Trzy razy miałam zepsuty wyjazd, bo dzieci rozwydrzone...

0: wychowywane bezstresowo uprzykrzały mi te wakacje. 226452100, jak to u was wygląda? Hotele bez dzieci, tak czy nie? Czekam na telefony, ale to pytanie zadałem też aktorce Kamili Urzędowskiej.
1: Nie, ja kocham dzieci, bo dzieci mi w ogóle nie przeszkadzają. I mam...
0: Czyli hotele z dziećmi.
1: Znaczy, nie śpię w hotelach, najczęściej w jakichś pensjonatach albo przez jakieś aplikacje szukam mieszkań. Ja też nie czuję się po prostu komfortowo w wielkich hotelach z klimatyzacją i z jedzeniem all inclusive. Wolę sama przygotować jedzenie, czy tam nawet w biegu. Nie ma to znaczenia. W sensie jakoś też tak ciężko mi zrozumieć, że komuś dzieci mogą przeszkadzać. Dzieci to też ludzie, w sensie wyklucza się całą grupę ludzi. No, nie rozumiem, ale jeżeli ktoś tak ma, no to mam nadzieję, że będą mieli jakieś miejsca, do których mogą się udać.
0: Ciekawy jestem, jak ma Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
2: Cześć. Z mojego punktu widzenia to może tak, z jednej strony ja sam mam dzieci, nie przeszkadza mi to, że ktoś chce zorganizować hotel bez dzieci, ale to jest trochę tak jak ze stokami narciarskimi tylko dla narciarzy, nie dla snowboardzistów i z kilkoma innymi rzeczami. Ktoś z przedmówców zauważył, że to nie chodzi o dzieci, tylko chodzi o to, żeby rodzice zabierając te dzieci odrobinę choć nad nimi panowali. I ja myślę, że to tutaj jest problem, bo ja z moimi dziećmi mogę jechać do dowolnego hotelu i nie będzie problemu, nikt na nie nie będzie narzekał.
0: Ale ktoś, słuchaj, ma swój hotel, gdzie ma napisane w regulaminie hotel tylko dla dorosłych, a ty chciałbyś tam pojechać z dziećmi, to co robisz? Odwracasz się na pięcie, okej, nie jadę do was i wybieram coś innego, czy jednak trochę ci to przeszkadza?
2: Próbowałbym być może ustalić, czy... może tak, rozumiem taki hotel, powiedzmy, i pewnie też takie są, bo gdzieś tam o tym słyszałem, że jest hotel naturystyczny. Do takiego hotelu, broń Boże, dzieci bym nie zabrał. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby dzieci zachowywały się rozsądnie i nie hałasowały, to myślę, że próbowałbym, jeżeli faktycznie hotel by mi się podobał, przekonywać, że no moje dzieci ani nie narobią szkód, ani nie będą się zachowywały w żaden sposób, który mógłby przeszkadzać innym turystom i żeby jednak jakiś wyłom zrobić.
0: Bardzo ci dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia.
2: Miłego dnia.
0: Pytanie do was. Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie? Ja wiem, że sprawa jest skomplikowana. Kiedyś myślałem o tym w kontekście chóru LGBT, bo wiem, że takie chóry powstają. Dlaczego jest chór LGBT? W chórze powinien być każdy, kto dobrze śpiewa. Niekoniecznie to musi być związane jakkolwiek z orientacją seksualną. No chyba, że chodzi o to, żeby nie było tam na przykład homofobii. Ja wiem, że to jest osobny temat, ale my czasem zamykamy się w takich bańkach. Dzisiaj o hotelach. Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie? 226452100. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do 19:00.
3: Wrzuć na luz.

0: Taka muzyka w czwórce tylko od Kings of Leon. Co wy na to, żeby posłuchać tego kawałka na wakacjach w takim hotelu bez dzieci? Dzisiaj o tym rozmawiamy. Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie? 226452100.
1: Mi to jest obojętne, ale w sumie rozumiem zdanie, że w sensie powinien być wybór, uważam. I tyle. Jeśli ktoś by chciał być w miejscu, gdzie nie ma dzieci, jest tylko cisza i spokój, żeby odpocząć, no to jak najbardziej. Czemu nie?
0: Hotele bez dzieci, tak czy nie?
2: Tak, zdecydowanie jak najbardziej świetna opcja i super pomysł.
0: Byliście kiedyś, czy nie?
2: Nie, tylko z dziećmi, ale dzieci już duże, więc zaraz będziemy.
0: To ciebie spytam, jeśli mogę. Hotel bez dzieci, pojechałabyś, czy raczej nie?
3: No, ja jestem dzieckiem, więc raczej nie, ale uważam, że spoko opcja. No,
0: bo są takie hotele, gdzie faktycznie są te zjeżdżalnie, dzieciaków jest bardzo wiele, a z drugiej strony niektórzy mówią, że to takie trochę dyskryminowanie tych najmłodszych.
2: Nie, nie ma dyskryminacji. Ja uważam, że każdy może wybrać coś dla siebie i powinna być i taka opcja, więc to jest świetny pomysł.
0: To jest komentarz od chciwej muchy z Instagrama. Absurd tego pytania wychodzi na wierzch, kiedy dzieci zamienimy na kobiety, osoby homoseksualne, czarnych albo Niemców. Czy powinny istnieć hotele bez Niemców, a bez Azjatów? Przestańmy infantylizować nasze społeczeństwo. Dzieci są jego naturalną częścią, a przy regulacji emocjonalnej mają dostępnych mniej narzędzi niż my dorośli. Zdecydowanie więcej zniszczenia w każdej przestrzeni publicznej sieją pijani dorośli. Hotele bez dzieci, tak czy nie? 226452100.
4: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: To w ogóle zastanówmy się, dla kogo są hotele bez dzieci i czy to jest faktycznie nowa idea. Właśnie o to Magda Żelazowska pytała inspektora hotelowego Karola Webera.
5: Generalnie idea hoteli dla dorosłych to już jest Europa Zachodnia, też Ameryka Środkowa, Karaiby, lata 70-80, kiedy właśnie zaczęły powstawać pierwsze obiekty dedykowane dla dorosłych. Natomiast w Polsce jest to trend zauważalny całkiem niedawno. Jeszcze kiedyś one były uważane za swego rodzaju dyskryminację rodzin z dziećmi. Natomiast zauważam z roku na rok, szczególnie teraz po pandemii, że tych hoteli w Polsce przybywa coraz więcej. Nie jest to duża skala. Myślę, że to jest

0: Jest około 20-30 obiektów, jakby nie ma konkretnych statystyk, natomiast z tego jak obserwuję rynek, to jest to wciąż nisza, ale z takim trendem wznoszącym. Tutaj niezależnie od tego, czy goście korzystający z takich hoteli mają dzieci czy nie, ponieważ one nie są dedykowane tylko dla osób dorosłych bezdzietnych. Ja mam też znajomych, którzy pytają mnie, którzy mają rodziny z dziećmi, mają dzieci i mówią: Karol, poleć nam jakiś hotel, prawda, dedykowany dla dorosłych, bo chcemy tylko się we dwoje wyrwać na weekend, tak? Więc to nie jest tylko dla osób bezdzietnych, ale właśnie to jest dla osób, które potrzebują takiej regeneracji, wyrwania się, szukają ciszy, spokoju, blisko natury, choć są oczywiście także hotele miejskie dedykowane dla osób dorosłych. I tutaj też warto od razu wspomnieć, że hotel dla dorosłych to nie jest, tutaj nie jest mowa tylko o osobach pełnoletnich, 18+. Są to obiekty także w Polsce, gdzie ten próg wiekowy zaczyna się od 12, 14 roku życia, niekiedy 16, a niekiedy 18, ale hotel dla dorosłych to nie znaczy tylko, że są to osoby pełnoletnie.
1: No tak, tylko pytanie, czy mimo wszystko to jednak nie jest dyskryminacja, no bo czym taki hotel różni się od każdego innego? Właśnie o tym Karol Weber, czyli inspektor hotelowy.
0: Dzieci, tak, to jest energia, to jest żywioł i tutaj absolutnie nikt nie dyskryminuje dzieci. W Polsce 99% hoteli są to obiekty dedykowane całym rodzinom, bez żadnego tutaj ograniczenia wiekowego. Natomiast no znowu, jest to usługa, która ma na celu zaspokoić pewne potrzeby, a tą potrzebą jest cisza, spokój, wypoczynek, relaks, prawda, poranna kawa na tarasie, gdzie słyszymy ćwierk ptaków, jeżeli jest to okres letni. Jeżeli chcę wypocząć z książką, na przykład, tak, czy no to właśnie leży sobie na leżaku przy basenie. A wiadomo, w obiektach dedykowanych rodzinom z dziećmi, tak, są zabawy w basenie, są krzyki w restauracji, co znowu trzeba podkreślić, to jest naturalne, tak? Więc jeżeli ktoś potrzebuje ciszy i spokoju, to właśnie z myślą o takich osobach powstają hotele dla dorosłych. Widzę, obserwuję rynek hotelowy w Polsce, że tych obiektów coraz więcej przybywa, co mnie bardzo cieszy.
1: A swoją drogą, czy ktoś z was w takim hotelu bez dzieci, tylko dla dorosłych był? 226452100. Czekam na wasze telefony. Rela.

0: To Fokus Rahim, Natalia Przybysz, o tym, że czasem warto zrobić krok w tył. Czasem też warto trochę pogadać i to robimy w porobocie, nie o robocie, ale o hotelach. Czy wybralibyście się do takiego hotelu bez dzieci? Hotel bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie? 22 645 2100, czekam na telefony.
1: Zdecydowanie z dziećmi.
2: Czyli jak...
1: Moja córka i zięć jeżdżą z dwójką moich wnuków, no jak mogą być hotele bez dzieci?
2: Dyskryminacja. No są takie hotele.
1: To jest w ogóle jakieś dziwactwo. Przecież teraz młodzi ludzie mający dzieci, no jak, gdzie dzieci zostawić? Nie wszyscy mają dziadków czy babcie. Więc uważam, że zdecydowanie hotele luksusowe, mniej luksusowe i te podrzędne powinny pozwalać na przebywanie rodziców z dziećmi.
0: Ja na przykład szanuję opinię tego pana, ale z drugiej strony czytam opinie spoczynkowej z Instagrama. Nie ma co demonizować tego tematu ani w jedną, ani w drugą stronę. Mam dwoje dzieci i też chcę czasem odpocząć i od swoich, i od cudzych. Problemem nie są dzieci same w sobie. Problemem jest narracja wokół dzieci. Dajcie spokój i tym, co mają dzieci, i tym, co ich nie mają. Można chcieć odpocząć od dzieci z różnych powodów. Czemu którykolwiek musi być poddawany ocenie? Ale dyskutujmy. Hotel bez dzieci. Tak czy nie, jakie jest wasze zdanie? 226452100.
3: Koniec pracy.
0: No i zastanówmy się też, jak zmienia się nasze podejście do hoteli dla dorosłych, tudzież hoteli bez dzieci. Wie to inspektor hotelowy Karol Weber.
4: To się zmienia, jak obserwuję nawet fora internetowe, ponieważ ja ten temat poruszam od kilku lat w swoich mediach społecznościowych i wiem, jak kiedyś to, jakie komentarze to wywoływało. Bardzo skrajne, bardzo emocjonalne. Teraz wręcz widzę po komentarzach, że jest większe zrozumienie. Wiadomo, też jest coraz więcej osób dorosłych decyduje się na to, żeby nie mieć dzieci, więc myślę, że to też jest powód, dlaczego też jest większa otwartość na tego typu hotele, ale też wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, nawet rodzice, osoby, które mają dzieci, potrzebują też czasu dla siebie, czy wyjechać samemu z przyjaciółkami, czy właśnie z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką, z mamą, tak, więc z przyjaciółkami i to jest właśnie taka usługa, tak, mamy różnego rodzaju usługi i produkty, które mają swoją grupę docelową i tutaj po prostu branża hotelarska również ma produkt, ma usługę pod konkretną grupę odbiorców. Uważam, że jest to potrzebna usługa, więc jak najbardziej jestem za różnorodnością usług hotelowych. Tak, jak najbardziej.
0: Swoją drogą, jak się rozmawia z inspektorem hotelowym, to pojawia się taka pokusa, żeby spytać o najlepszy hotel, do jakiego można się wybrać w czasie wakacji, albo przynajmniej o ten ulubiony hotel inspektora. Magda Żelezowska pytała, a Karol odpowiadał.
4: Jestem o to nierzadko pytany. Karol, powiedz mi, jaki najlepszy hotel w Polsce, jaki najlepszy hotel na świecie odwiedziłeś? I zawsze odpowiadam tak samo, mając tyle doświadczeń, jestem tym szczęściarzem, że miałem okazję bywać w naprawdę znakomitych hotelach i w Polsce, i na świecie, że nigdy nie wskażę tego jednego miejsca. Ja zawsze stawiam na różnorodność doświadczeń, na to, gdzie ten obiekt się znajduje, jak jest zaprojektowany, jaki tam panuje atmosfera, taki vibe teraz, prawda, byśmy powiedzieli. Więc to się składa tak wiele elementów istotnych, nawet nie gwiazdki mają dla mnie znaczenie, choć oczywiście tutaj jako inspektor hotelowy specjalizuję się jednak w tych usługach, w tych obiektach premium, natomiast też doceniam obiekty kameralne, o jakim powiedziałbym niższym standardzie, ale które mają właśnie swój urok, które mają charakter i gdzie panuje taka naprawdę atmosfera gościnności, tak? Czy jest to gospodarz, czyli właściciel, który jest na miejscu i obsługuje gości, czy jest to personel, czy to jest recepcja, kelnerzy, housekeeping, gdzie dbają o każdy detal pobytu gościa, więc to mnie niezmiennie zachwyca, więc nie, nigdy nie wskażę tego tylko jednego miejsca.
0: Mówi inspektor hotelowy Karol Weber. Do rozmowy z

Karolem na pewno wrócimy jeszcze za kilka minut, ale pytanie do was. Ono będzie dzisiaj wracać jak bumerang na pewno do godziny 18. Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie? 22 645 2100. Pytam o to dlatego, że dzisiaj nawet biura podróży, kiedy się do nich pójdzie, to od razu mówią na wstępnie. To jest taki hotel, do którego jeżdżą tylko dorośli. Tam na pewno będzie spokojnie, tam nie będzie krzyków. Czy oby na pewno? No tutaj zdania pewnie mogą być podzielone. Ja też zastanawiam się nad tym zagadnieniem w kontekście tego, czy eliminując dzieci z tych konkretnych hoteli, trochę ich nie dyskryminujemy. Jakie jest wasze zdanie? 226 45 2100. Marlena na przykład na Instagramie napisała tak. Hotele może nie, ale baseny przeznaczone tylko dla dorosłych jak najbardziej, żeby móc odpocząć od tych krzyków, gdzie pełno dzieciaków. 226 45 2100. No.

0: Olga, No Breaks. No są takie kawałki, które tak mnie pobudzają, że zastanawiam się, czy nie zostawiłem przypadkiem żelazka włączonego w domu. 226452100. Pytanie na dziś. Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest twoje zdanie, Marcinie?
1: Cześć. Uważam, że każdy powinien mieć wybór, tak? Czy chce skorzystać z takiego hotelu, czy z takiego, czy chce odpocząć, czy zaryzykować w pewien sposób. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to jeszcze, że w hotelach, jak wynika z mojego doświadczenia, niekoniecznie to dzieci są właśnie tym czynnikiem, który przeszkadza w odpoczynku, bo wielokrotnie jakieś sytuacje korytarzowe, kiedy osoby wracają po nocy, czy po prostu spotykają się i organizują spotkania towarzyskie, wieczorne, późnowieczorne w pokojach, no to w mojej ocenie to też jest bardzo uciążliwe, jeżeli ja, przypuśćmy, chcę się wyspać w takim hotelu. Więc ogólnie sama koncepcja cichych hoteli jest jak najbardziej okej. Bez dzieci również, tak? No, jedno z drugim tutaj idzie jakby w parze.
0: A powiedz, ty byłeś w takim hotelu, czy nie?
1: W hotelu bez dzieci jeszcze nie byłem, ale nie wykluczam. Chociaż dzieci też mam i rozumiem potrzebę.
0: No, nawet pojawiały się w komentarzach pod naszą sondą wideo takie, pojawiło się takie zdanie, że od dzieci czasem warto odpocząć i swoich, i cudzych. Więc podobno dla tych są właśnie te hotele, o których wspomniałeś. To ja ci życzę, żebyś mógł się wybrać na świetne wakacje. Może z dziećmi, może bez dzieci, jak chcesz, jak uważasz, ale żeby były faktycznie dobre.
1: Dziękuję.
0: Trzymaj się, Marcinie. Dzięki za ten telefon.
1: Wszystkiego dobrego, hej.
0: 22 645 2100. Dyskryminacja czy jednak nie? Hotele bez dzieci, tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie?
2: No coś podobnego.
0: O to też pytałem przychodniów.
3: Zależy, no chyba nie. Chyba nie.
4: Czyli raczej jak hotel, to każdy może przyjechać z dziećmi.
3: No tak, tak. Albo jak, jeśli bez dzieci, to po prostu jakby od razu jest wpisane, że jakieś hotele, nie wiem, 18+ na przykład. Ale myślę, że no, dzieci raczej nie są problemem w takich zwykłych hotelach.
4: A twoim zdaniem hotele bez dzieci, tak czy nie?
5: Ja myślę, że to bardzo dobra opcja może być, bo jeżeli ty masz dzieci, to możesz wybierać hotele, gdzie są z dziećmi, gdzie nic ci nie będzie przeszkadzać, na przykład jakieś głośne imprezy dla dorosłych, i w odwrotną stronę to samo. Jeżeli ty chcesz odpocząć bez dzieci, gdzieś spokojnie, żeby nie było tam krzyków i jeszcze coś, to możesz przyjechać w hotel, gdzie nie będzie dzieci. Ja myślę, że dobra opcja, żeby wybierać.
0: Moim zdaniem rozmowa o hotelach dla dorosłych to jest trochę taka rozmowa o tym, jak zmienia się rynek hotelowy dzisiaj. Magda Żelazna.

0: Zowska właśnie o to pytała inspektora hotelowego, czyli Karola Webera.
1: Polscy goście stają się bardziej świadomi, mają też większe oczekiwania, więc stąd też ten rynek usług hotelowych się zmienia, co jest też warte wspomnienia. Jak patrzę wstecz, jakie hotele, jakie kategorii powstawały jeszcze 15 lat temu, były to hotele 3-4 gwiazdkowe, natomiast teraz, obecnie, najwięcej inwestycji hotelowych dotyczy kategorii 5-gwiazdkowej. Praktycznie nie buduje się już hoteli 3-gwiazdkowych. Nawet znam przykłady hoteli, nawet także moich klientów, gdzie prowadzili, otworzyli kilka lat temu, jakiś czas temu hotele 3-gwiazdkowe bądź 4-gwiazdkowe, a teraz je podnoszą o kategorię wyżej. Dlaczego? Dlatego, że konsumenci, goście, nie dotyczy to tylko usług hotelowych. Generalnie stać nas na to, żeby zapłacić za usługę wysokiej jakości, za doświadczenie premium, za doświadczenie luksusowe. W Polsce ten segment usług luksusowych, hotelowych, on jest jeszcze na dość niskim poziomie. On się rozwija, ale jest jeszcze dość niski, natomiast usługi premium są już dość zaawansowane, więc tak, polski konsument, polski gość jest coraz bardziej wymagający i chce płacić za, oczekuje wyższej jakości, jest gotowy za tą wyższą jakość zapłacić więcej.
0: A jeśli ktoś z Was zastanawiał się, czy Karol Weber, inspektor hotelowy, potrafi odpoczywać, to pytanie zadamy mu za kilka minut.
2: Wrzuć na luz!
0: Wam natomiast zadaję inne. Hotele bez dzieci, tak czy nie? 22 645 2100. Czekam na wasze telefony dziś do godziny 18.

0: Będę tego słuchał wracając do domu. Przona, ten kawałek to zły. Dokładnie tak samo się zwie jak książka Leopolda Tyrmanda. I tu wiem z kolei, co dorzucam do listy książek do przeczytania w wakacje. Hotele bez dzieci. Co wy na to? Jesteście na tak, czy jednak na nie? 22 645 2100 to nasz numer telefonu.
1: Nie no, niech będą dzieci. W sensie, jak ktoś chce przyjechać z dzieckiem. Mhm. Nie no, może przyjechać z dzieckiem. Czemu ma nie przyjechać? No
2: bo są takie hotele tylko dla dorosłych i tam dzieci się nie wpuszcza.
1: To jest takie seks hotele?
2: Nie, nawet nie seks hotele. Chodzi o to, żeby po prostu odpocząć od hałupy.
1: Nie, no wiem, nie, normalnie niech przyjeżdżają ludzie z dziećmi, jakby to nie jest jakaś strefa odpoczynku, w sensie, no nie, no to jest hotel, można przyjechać z dzieckiem, no. I miałem sytuację, w której byłam tyle głośno przez dzieci w hotelu, że ja nie mogłem odpocząć, jakby też bez przesady. No, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby, nie wiem, całe piętro było wypełnione dziećmi i było mega głośno.
2: Czyli nie? Trochę dyskryminacja, jak się dzieci nie wpuszczą.
1: No ja uważam, że to jest takie... No,

0: Dziwne.
1: A jakie jest wasze zdanie? Zachęcam do tego, żeby odpalić też naszą sondę wideo, która pojawiła się i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku czwórki. Tam gorąco w komentarzach. Ale myślę, że gorąco może być też na antenie. 226452100. Hotele bez dzieci. Tak czy nie? Jakie jest wasze zdanie?
2: I co ty na to? 226452100.
1: Karol Weber, który jest inspektorem hotelowym, wspominał dzisiaj, że jest jak najbardziej za tym, żeby takie hotele funkcjonowały. A ja kilka minut temu obiecałem wam, że padnie też pytanie o to, czy inspektor hotelowy potrafi odpoczywać i czy dla niego na przykład ważny jest standard hotelu, w którym jest.
3: Nie powiem, że nie. Zresztą też moi odbiorcy, moi czytelnicy oczekują tego, że ja będę o tym pisał, będę to relacjonował, ale też zauważam po sobie, że już chcę robić jakby właśnie, chcę ten czas jakby wyjeżdżając gdzieś spędzić jakby właśnie dla siebie, więc oczywiście relacjonuję, kręcę jakieś filmiki, czy robię zdjęcia, żeby potem artykuł o tym pisać, czy zrobić relacje na Instagramie, ale też już sobie też mówię, Karol, to już jest ten moment, żeby odłożyć telefon, tak, i nie patrzeć na to miejsce przez ekran mojego telefonu, tylko żeby patrzeć na to miejsce przez własnymi oczami. Ale jak jestem w hotelach, to oczywiście zwracam uwagę na serwis, zwracam uwagę, jak ten pokój został przygotowany. Dlaczego też to robię? Dlatego, że jako osoba, która prowadzi szkolenia właśnie z jakości obsługi, też moja praca polega na takim konsultingu, doradztwie dla inwestorów hotelowych. Więc ja, każdy mój wyjazd jest dla mnie swego rodzaju nowym doświadczeniem, więc obserwuję, co się dzieje na świecie. I to, co myślę, też jest taką wartością, którą wnoszę właśnie, kiedy zacząłem prowadzić bloga 12 lat temu, pierwszy blog prowadzony przez zawodowego hotelarza, jakim jestem, to właśnie zacząłem pisać o tym, co w Polsce wówczas, czego nie można było spotkać. To już się w Polsce pojawia, ale wtedy pamiętam, że ciągle też zaskakuje moich odbiorców tym, że pokazuje jakieś rozwiązania, kierunki, opisuje doświadczenia, które w Polsce gdzieś tam właśnie dopiero się pewne trendy się rozwijają, tak? Więc, ale muszę powiedzieć, że mamy naprawdę znakomite hotele w Polsce, żeby prawda nie było tak, że u nas coś jest nie tak. Jak rozmawiam z obcokrajowcami, czy jak nawet czytam opinie obcokrajowców na temat hoteli, na przykład na Bookingu, prawda, wrzucają swoje opinie, to co podkreślają, to jakość obsługi, tak, że uprzejma, pomocna i to jest coś, że Polacy są tacy obsługujący w hotelach, więc to jest coś pozytywnego. No i znowu, nasza infrastruktura hotelowa, ona jest nowoczesna. W porównaniu do Włoch, do Francji, do Hiszpanii nawet, to nasze hotele, one są nowsze, ponieważ ten boom inwestycyjny, on nastąpił dopiero po Euro 2012 roku, więc tak naprawdę te hotele mają w większości po 15-10 lat i mamy naprawdę znakomity, mówiąc o produkcie, mamy znakomity standard hotelowy i niekiedy hotele czterogwiazdkowe, nie wiem, we Francji czy we Włoszech, to jak u nas są trzygwiazdkowe hotele. Mamy się czym pochwalić i mamy także coraz więcej turystów w Polsce. Te wskaźniki z roku na rok rosną, ilość obcokrajowców odwiedzających nasz kraj i oni są nas bardzo pozytywnie zaskoczeni tym standardem hotelowym.
1: Magda Żelazowska rozmawiała z Karolem Weberem, który jest inspektorem hotelowym.
2: Ja mam urlop, a ty nie.
1: Do hotelu jedzie się z walizką, a czy wy pamiętacie, jaki przedmiot trafił do naszej konkursowej walizki Keto? Jeśli nie, to przypominam, są to jajka. Jak się mówi, bez białka nie ma ciałka, to na pewno się od razu myśli o wspomnianych jajkach. Warto mieć to na uwadze, kiedy będziecie dzwonić do nas po godzinie 18:30.

0: urok i zajawka.
1: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
0: Jak sąsiad z sąsiadem.
1: Jak pies z kotem.
0: Jak smolarek z delemem.
1: Najciekawsi goście.
0: To u nas.
1: Od poniedziałku do czwartku.
0: 19:21.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Po reklamie. Czwórka.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Kierownik ratowników w Ustce Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
2: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. Te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
0: Wysokie fale z brzegu obserwują turyści. Jak podkreślają, przy takich warunkach wejście do wody może skończyć się tragedią.
3: Wiadomo, że trzeba umieć pływać dobrze. A zresztą nad morzem, to nawet jeżeli się umie pływać, to jest inaczej niż na stojącej płaskiej wodzie. Fale są zdradliwe, można gdzieś tam pójść pod ten i nawet umiejętności pływackie mogą nie pomóc.
4: Życie nasze jest cenne, zbyt cenne,
3: wiadomo, każdą chwilę się ceni.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. Ten alert obowiązuje do jutra, a trudne warunki nad morzem mogą utrzymać się jeszcze przez najbliższe dwa dni.
1: Autopromocja.
5: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć.

0: Transmisję w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Czwórka. To słychać.
5: To słychać.

0: Też mam nadzieję, że w Coming Home. To już taka nasza tradycja, że w trzeciej godzinie po robocie, w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Co to oznacza w praktyce? Na przykład to, że chcemy udowodnić, że po 40 można nauczyć się pływać albo jeździć na rowerze, że każdy może szyć dywan. Mowa tu o taftingu albo pozować do zdjęć na basenie, bo o tym też będziemy rozmawiać. Ale dziś będziemy rozmawiać o perfumach. To będą pierwsze radiowe warsztaty perfumiarskie. Będzie można zastanowić się, czy chcielibyście skonstruować jakiś swój własny zapach baj. No i tu trzy kropki, w zależności od tego, o kim mowa. Pierwsze warsztaty perfumiarskie już za moment.
1: Relaksik.
0: No i padną różne pytania. Czy jak się poznaje ludzi, to pierwsze, na co zwraca uwagę perfumiarz, to zapach? A może nie jest tak źle i nie trzeba się denerwować? Ja na wszelki wypadek studio już wywietrzyłem. 8 minut po godzinie 18.

0: pachniony.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Razem z nami one, Martyna Oleszczak i Anna Cendrowska z firmy Molane, które są perfumiarkami. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
2: Dzień dobry.
0: Miałem pewnego rodzaju obawy przed naszym spotkaniem, bo zastanawiałem się, czy jak spotykacie nowych ludzi, to jest taka pierwsza rzecz, na którą zwracacie uwagę, zapach. I czy jak wchodzicie, to wąchacie. Jaka jest prawda?
2: No, nie ukrywam, że trochę tak jest. Jakby ja bardzo lubię też rozpoznawać zapachy na ludziach i czasami lubię właśnie budzić jakieś takie lekkie skonfundowanie, mówiąc, a czy pachniesz tym? Ale nie oceniamy tak pod względem, że czy nam się ten zapach podoba i tak dalej. Bardziej właśnie jest to taka ciekawość, czego inni używają, co lubią.
0: A czy ta ciekawość nie sprawia też, że myślicie sobie, ale do niej to w ogóle nie pasuje, albo do niego to nie pasuje?
3: Chyba raczej nie oceniamy tego pod względem właśnie, czy coś do kogoś pasuje. Jakby gusta są różne i jeśli ktoś lubi jedne perfumy, które nam nie pasują, jakby to nie jest problem.
0: Ale czekaj, ja myślałem, że zawsze perfumy dobiera się do charakteru, do cech osobowości, do tego, jaki ten konkretny człowiek jest.
3: Ja myślę, że przede wszystkim do tego, jakie się lubi.
2: Tak, zapachy. Ale też można do tego podejść psychologicznie i wybrać perfumy bardziej pod względem tego, jak chcemy się w nich czuć na przykład, gdzie, nie wiem, możemy dobrać zapach, w którym chcemy się czuć. Ja mam na przykład pewne zapachy, w których czuję się taka bardzo silna i na przykład używam ich na jakieś spotkania biznesowe i tak
0: dalej. Naprawdę zapach dodaje mocy?
2: Zdecydowanie.
0: A to jaki to jest zapach, który sprawia, że na spotkaniach biznesowych czujesz się pewnie?
2: To jeżeli chodzi jakby o... Nawet to nie są, w sensie są w tym momencie konkretne perfumy, ale generalnie vetiver jest dla mnie takim składnikiem, który właśnie daje mi takiego kopa. On jest stereotypowo też składnikiem uważanym dość za męski. My nie dzielimy właśnie zapachów na damskie, męskie, ale gdzieś tam stereotypowo tak jest, szczególnie dlatego, że był właśnie używany od dziesiątek lat tak naprawdę właśnie w męskich perfumach, ale właśnie on daje mi tego takiego kopa i pewność siebie.
0: Bo wiecie, ja mam taki biznes tutaj, my się znamy, nasza przyjaźń trwa mniej więcej od 3,5 minuty, natomiast będzie trwała przez kolejnych 15. Myślałem, że po 15 minutach będziecie w stanie powiedzieć, jaki zapach do mnie pasuje po tym, jak się zachowuje. Ale rozumiem, że tak to do końca nie działa.
2: Ale możemy spróbować.
0: Spróbujemy?
2: Możemy spróbować się tak
0: zabawić.
2: Dokładnie.
0: Ja będę potem tym pachniał przez całe swoje życie, więc sprawa jest poważna. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę. Słuchajcie, czy każdy może zrobić swoje perfumy?
2: Tak, jak najbardziej.
3: Na naszych warsztatach szczególnie jakby jest taka możliwość, żeby właśnie pobawić się tymi składnikami stricte perfumiarskimi.
0: Bo wy robicie takie warsztaty i tam przychodzą ludzie, którzy, no właśnie, chcą zapachnieć czymś innym, chcą się po prostu zapachami pobawić, czy być może jeszcze w życiu nie odnaleźli swojego zapachu i chcą zrobić coś ważnego dla siebie.
2: Każda z tych rzeczy tak naprawdę. Generalnie właśnie jest bardzo różnie. Przychodzą do nas czasem osoby, które właśnie od lat szukają swojego zapachu i nie mogą znaleźć, albo nie lubią nosić perfum, a chciałyby polubić noszenie perfum, chciałyby dowiedzieć się, jakie składniki lubią i stworzyć właśnie coś swojego, ale nawet bardziej zdobyć taką świadomość tego, co im się podoba. A są czasami osoby, które gdzieś tam po prostu się zapachami interesują i chcą pójść o ten krok dalej i zacząć tworzyć coś własnego, więc...
0: Dziewczyny przyniosły do naszego studia flakony. Tu są gotowe perfumy, czy to są jakieś składniki, z których robi się perfumy?
2: To są gotowe. Gotowe zapachy stworzone przez nas. Na ten moment my nie prowadzimy jeszcze jakby takiej sprzedaży zapachów, nie mamy swojej marki, co mamy nadzieję bardzo, bardzo wkrótce się zmieni, ale tworzymy zapachy we współpracy z artystami, tworzymy zapachy dla marek, tworzymy też zapachy po prostu dla siebie czy na konkursy perfumiarskie. I kilka takich właśnie dzisiaj tutaj przyniosłyśmy.
0: I na pewno będziemy wąchać, a o zapachach będziemy wam opowiadać, bo mam koleżankę nawet, która pisała, wyobraźcie sobie, pracę magisterską o języku opowiadania o zapachach, o perfumach. To jest niesamowite.
3: To bardzo ciekawe zagadnienie.
0: Jak można ten język rozbudować. Być może też o tym pogadamy, a za kilka minut będzie o tym, od czego powinniśmy zacząć, tworząc perfumy, tworząc nowy zapach. Martyna Oleszczak, Anna Cendrowska, firma Molane, perfumiarki, dziewczyny, które na zapachach znają się jak mało kto.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: Podejrzewam, że Daniel Godson też stawia na dobre perfumy, ale stawia też na muzykę. To jest Wschód, prosto od niego.

0: Co dziś po robocie?
1: Się nawąchałem. Martyna Oleszczak, Anna Cendrowska z firmy Molane. Kobiety, które są perfumiarkami, na zapachach znają się jak mało kto razem z nami, bo my dzisiaj mamy pierwsze radiowe warsztaty perfumiarskie. No takie warsztaty nie do końca, bo tych zapachów nie tworzymy, ale wąchać jak najbardziej możemy. Ale opowiedzcie o tym, jak w ogóle tworzy się dzisiaj perfumy, kiedy ktoś do was przychodzi na takie warsztaty, niezależnie od tego, jakie są jego motywacje.
2: Mhm. Na naszych warsztatach mamy przygotowaną taką specjalnie przez nas paletę 40 składników. To są zarówno składniki syntetyczne, jak i naturalne. Gdzieś tam właśnie pokazujemy, że taka pełna paleta perfumiarza klasycznie szkolonego właśnie składa się zarówno z takich, jak i takich. I z takiej palety właśnie uczestnicy z naszą pomocą tworzą u nas perfumy. Jest też taka spora część edukacyjna podczas tych warsztatów, ponieważ my wyjaśniamy, wprowadzamy w to, jak perfumy generalnie są tworzone, jak generalnie są konstruowane, jak pozyskiwane są składniki i też właśnie więcej o tych składnikach opowiadamy. No a następnie właśnie jest ta część twórcza. No i tutaj tak naprawdę dużo osób, jak tylko zaczynamy część twórczą, jest przerażonych. Od czego zacząć? Co dodać pierwsze? Co dodać drugie?
1: Czy jak doleję, to nie zepsuję tego, co,
2: tak, dokładnie.
1: Co
3: mam. Mhm. Ile kropel? Ile
2: dokładnie
3: tego,
2: ile składników naraz mogę połączyć ze sobą? Więc my jak najbardziej w to wszystko też na spokojnie wprowadzamy i tłumaczymy podczas warsztatów, więc... Nie było jeszcze sytuacji, żeby ktoś był zbyt przerażony, żeby udało mu się coś stworzyć. Każdemu się udaje.
1: Ale to jest trochę jak z kawą, bo jak się pije kawę i ktoś jest zapalonym kawiarzem albo ma swoją palarnię, to on będzie godzinami opowiadał, że tutaj można wyczuć jakieś nuty kwiatowe, czekoladowe. Czy u was właśnie na tym polega tworzenie perfum, że bierzemy jedną kropelkę takiej czekolady trochę i potem nagle coś kwiatowego?
2: I tak i nie, można powiedzieć. Też dlatego, że u nas właśnie często jak się właśnie pracuje z tymi składnikami typu, że czekolada, to są już gotowe akordy. U nas nie pracuje się z gotowymi akordami, a z pojedynczymi składnikami, więc one potrafią
1: Czyli
2: być...
1: coś jeszcze mniejszego.
2: Dokładnie, one potrafią być dużo bardziej enigmatyczne, bo mamy na przykład składnik, który nazywa się, uwaga, metyl pamplemus. I to jest składnik, który z jednej strony ma trochę cech grejpfruta, ale z drugiej strony ma trochę cech rabarbaru, a z trzeciej strony ma trochę takich ziołowych cech.
1: Jak?
2: Metyl pamplemus.
1: Nie obrażasz mnie teraz.
2: Nie, twierdzam, że nie. Istnieje. Ma alternatywną nazwę amarocit.
1: To już z innych języków można by jakoś skojarzyć akurat te nazwy. I rozumiem, że teraz człowiek siada i jest takich składników przed nim 20. I ile można wybrać, żeby powstały perfumy?
3: Można wybrać zarówno 5 ulubionych, które najbardziej nam się podobają, jak i 150. Nasze perfumy mają średnio od 25 do 75 składników. To jest taka, powiedzmy, średnia.

0: Ogólnie jak zaczynają ludzie u nas tworzyć, to pytamy ich o wizję, o to, jak chcieliby, żeby te perfumy wyglądały, czy może chcą nawiązać do jakiegoś wspomnienia, czy może chcą odtworzyć jakiś zapach z wakacji. Wiele osób robi perfumy, które kojarzą mi się z wakacjami w Tajlandii. Tak, to częsty motyw.
1: Ciekawy jestem, czy ktoś kiedyś przyszedł i powiedział, no jakbym chciał stworzyć takie perfumy, które będą mi przypominać wakacje u babci na wsi, a zapachy były tam bardzo różne, te piękne, te mniej piękne. Było tak, czy nie?
2: Tej konkretnej sytuacji nie miałyśmy, nie ale miałyśmy powiedzmy taką może trochę współpracę z młodą artystką, która do swojej pracy dyplomowej szykowała właśnie zapach domu swojej babci z polskim obiadem i stalowymi rozgrzanymi rurami z łazienki w tle.
1: Naprawdę?
2: Ciekawe, czy nas słucha. W każdym razie to było jedno z ciekawszych wyzwań w ogóle, jakie miałyśmy tak. w naszej
0: odtwarzałyśmy jej nostalgiczne.
1: Mnie ciekawi, jako fachowca oczywiście, czy to ładnie pachnie, bo ja albo mi się podoba, albo nie. I to jest moje podejście do zapachów.
2: No wydaje mi się, że to jest takie właśnie kontrowersyjne. W sensie może się podobać, może się nie podobać. Był to taki bardzo właśnie ciepły, a jednocześnie metaliczny zapach, z właśnie lekko taką tą warzywno-obiadową nutą. Także był dość specyficzny, ale właśnie na pewno gdzieś tam intrygujący.
1: Pora już chyba poobiadowa, ale za kilka minut się wyjaśni, jaki zapach do mnie pasuje, bo dziewczyny powiedziały, że zbadają przez całe 10 minut moją osobowość i coś mi podsuną. Co to będzie? Przekonamy się za kilka minut. Martyna Oleszczak, Anna Cendrowska, firma Molane. O zapachach na pewno jeszcze dzisiaj rozmawiać będziemy.
3: I co ty na to? 226452100.
1: A no właśnie, te zapachy to jest skomplikowana sprawa, bo przychodzę z różnymi motywacjami, może z taką, że chciałbym wreszcie znaleźć coś dla siebie, bo chodziłem po drogeriach, są tam różne zapachy, ale nic, co by do mnie pasowało. Może dlatego, że ktoś mnie zaciągnął i potem siadam, jest 20 składników i teraz mogę wybierać, mogę decydować się, czy biorę 5, czy biorę 10. Tak właśnie wyglądają warsztaty perfumiarskie, do których na pewno dzisiaj jeszcze wrócimy. 26 minut po godzinie 18:00.

0: What You Want, taki tytuł nosi ten kawałek. Być może chcecie zrobić sobie perfumy. Jeśli tak, to znakomicie, bo właśnie o tym rozmawiamy dziś w Porobocie.
1: Czego to ludzie nie wymyślą?

0: A wymyślają na przykład perfumy. Razem z nami Martyna Oleszczak i Anna Cendrowska z firmy Molane. Martyna to jest w ogóle, z tego co wiem, dyplomowana perfumiarka i teraz musicie mi pomóc, bo naprawdę ten certyfikat jest ważny w skali Europy.
1: Tak, ja kończyłam szkołę ISIPKA w Wersalu we Francji. To jest szkoła tak właśnie ogólnie branżowo rozpoznawana, no jako taka najbardziej właśnie prestiżowa, można by powiedzieć. No i miałam szczęście właśnie studiować tam na programie magisterskim 3-letnim. Także no właśnie udało mi się tam dużo tej wiedzy zdobyć i też właśnie tą wiedzą, taką wiedzą, która no jest bardzo też ukryta, taka bardzo okryta sekretem, dzielimy się właśnie podczas warsztatów. I to też był jeden z takich naszych celów, kiedy w ogóle zakładałyśmy tę firmę i rozpoczynałyśmy prowadzenie warsztatów, żeby trochę uchylić rąbka tajemnicy tej branży, która właśnie według nas nie musi być aż tak sekretna. Może być bardziej dostępna.
0: No jest taki trochę stereotyp, że być może jest nawet snobistyczna lekko.
2: Tak, dokładnie.
1: Jest taki stereotyp, dokładnie. No my się staramy właśnie od tego odejść i uczynić ją bardziej przystępną dla każdego odbiorcy. Też prowadzimy na przykład warsztaty w szkołach dla dzieci, żeby właśnie wprowadzać taką edukację zapachową, olfaktoryczną już od najmłodszych lat, bo uważamy, że to jest bardzo takie też niezbadane jeszcze i w ogóle dzieci są bardzo wspaniałym i wdzięcznym odbiorcą.
2: Dokładnie, dzieci uwielbiają zapachy i jakby widać, że właśnie nie mają trochę narzędzi, żeby o nich mówić, więc też staramy się trochę tym dzielić.
0: A to sprawdźmy, czy ja mam narzędzia. Czy możesz mi coś psiknąć, dlatego że przyniosłyście do naszego studia perfumy. Ja spróbuję wam to jakkolwiek opisać. Możesz zrobić mi małą niespodziankę. Co to będzie? Otwieramy flakoniki, otwieramy. Ładne, one też są projektowane przez was, czy nie?
1: To akurat są na ten moment gotowe. Gotowe flakoniki i gotowe korki, ale teraz pracujemy właśnie nad tym własnym designem pod kątem naszej własnej marki, także mamy nadzieję, że już niedługo.
0: No to ja się teraz zaciągnąłem i tak. Pierwszy moment to było trochę tak, jakbym sięgnął do szuflady mojej babci, bo tam był różany różaniec. Natomiast potem zacząłem czuć tu cytrusy. I nie wiem, czy coś jest na rzeczy, czy dobrze trafiłem, bo kiwacie głową, ale nie wiem, czy po polsku, czy po bułgarsku.
2: Dokładnie, to jest dobre skojarzenie, dobry nos. Jak najbardziej jest to zapach różany. Jest tam również trochę cytrusów, które dodają takiej właśnie soczystości i kwaśności tej róży. I to jest właśnie róża owocowa. Róża, która mogłaby się znaleźć w nadzieniu pączka różanego. I często tak też jest odbierany ten zapach.
0: A wiesz, że im dłużej wącham, tym bardziej się tam nawet mango dopatruje?
2: Mango?
0: No. To już zmyśliłem pewnie, nie? Nikt tam tego mango nie wkładał.
1: Jeżeli chodzi właśnie o składniki owocowe, właśnie te składniki budulcowe owoców, one potrafią być bardzo takie enigmatyczne i niedopowiedziane, więc gdzieś tam z jednego składnika możemy zbudować mango, malinę, jabłko, gruszkę, ananasa i tak dalej. Więc jak najbardziej któryś z tych składników może ci nasuwać akurat właśnie mango.
0: Jeśli chcecie poznać dziewczyny, ich zapachy i to, jakie mają podejście do perfum, to warto się do nich odezwać. Natomiast wy obiecałyście mi, że po naszej krótkiej znajomości, czyli mniej więcej jakieś 15 minutach, będziecie w stanie coś mi dobrać. To co byście mi poleciły, jeśli chodzi o zapach?
1: Dobrze, przyszło mi pod kątem... Tak,
0: możesz być szczera, całkowicie szczera.
1: Przyszły mi do głowy dwa zapachy. Na pewno Eccentric 02 z marki Eccentric Molecules. To jest zapach, który ma taki wydźwięk świeży, morski, ale też trochę ambrowy, w takim sensie ciepła, delikatnej słodyczy, ale podszyty jest bardzo delikatną słodyczą.
0: To czekaj, teraz ty mi prawisz komplementy, rozumiem. I zaraz się zacznie ta druga część, rozumiem?
1: Dokładnie. Tak mi mów.
0: Tak mi mów.
1: Tak, więc właśnie dużo świeżości podszytej delikatną słodyczą. Przyszedł mi do głowy jeszcze drugi zapach. Wydaje mi się, że to może być ciekawe, bo to jest zapach właśnie mocno uniseksowy, również cytrusowy. Nazywa się Jardin sur le Nil. Tak, spolszczyłam ten francuski. Przepraszam każdego, kto potrafi mówić lepiej niż ja.
0: Chciałem ci powiedzieć, że ja to zapisałem po polsku, więc
1: dobrze.
0: Myślę, że jesteśmy w klubie.
1: To jest zapach z marki Hermes i to jest zapach cytrusowo-wodny, który właśnie ma oddawać ten ogród nad Nilem. On jest z takiej serii właśnie zapachów oddających różne ogrody i to jest właśnie ogród taki bardzo świeży, cytrusowy, soczysty.
0: Aniu, a ty co?
2: Tak. U nas, w naszym duecie, Martyna jest chodzącą encyklopedią perfum, więc jakby to ona zawsze strzela nazwami.
0: Ania mi zaraz powie, stary brutal z lat 80.
2: Nie, o nie, nie, nie.

0: tego to bym nie powiedziała. Nie. Zgadzam się z tymi zapachami właśnie takimi delikatniejszymi, właśnie z nutą morską i drzewną. Nie mam na ten moment jakby konkretnej nazwy.
1: No i tak właśnie załatwia się prywatę. Bardzo wam dziękuję za to, że wpadłyście do naszego studia i mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Martyna Oleszczak, Anna Cendrowska, firma Molane. Dziewczyny, które organizują warsztaty perfumiarskie i podobno są super. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy
2: bardzo.
3: Ten numer warto znać. 226452100.

0: ochnik.com.
1: To jest właśnie ten moment, to jest właśnie ta chwila. Batman miał swojego Batmobila, Żwirek miał swojego Muchomorka, a wy możecie mieć żółtą walizkę od Czwórki.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Tak jest, wciągnąłem już ją na nasz stół, żółta, ładna, idealna na wakacje. Słuchajcie, pakowaliśmy tę walizkę dziś od samego rana. Tam są 4 przedmioty, mówiliśmy o nich w poszczególnych audycjach od samego rana do porobocia. Waszym zadaniem jest skompletowanie całego ekwipunku. I ciekawy jestem, kto to będzie, kto dzisiaj stanie przed szansą zdobycia czwórkowej żółtej walizki. Już wiem, to będzie Konrad.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
2: Czas na finał.
1: Dodam tylko, że to jest walizka Keto. Halo, halo, cześć Konradzie.
3: Witam serdecznie, Jakubie.
1: Opowiadaj, jak spędzasz wakacje.
3: Nie spędzam akurat jakoś specjalnie. Raczej miejsko.
1: Raczej miejsko.
3: City breaki tak zwane, tak.
1: No i na city breaki to walizeczka się przyda, podejrzewam.
3: No, będzie idealna.
1: Bo już chciałem ci nawet powiedzieć, jeśli robisz sobie spacery po swoim własnym mieście, to zawsze też to można robić z walizką, więc ona przydaje się w każdej sytuacji.
3: Można robić z walizką, ale 10 kilosów to tak słabo.
1: No tak. Chociaż muszę ci zdradzić, że tylko 4 przedmioty pojawiły się w naszej walizce, więc podejrzewam, że to nie było takie znów trudne, żeby cały ekwipunek zgromadzić. Mówiliśmy o nim od samego rana. Waszym zadaniem było natomiast uważnie nas słuchać. Czy ty to robiłeś sam, czy jednak miałeś swoją sprawdzoną ekipę ludzi, którzy słuchali czwórki na zmianę?
3: Nie, byłem czujny jak łasica. Wyłapywałem wszystkie, zapisywałem i czekałem na tą upragnioną godzinę, bo wczoraj również skompletowałem, ale nie udało mi się
1: dzwonić, a dzisiaj jesteś czujny jak łasica Konrad razem z nami. No dobrze, walizka jest keto, to w takim razie Konradzie, opowiadaj, jakie przedmioty do niej włożyliśmy. Po kolei, ja otwieram i sprawdzam.
3: Dobrze, więc najpierw był serek wiejski.
1: Jest, widzę serek wiejski.
3: Kurczak. Aha. Potem był skyr i jajeczka na końcu.
1: No i fantastycznie. Jajeczka od szczęśliwych kur oczywiście. Pamiętajcie, bez białka nie ma ciałka. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę keto. No i teraz Konradzie, opowiadaj, dokąd ta żółta walizka z tobą pojedzie.
3: No jeżeli to ona będzie czekała na specjalną okazję. Wczoraj rozmawialiście na antenie o Grecji kontynentalnej i tam właśnie pojedzie, bo mam takie ulubione swoje miejsce.

0: tego 5 razy już byłem i chcę wrócić 6 raz.
1: I na taką wiadomość czekałem. Bardzo doceniam to, że mówisz wprost, że koniecznie nie musi to być odhaczanie kolejnych państw na mapie Europy i świata, tylko powrót tam, gdzie lubisz.
0: Dokładnie, tam tak, tym bardziej, że nie ma tam praktycznie turystów, tylko lokalsi, Ateńczycy można powiedzieć.
1: A żółta walizka czwórki będzie tam po raz pierwszy?
0: Będzie po raz pierwszy, ale oby nie ostatni.
1: Dbaj o nią w takim razie. Wszystkiego dobrego, to. Konradzie, i gratulacje.
0: Dzięki.
1: A kolejna szansa na to, żeby stać się posiadaczem czwórkowej żółtej walizki w naszym konkursie Czwórka na walizkach już jutro. Warto słuchać nas od samego rana.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterie i walizki. www.ochnik.com

0: Panowie, jak wam pachnie w naszym studiu?
1: Pachnie. Wspaniale.
0: To są wszystkie zapachy świata, które się dzisiaj tutaj pojawiły.
1: Ojej. Byłem ostatnio w Parku Güell w Barcy i tam jest przy każdym w zasadzie większym, no nie wiem, miejscu, spocie, które można chcieć zobaczyć, bo to niekoniecznie jest budynek, niekoniecznie jest rzeźba, różne to są miejsca, każdy ma swój zapach. I trzeba sobie powąchać. To oczywiście jest jakaś reklama, no nieważne, tak? Ale samo to, że faktycznie można poczuć ten zapach w dosyć otwartej przestrzeni, jest w ogóle dla mnie dziwne. Jak to się robi?
2: Ja na przykład byłem na Dworcu Centralnym. Nie chcę o tym rozmawiać, jeśli chodzi o zapach.
0: No to mam nadzieję, że pogadacie chociażby o tym, co po godzinie 19. A, właśnie, nie przedstawiłem. Chłopaki z sąsiedztwa, ludzie, którzy mają, będę to powtarzał przez całe wakacje, najbardziej erotyczną reklamę swojej audycji. Adam Słowarek i Delem.
2: Co u was? Co dzisiaj będzie? No, dzisiaj co można powiedzieć jeszcze o chłopakach z sąsiedztwa, czego jeszcze nie powiedzieliśmy do tej pory? No cóż, dzisiaj jesteśmy przygotowani. To będą dwie godziny

0: prostu no, top tier dziennikarstwa muzycznego, ale też kulturalnego.
1: On nie wie, o czym dzisiejsza audycja jest tak naprawdę.
2: Rozumiem, przez najbliższe 3 minuty będziesz mu opowiadał.
1: Tak, Slot Art Festival to jest nasz temat. Festiwal startuje jutro w Lubiążu oczywiście, także porozmawiamy o tym, jak się tworzy wspólnotę na takiej imprezie w tym roku, bo przypomnijmy, że no, to jest najstarszy, no nie sober rave, bo to jeszcze nie ten trend, ale najstarsza taka trzeźwa impreza w Polsce, więc to też jest ciekawe, jak to działa.
0: Można nawet powiedzieć, że więcej niż trzeźwa. Uduchowiona.
1: Uduchowiona również. O tym będziemy rozmawiać, a będziemy też zastanawiać się nad tym, jak bardzo Marcina piecze, że nie idzie na The Roots.
0: Bardzo. To mogę powiedzieć od razu. Trochę umarłem wewnątrz, dlatego, że nie jestem teraz na The Roots.
2: I na Erykę Badu też nie idziesz, bo oni lubią się.
0: Co?
2: Nie, to jest taka piosenka z Eryką Badu, The Roots.
1: Jest, bardzo dobra. Eryka Badu już była
0: niedawno. Eryka Badu już grała, już się wystraszyłem, że ominą mnie dwa koncerty.
2: To jest moja fantazja, to jest moja wyobraźnia. Słuchajcie, ja stąd wychodzę, bo w ogóle to jest nieuczciwe, jest 2:1 i czas, żebym się ewakuował. Magda, Paweł, Kuba, dzięki za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia jutro.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Trójka. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: merendazo.
1: Aj, que bien, Kaliu, czyli kawałek Muevelo, minęła godzina 19.
2: Pogoda.
3: No moi drodzy, jeśli wam się lipiec z listopadem myli, to ja się zupełnie nie dziwię. Dzisiaj pogoda, no mierna. Przez cały kraj przechodzą dzisiaj gwałtowne i intensywne opady, a temperatura, no to nędzne 20 stopni, ale odczuwalne co najwyżej 14.
1: Natomiast mamy kilka dobrych informacji, mianowicie takie, że w najbliższych dniach powinno się trochę ocieplić. Miejscami temperatura wyniesie nawet 28 stopni, więc jest to całkiem przyjemne lato. Mają też zmniejszyć się opady, co najwyżej przelotne będą występować, ale już nie będzie takich burz jak w tym momencie.
3: Moi drodzy, ale jeśli chcecie na przykład uciec do suszy i uciec do ciepła, no to Marrakesz idealne miejsce na dzisiaj. Temperatura 43 stopnie.
1: Ile?
3: 43 stopnie.
1: Masakra.
3: I będzie tylko cieplej, 44-45 w najbliższych dniach. Zero opadów, żadnego deszczu. Zupełnie inaczej jest natomiast na Islandii, którą niemal codziennie przytaczam. Tam leje, a temperatura to 13 stopni.
2: Autopromocja.
4: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
5: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
6: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
4: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie.
13: Czwórka.
5: Czwórka. To słychać.
13: To słychać.
14: Let me talk to you.

0: Low, Florida i T-Pain. Tutaj możemy dodać, że low jest na przykład Lionel Messi, który nie trafił karnego.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Jesteśmy już na swoich miejscach przy mikrofonach, blisko mikrofonów. Między nami a mikrofonami właściwie jest tylko i wyłącznie taka siatka.
0: Tak, bo oprócz tego taka jesteśmy... siatka, wiecie, jak rzucano w barze butelkami kiedyś wykonawców, to między nami też jest taka siatka, żebyśmy tak. nie oberwali.
2: I żebyśmy nic nie zrobili tym mikrofonom, bo też się zdarzały różne rzeczy. Widzieliśmy dzisiaj różne rzeczy, które się działy w tym studiu. Jeszcze dzisiaj pewnie zobaczymy, wiemy co przed nami, wiemy, że jeszcze 2 godziny z nami, a to jeszcze nawet nie koniec dzisiejszej ramówki.
0: Absolutnie nie, po nas Bartek Czarkowski, a przy okazji, skoro już wspomniałem Messiego, no to przypomnijmy, że teraz trwa mecz Egipt-Argentyna na Mundialu. Egipt wygrywa 1-0 na ten moment, druga połowa zacznie się niebawem.
2: A co chcesz dzisiaj robić?
0: Ferb, już wiem, co będziemy dzisiaj robić.
2: Okay.
0: Będziemy zastanawiać się, czy Messi odpadnie jak Ronaldo. Nie, nie będziemy. To nie jest audycja sportowa. Dzisiaj będziemy grali muzę, bo ciebie piecze, że nie jesteś na The Roots.
2: Tak, piecze, no, piecze.
0: Oj, nie dziwię się. A mój kolega jest.
2: No nie.
0: Tak?
2: Moje koleżanki też są. I już nie są moimi koleżankami.
0: Nie dziwię się. A wiesz, kto gra przed The Roots?
2: Kto gra dzisiaj przed The Roots?
0: Fish i Ross Addiction DJ Set B2B.

0: Serio?
1: Tak.
2: O, wow. O, to dla tych wszystkich, którzy akurat są teraz i słuchają czwórki, a nie są na koncercie The Roots, no to gorąco pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Dziękujemy. Serdecznie.
2: Dziękujemy, że tu jesteście z nami.
1: Ale przeniesiemy się na pewno na Dolny Śląsk, gdzie też rusza festiwal Slot Art. Porozmawiamy o tymże wydarzeniu, które jest przesympatyczne, trzeba powiedzieć, bo nie wiem jak ty, ale jak gdy słyszę o polskich festiwalach, to często wyobrażam sobie niestety aptekę wśród uczestników, a tymczasem tutaj zasady są wręcz przeciwne. Dziwne i bardzo dobrze.
2: Ja tak sobie myślę o tym, że jest to też najbardziej enigmatyczny festiwal na festiwalowej mapie Polski.
1: Tak?
2: Tak, ciężko jest mi go odgadnąć, ciężko jest mi złapać czasami te wszystkie detale, które się tam dzieją, więc jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o tym festiwalu i dopytać organizatorów o niektóre rzeczy.
1: Kolego Marcinie, nie wiem, czy znasz takie długie wyrazy, ale to się nazywa interdyscyplinarność.
2: To jest jakaś przypadłość?
1: Tak.
2: Cierpimy na nią tutaj?
1: Czy da
2: się tym
1: może.
2: Czy mogę się tym zarazić?
1: Ty raper? No.
2: Raczej tak.
1: No raczej tak. Dobrze, zostawmy zatem temat, czym Marcin może się zarazić. Posłuchajmy teraz Billie Eilish, która w radiowej czwórce wybrzmiewa z różnymi utworami, ale ja wybrałem ten, The Diner.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah. Yeah. Z-Core.

Szukam nowej imprezki, bosowe pod ziemię, ziomale od deski do deski. Stała zajawa na muzę, to nie side questy. Od losu ciągłe gesty, nowe levele i testy. Deki pull up i sensi, when I die walking in a build MC. Na miastkę esencji.

0: Miły OTZ, moi drodzy, czyli prawdopodobnie jest duża szansa, że to jest jedno z najciekawszych zjawisk w polskim rapie aktualnie. I nie mogę się doczekać jego nadchodzącej płyty.
1: Tak, tak, tak. OTZ Core to jest album, na który czekamy. On się ma ukazać w ogóle w częściach, to jest ciekawe. Wiem, że to się robi przy różnych
0: coraz
1: sytuacjach
0: częściej,
1: na świecie,
0: nie?
1: Tak, wiadomo. Wiesz, Bad Bad Not Good, Meet Spiral ukazywało się też w częściach 2 lata temu. No a teraz, no, wydaje mi się, że wśród raperów to jest to mniej częste.
0: Myślę, że to będzie się działo coraz bardziej, no bo jednak streamingi lubią dostawać często content, dostawać często, jak są często premiery. Takie wydawnictwa, jedne strzały i długi album, nawet bez zapowiedzi, no to jest coś, na co mogą sobie pozwolić tylko i wyłącznie najbardziej, myślę, zasięgowi artyści
1: no
0: w tym momencie.
1: Ale po co robić album w ogóle? Skoro ta płyta będzie wydana w 4 epkach, to po co w sumie zbierać to w album?
0: Moim zdaniem dlatego, żeby zaprosić słuchacza do całego świata, który jest jakimś... Ustalasz sobie album, ustalasz sobie pewną estetykę, chciałbyś wprowadzić rzeczywiście słuchacza od początku do końca w jakąś narrację. Przynajmniej, no tak mi się wydaje, tak ja odbieram te płyty, tak ja sam myślę podczas tworzenia właśnie, że masz... Chcesz zrobić coś bardzo pełnego, taki mieć jedną zamkniętą całość i myślę, że w przypadku ATZ-a po singlach słychać, że chce nam na pewno przekazać jakąś nową estetykę brzmieniową, co jest super, bo to, co już do tej pory usłyszeliśmy, no to jest naprawdę rewelacja i to jest coś tak świeżego, czego od dawna w polskim rapie nie słyszałem.
1: No pamiętam, jak bardzo podobała ci się ta jedna nutka.
0: Po jednej nutce mi się niesamowicie podobało.
1: Tak,
0: no.
1: tak. No ATZ-ciak, trzeba przyznać, że odkąd wkroczył już tak kompletnie w swoją najnowszą fazę, no to no nie zawiódł niczym.
0: Nie zawiódł niczym i mam wrażenie, że od początku, kiedy go po raz pierwszy usłyszałem, to a słyszę na przykład po jednej nutce albo właśnie kombosy, no to mam takie wrażenie, że dokładnie do tego dążył, że szukał sposobu, żeby właśnie wyegzekwować to w taki sposób. Hura! Mordo, udało się. Gratulacje.
1: Udało się. Miły OTZ. Wpadnij do nas, mój drogi.
0: Wpadnij do nas.
1: Wiemy, że lubisz czwórkę, także wpadaj. My też cię lubimy. A teraz zagramy już z repertuaru Slot Art Festivalu, o którym za moment będziemy rozmawiać. Gabriela Cichy, zwana Cicho. Always Be There. Jej kawałek, no zdaje się, że jeden z pierwszych, w którym śpiewa, bo tego u niej do tej pory nie było.

0: Always Be There, Cicho. To jest artystka, która właśnie wybrzmiała, a z nami w tym momencie na łączach Ola Zając, dyrektor programowa Slot Art Festiwalu. Cześć, Olu.
1: Cześć, witajcie, dzień dobry.
2: Siemka. Slot Art Festival, to już niedługo się rozpoczyna, prawda? Od 8 do 12 lipca.
0: Czyli od jutra.
2: Od jutra. Już jest 7? Mhm. Ale ten czas leci. A jak leci?
1: Bardzo, bardzo leci. Jesteśmy w Lubiążu już w pełnej gotowości.
2: I jakie są tam emocje? Jesteście totalnie gotowi? Czy jednak jeszcze jest coś do dopięcia? Czy jak się w ogóle czujecie na dzień przed?
1: No, Slot jest jednym wielkim eksperymentem. Co roku zjeżdża się tutaj około 2000 wolontariuszy, żeby w tym dawnym klasztorze, który na co dzień stoi na uboczu w małej wiosce i właściwie odwiedzają go tylko grupy turystów, żeby tutaj zbudować miasteczko. No i siedzimy tutaj już od dobrych kilku dni. Infrastruktura jest już postawiona i gotowa na przyjęcie uczestników. Jeszcze chyba, już od wielu lat chyba nie mieliśmy aż tak dobrej pogody jak teraz.
0: O proszę, to jest zastanawiające, biorąc pod uwagę, jak dzisiaj wygląda nasza prognoza pogody, o której rozmawialiśmy dopiero co.
2: No to trzymamy kciuki za następne dni na pewno.
0: Tak, bo to nie jest wcale oczywiste. No dobrze, ale tematem tegorocznej odsłony Slot Art Festiwalu jest portal. Portal dokąd? To jest moje pytanie.
1: No mamy nadzieję, że te wymiary, w które się będziemy przenosić, będą miały bardzo różne formy i bardzo różne kolory też. Dlatego, że portal to dla nas trochę takie myślenie o przeszłości i przyszłości. Chcemy trochę popodróżować w czasie. Jesteśmy w Lubiążu już dokładnie 25 raz. Proszę sobie wyobrazić rok 2001. To wtedy tutaj ta społeczność zaczęła się zjeżdżać. No i obserwujemy tę wioskę, ten zabytkowy obiekt i tę dziką przyrodę Odry od ćwierć wieku, więc chcemy zbierać te opowieści z 25 lat, no i trochę snuć marzenia o przyszłości, ale też to jest znakomite miejsce, żeby złapać trochę cyfrowego detoksu i te portale społecznościowe, informacyjne, w których na co dzień jesteśmy zanurzeni, zbudować sobie tutaj na żywo. Mamy nadzieję, że właśnie eksperci, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, pasjonaci, animatorzy trochę pomogą nam się odłączyć i połączyć z tym, co jest tutaj i z tymi ludźmi, którzy są tutaj.
0: To skoro wspomniałaś o doświadczeniu Slot Artu, które no tutaj ćwierć wieku, ale ogólnie to chyba jednak troszkę więcej, bo nie zawsze przecież odbywał się w Lubiążu, no to moje pytanie kolejne to jest to, czy uczestnicy dają radę w ogóle być offline w dzisiejszych czasach, bo to jest coś, co bardzo się zmieniło z pewnością przez te 25 lat, to, że teraz cały czas wszyscy mamy telefony w kieszeniach, możemy sobie grzebać, wręcz jesteśmy troszkę uzależnieni często od tego, a no, kiedyś to było, kiedyś tego nie było.
1: No rzeczywiście sporo o tym rozmawiamy, bo miejsce jest bardzo fotogeniczne i wydarzenia dzieją się absolutnie niezwykłe. Proszę sobie wyobrazić koncert w nocą w gotyckiej katedrze z wizualizacjami na tej architekturze, albo takie popołudnie ze złotym światłem pod wielkim zielonym platanem. Bardzo kusi, żeby ciągle te zdjęcia robić i udostępniać. Natomiast też trochę to peryferia, na których jesteśmy, ułatwiają nam brakiem zasięgu momentami. No i goście, których zaprosiliśmy, Magda Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Sylwia Czubkowska od BookTechów. Mamy nadzieję, że trochę podpowiedzą

0: powiedzą nam, w jaki sposób można się odłączyć. No i też czujemy, że ta praca, którą tu wykonujemy, jako te 2000 wolontariuszy, trochę nas gruntuje w tym, co jest tutaj i teraz.
1: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak się buduje klimat takiego festiwalu, a na razie posłuchajmy utworu Miss You od Sienkiewicza.

0: To oczywiście była Gabriela Salem, Ania Sienkiewicz, My Bed, Drowning Line, tak się nazywa ten numer, a my rozmawiamy o Slot Art Festiwalu i na łączach z nami jest Ola Zając, czyli dyrektor programowy tego toż festiwalu.
1: Zgadza się.
0: Rozmawialiśmy już trochę o tym, jak klimat offline wpływa i jak to się zmieniało przez lata i jak teraz będzie jeszcze prawdopodobnie ciężej dla uczestników, żeby wytrzymać bez telefonów. No ale ja jestem ciekawy, jak tak naprawdę to miejsce i wszystkie aktywności budują ten klimat i jak przygotowujecie kolejne edycje, to jak tak naprawdę o tym myślicie tak koncepcyjnie? Jak rozpisujecie to sobie, żeby rzeczywiście wszystko było spójne i żeby ludzie mogli totalnie się zaszyć w tym miejscu?
1: No rzeczywiście jest kilka takich elementów. Na pewno ten, o którym już mówiłam, to znaczy scenografia. To, że jesteśmy z daleka od miasta, w małej wiosce, jesteśmy zatopieni w zieleni i tuż obok mamy tą dziką Odrę i część programu

0: to są też spacery nad Odrę po prostu. Spacery, zwiedzanie tej przyrody, która nas tutaj otacza. I ten gigantyczny, barokowy klasztor, w którym właściwie możemy sobie zamieszkać na te 5 dni i nocy. Dużym kawałkiem jest to, że mieszkamy tu na biwaku i to jest taki kawałek festiwalowy, który nie wszystkie imprezy oferują, a my czujemy, że to sąsiedztwo, które sobie tutaj budujemy, pożyczanie śledzi, ratowanie się przed chłodem, no i witanie się co poranek, to jest też ważny kawałek. No i oczywiście w końcu to, że jest to jeden z największych soberfestów, czyli takich festiwali, na których nie sprzedajemy i nie pozwalamy wnosić alkoholu, co rzeczywiście bardzo mocno wpływa na jego atmosferę.
1: Jako bywalec pól namiotowych na festiwalach jestem gotów stwierdzić, że są różne metody, ale no w tym przypadku dobrze, że celujecie w to, żeby jednak takie środki się nie pojawiały, no bo przede wszystkim chyba nie o to chodzi, prawda?
0: To jest duże pytanie, o co chodzi w festiwalu. Jutro zaczynamy taką debatą z festiwalem Grajdu o przyszłości festiwali. Widzimy, jak pogoda na nie wpływa, jak sytuacje ekonomiczne, klimatyczne. Natomiast w tym roku podjęliśmy bardzo radykalną decyzję. Po ponad 30 latach istnienia nie robimy dużej sceny muzycznej. Nie chcemy się ścigać z tymi imprezami muzycznymi, ścigać o wielkie gwiazdy. Stawiamy w tym miejscu kino plenerowe, żeby tę muzykę i przeżycia nadal nas łączyły. Zaczynamy zresztą od filmu Blues Brothers, więc bardzo muzycznie. Ale koncerty będą poukrywane w zakamarkach klasztoru, korzystając właśnie z tej architektury. No i bardzo dużą częścią są warsztaty, spotkania i takie miejscówki, które aranżujemy w salach klasztornych i można w nich po prostu pochillować.
1: Blues Brothers to genialny film na początek, ale też myślę, że można by go grać w kółko. To oczywiście moja opinia. Pozwól, że do szczegółowy line-up zapytamy cię za moment. Teraz posłuchajmy faktycznie Sienkiewicza, który już wrócił do swojej postaci.

0: Miss You to Sienkiewicz w Radiowej Czwórce. Rozmawiamy dzisiaj o Slot Art Festiwalu. Z nami na łączach jest Ola Zając, czyli dyrektor programowa tejże imprezy, która startuje, przypomnijmy, jutro. Także już niebawem, już dużo się w Lubiążu dzieje. Chwilę temu, Olu, powiedziałaś nam, że zrezygnowaliście z dużej sceny, że w tym roku jest kino plenerowe. No dobrze, a czy jak w ogóle wygląda program tak szerokiego wydarzenia? Bo spoglądam na ten cały repertuar i okazuje się, że jest niesamowicie szeroki, że jest podzielony na różne, powiedzmy, no, aktywności, tak, na różne strefy. Jak to dzielicie? Jak to jest?
1: Rzeczywiście próbujemy jakoś pomóc uczestnikom odnaleźć się w tym gąszczu, w tym portalu. Dobrą metodą jest to, żeby się zgubić i trochę pozwolić sobie popłynąć. Natomiast podzieliliśmy około 500 wydarzeń w ciągu 5 dni i nocy na 5 sekcji dla ułatwienia. Więc oprócz koncertów, o których już rozmawialiśmy, oprócz spotkań, miejscówek i pokazów, są również warsztaty. Tych warsztatów jest ponad setka, to ochotnicy, którzy się do nas zgłosili. Zajęcia i manualne, i muzyczne, i sceniczne, i sportowe. Więc dni są wypełnione dzieleniem się pasją. Natomiast wieczorami kontynuujemy to na scenach, pokazach, ekranach i w kawiarenkach.
2: Ja bym chciał zapytać o muzykę na festiwalu. Jakbyś mogła powiedzieć, artysta, który gra na Slot Arcie, jaki to jest artysta? W sensie, czego najbardziej szukacie, tworząc line-up?
1: Bardzo cenimy sobie takie sytuacje, kiedy artyści chcą zagrać w tych wnętrzach, bo to jest najbardziej wyjątkowy element, że możemy właśnie do tego klasztoru, do tej architektury wpuścić muzykę. Muzykę, która dzisiaj wybrzmiała w audycji, będzie częścią sceny imersyjnej, która po północy właśnie z wizualizacjami, z mappingiem rozbrzmi w gotyckich murach katedry dzięki ekipie Outpost z Krakowa. Natomiast oprócz tego mamy też scenę folkową i to właśnie tam Jacek Sienkiewicz będzie próbował się w tej nowej roli, w której teraz występuje jako DJ. To rzeczywiście jest takie typowe dla slotu, że często przyjeżdżają tutaj muzycy, którzy na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym, a właśnie u nas szukają publiczności, jakichś wyjątkowych doświadczeń. Takim miejscem też nowym, które powstaje, jest Sober Bar, Chapeau Bar, gdzie będziemy serwować bezalkoholowe drinki i lać z kranów takie napoje. No i tam między innymi Jarzmo, ale też Renata Ślesicka, więc bardzo duża różnorodność i raczej klucz takich odkryć niż gwiazd.
0: My odruchowo oczywiście pytamy cię o muzykę, bo obaj zajmujemy się przede wszystkim tym, no ale jednak dużo więcej dzieje się na Slot Art Festiwalu. Mam na myśli choćby reportaże, literaturę. No, Joanna Kuciel-Frydryszak was odwiedzi, prawda?
1: Tak, to w ten sposób.

0: W sposób w czwartek zaczniemy sekcję gości specjalnych. Zapraszamy ją nieprzypadkowo, oglądając ten zwrot chłopski i grzebanie w przeszłości w literaturze w ostatnich latach. Ale też chcemy porozmawiać przed filmem, który pokażemy tego wieczoru, czyli Sami swoi. Dosyć oklepana wydawałoby się komedia, ale właściwie kręcona niedaleko Lubiąża, no i opowiadająca o tej wielkiej powojennej migracji na ziemię zachodnie. Więc w sekcji reportażu również będziemy mieli Miłosza Szymańskiego z podcastu Zero Wierzą. Kuratoruje ją Marcin Żyła. Więc na te różne sposoby przyglądamy się temu, gdzie jesteśmy. No i trochę otwieramy okno też na świat i jego złożoność.
1: Zapraszamy do otwierania okna razem ze Slot Art Festiwalem. Z nami na łączach była Ola Zając, dyrektor programowa tego wydarzenia. Dziękujemy ci bardzo i powodzenia. Oby was nie złapała burza, bo widzimy ostrzeżenia cały czas dla różnych części kraju. Oby wszystko się udało.
0: Bardzo dziękujemy. Szczęśliwie Dolny Śląsk wydaje się w tym tygodniu być ominięty przez te atrakcje. Bardzo zapraszamy, można pojawić się nawet na sam weekend. Gramy aż do niedzieli, do poniedziałku nad ranem. Wpadajcie na www.slotart.pl.
1: A my w tym momencie gramy Fred Again i Amel and the Sniffers, You're a Star. Chłopaki z sąsiedztwa, z wami do 21:00.

0: Moi drodzy, mówiliśmy już prawdopodobnie z jakieś 20 razy o tym, że Adam Smolarek był na openerze i wspomnimy o tym jeszcze raz. Adam Smolarek był na openerze, rozmawialiśmy o tym i puszczaliśmy rzeczy z openera z tego roku, też wspominaliśmy poprzednie edycje, no ale Adam jeszcze zdążył zapytać ludzi wokół siebie na tym festiwalu, po co oni przyjechali. A dlaczego ja wprowadzam opowieść o Adamie? Dlatego, że Adam sam powiedział o tym, że jest na openerze jakieś 100 razy. Ja już zdążyłem naprawdę powiedzieć wszystkim, że Adam był na tym openerze. A Adam jeszcze pytał ludzi na lewo i prawo, na co oni przyjechali. No dobra, zapytał, to posłuchajcie.
1: No Slowdive i The Cure, no to jest jedyny dzień, na którym jestem w sumie. No a potem to się zobaczy, co się wylosuje.
2: Przyjechałem głównie na The Cure, na Slowdive trochę też, ale The Cure mnie przekonało, żeby to być.
3: Przyjechałam na openera, bo bardzo chciałam zobaczyć Panda Bear'a z Sonic Boom'em, bo kiedy grali na Offie te 2 czy 3 lata temu, nie mogłam być konkretnie na tym dniu, a mega jara mnie ich wspólna muza.
4: Bardzo chciałem zobaczyć Nicka Cave'a, bardzo chciałem zobaczyć The Cure, ale w sumie najbardziej to chciałem zobaczyć Viagra Boys i Idols, szczególnie tych drugich, ponieważ chciałem już ich zobaczyć kilka razy, ale z każdym razem się nie udawało, więc jestem mega szczęśliwy, że tym razem się udało. No i dowieźli. Było super.
5: A jak Coles?
4: Coles też byli super. Bardzo przyjemnie. Któryś koncert Coles. Mam wrażenie, że jeszcze lepszy niż poprzednie. Nowy materiał też spoko.
6: Przyjechałam zobaczyć, jak Pizza odlatuje na wietrze.
5: Udało się.
6: Udało się, ale głównie przyjechałam na Davida Byrne'a, który był zajebisty i można było potańczyć, mimo że ludzie tego za bardzo nie robili. Bardzo się cieszę też, że byłam na Nicku Cave'ie, mimo że za bardzo go nie słuchałam, to teraz bardzo go lubię. I no nie wiem, co jeszcze. Jutro jest Pink Panthers, jutro taki Canty dzień i będą Pop Girlies, więc będzie fajnie. Pozdrawiam Opener.
7: Przede wszystkim na The Cure. Bardzo ich chciałam zobaczyć pierwszy raz w życiu. Oczywiście super było też widzieć Nicka Cave'a, no ale byłam też na nim w Łodzi. I ten koncert też był super. Był, nie powiedziałabym, że był gorszy, był inny. Nie mogę.
8: No i tak to właśnie wyglądało na tymże festiwalu. Marcin już ma dość.
0: Możemy już skończyć z tym openerem?
8: Nie.
0: Proszę.
8: Nie.
0: Okej. Okay. Co chcesz na ostatni? Masz teraz ostatnią szansę. Ostatnie wejście antenowe poświęcone tegorocznemu openerowi.
8: Tak
0: co
8: ci
0: chcesz
8: się
0: powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? To jest moje ultimatum, albo wychodzę. Co chcesz powiedzieć o openerze? Zakończmy to.
8: Co chcę powiedzieć o openerze? To, że...
0: Płakałeś na The Cure, czy nie płakałeś na
8: nie
0: The Cure?
8: Nie płakałem na The Cure, proszę okay. mnie nie
0: pomawiać. Bo koledzy
8: pomawiać.
0: Pytają, nie?
8: Natomiast tutaj mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ta koleżanka, która była ostatnia, to ona powiedziała też, tylko to się niestety nie nagrało, że ona przyjechała na Jennie, na gwiazdę Blackpink i że Jennie była fatalna, więc niestety bardzo się zawiodła. Także bywa i tak.
0: I czemu tego nie nagrywałeś, co?
8: No bo to się nie nagrało, to zaczęło.
0: Bo się nie nagrało, co znaczy się nie nagrało?
8: Że zaczęła to mówić, gdy już zakończyłem nagrywanie.
0: Aha, no okej.
8: Okay. I nie chciała powtórzyć.
0: Dobrze, masz wybaczone, masz wybaczone. Tak, czy to już jest koniec? Możemy już, tak?
8: Nie, nie
0: odpuścić
8: możemy.
0: Openera? Czy to już
8: nie
0: jest
8: możemy,
0: koniec?
8: Nie możemy.
0: O, dobra.
8: Także myślę, że można też niestety się zawieść. Ja miałem trochę tak, że Pink Panthers to nie jest artystka, która jakoś mnie na żywo przekonuje.
0: A studyjnie?
8: Studyjnie tak.
0: Okay.
8: A na żywo, znaczy właśnie tym, że to są bardzo sprytnie napisane traki, że one są chwytliwe i tak dalej. Problem jest taki, że na żywo są praktycznie, wiesz, mega podobne, że tam nie dzieje się za dużo. Ona niby ma perkusistę ze sobą i DJ-a, ale no jakoś tak średnio z tym współdziałają, ale no cóż, no mogło być po prostu ciekawiej. Teraz zakończymy sobie już tę godzinę zespołem, który został wymieniony wielokrotnie

wspomnianej sondzie, The Cure i kawałek The Walk, na którym jakby się można było spodziewać po tym, że pięknym syncie, który w tle dużo osób tańczyło. Chłopaki z sąsiedztwa do 21:00.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Papillon Editors w Radiowej Czwórce. Patrzymy sobie na to, co się dzieje na mundialu. Otóż 3-2 Argentyna z Egiptem, ale mecz jeszcze trwa.
1: Pogoda.
2: Zacznijmy przede wszystkim od najważniejszego. W Meksyku dzisiaj temperatura 21 stopni, jest całkiem przyjemnie i nie będzie padało. Lać zacznie dopiero jutro. Natomiast w małej miejscowości Meksyk Grodziczno w Polsce temperatura jest znacznie inna. 16 stopni to jest maks, na co można liczyć, i całą noc opadów. I to takich dramatycznych opadów. Ludzie, tam w tym Grodzicznie to będzie po prostu lało z... A temperatura nawet spadnie do 10, no to może równie dobrze być jesień jak dla mnie.
0: Nie cierpię jesieni.
2: No właśnie.
0: Nie wiem jak ty.
2: No nie wiem, wracamy do tej jesieni, czy trzymamy się jakiegoś ciepła, bo jeśli chcecie ciepła, no to polecam na przykład Kair. Kair jest super, 38 stopni, rewelacja, sucho. No a tutaj w Polsce wręcz przeciwnie.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
4: Czwórka, czwórka, to słychać.
5: To słychać.

0: Może to ja, może ta kawa, może ten utwór, ale Marcin Dylemiankowski wciąż tutaj przysypia, moi drodzy.
1: Jestem tutaj, piję kawę, słucham muzyki, jest świetnie. Jest godzina 25, moi drodzy, czyli jest wieczór, a to oznacza, że to jest audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, czyli to jestem ja, czyli DLM, tak zwany, a obok mnie jest Adam, nazwisko Smolarek, był w tym roku na Openerze.
0: Tak, to ja. Piję kawę, jest cudownie. Pocałunków lekka pianka, jak pewien polski artysta śpiewał.
2: Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa.
0: Marcin zadał chwilę temu ważne pytanie, czyli czemu tym razem wstawiłem numera raza?
1: Czemu wstawiłeś tym razem numera raza?
0: Jest powód.
1: Jest powód?
0: Uważaj, okay. Śnił mi się dzisiaj.
1: To jest ten powód?
0: Tak, to jest ten powód.
1: Zawsze dobrze jest zagrać numera. Pozdrawiamy go.
0: Widzieliśmy się z nim wczoraj wieczorem i być może dlatego, śniło mi się, tak, nie wiem dlaczego.
1: Widzieliśmy się z nim wczoraj, rzeczywiście.
0: Że ktoś chciał mnie zamordować.
1: I był to numer?
0: Nie.
1: Okej.
0: I byłem u siebie w domu, wyglądałem przez wizjer w drzwiach, tam siedziała banda takich kolesi gotowych po prostu, żeby te drzwi wykopać do środka i mnie tam cokolwiek mi zrobić. Mhm. W moim domu byłem ze swoją rodziną i był też z jakiegoś powodu numer raz. I numer, jak to numer, stwierdził: nie no, stary, ja tam wyjdę, ja z nimi pogadam.
1: Okej, słyszę, dosłownie słyszę głos numera, jak to mówi.
0: Otworzył te drzwi, wyszedł do nich i załatwił sprawę.
1: Polubownie pewnie.
0: Tak.
1: Oczywiście, bo numer jest tak sympatyczny, że ciężko jest po prostu, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby on się zaczął z nimi bić. Raczej
0: no właśnie.
1: Oni mieli takie, o nie, jednak to jest, musieliśmy pomienić mieszkanie, skoro tu jest numer raz. A poza tym wiadomo, nikt jak numer raz nie ceni sobie życia, bo żyje się tylko raz.

0: Jeśli mowa o sacrifices, poświęceniach, no to moi drodzy słuchacze, dzisiaj jestem tutaj z wami i prowadzę audycję Chłopaki z Sąsiedztwa, a nie ma mnie na koncercie mojego ulubionego zespołu wszechczasów, czyli zespołu The Roots. Wrócili, grają w tym roku w Warszawie po raz pierwszy od 2012 roku, a co ciekawe, kiedy właśnie te wiele, wiele lat temu, 14 dokładnie, zagrali wtedy w Krakowie na Coke Life Music Festival, był to mój pierwszy koncert hip-hopowy, na jakim kiedykolwiek byłem. Zobaczyłem wtedy ten cały wielki band, oni grali wtedy w składzie uzupełnionym na przykład o tubę. Pierwszy raz widziałem tak duży instrument jak tuba. Widziałem niesamowitą charyzmę Questlove'a na bębnach, niesamowite flow i energię sceniczną Black Fota. No i muszę wam powiedzieć, że The Roots zrobili na mnie dużo większe wrażenie niż artysta, na którego tam się wybrałem, czyli Snoop Dogg.
1: A jednak, no bo to chyba nie był prime Snoop Dogga już, co?
0: To nie był prime, chociaż w 2012 wydał taki utwór Young, Wild and Free.
1: No, tak.
0: No i był po płycie Documentary. No i powiem wam, że co, no 12-latek jarał się takimi rzeczami. To były takie przeboje, ale rzeczywiście miałem okazję być tam właśnie w przeddzień koncertu Snoop Dogga, no i zdecydowanie dużo bardziej zapamiętałem właśnie The Roots, którzy po tym koncercie stali się moimi absolutnymi idolami, a album Do You Want More, czyli ich debiut, no to do dzisiaj jedna z moich ukochanych płyt, do której wracam co najmniej raz do roku. I z tego krążka za chwilę utwór Mellow My Man, utwór, którym mam nadzieję, że dzisiaj, jeśli ktoś wybiera się na koncert The Roots, no to usłyszy, a jeśli nie, no to posłuchajcie w czwórce.

0: Chłopaki z sąsiedztwa, a w nich, a w naszej audycji The Roots, Erykah Badu.
1: I Eve, która tam też miała swoją małą, ale znaczącą część w ostatniej zwrotce w rozmowie z Blackfootem. Eve bardzo mało zna, w sensie teraz już mniej pamiętana raperka, a jednak warto wspomnieć, że naprawdę swój udział w latach 90. miała i pokazała zdecydowanie naprawdę niezłą klasę. Miała świetne bity, między innymi produkowane przez doktora Dre. Warto o niej pamiętać. A to był hit You Got Me.
0: O, jeszcze jaki hit. No, myślę, że też dobieranie fitów to jest coś, co Roots robią dobrze, nie?
1: O, zdecydowanie. On też myślę, że to jest największa siła The Roots, to jest jednak ich ilość. Że ich jest zawsze dużo i oni zawsze wiedzą, kogo zaprosić do studia. Tam jest tłoczno, na albumach jest wielu gości. Czasami ci goście nawet przejmują trochę kontrolę nad utworem, ale jednak widać, że to The Roots kontrolują cały projekt na przykład. Świetnym tego przykładem jest rewelacyjna płyta Undone, gdzie Rootsi skorzystali cały czas inspirując się na przykład Sufjanem Stevensem i korzystali z różnych fitów, różnych wokalistów, tylko po to, żeby opowiedzieć właśnie historię, którą Blackfoot naprawdę świetnie rozpisał. No ale słuchajcie, od zespołu The Roots mógłbym prowadzić całe 2 godziny audycji i przechodzić. Kiedyś to zrobię. Na pewno się nie powstrzymam, bo jest to zespół, o którym rzadko się teraz pamięta, no bo już od 11 lat nie wydają żadnych nowych rzeczy, ale jednak jest to coś tak mocno zakorzenionego w hip-hopie, co dało tak dużo duszy temu gatunkowi. Rewelacja.
0: No to co następne, powiedz mi.
1: No jeszcze trochę przy The Roots zostańmy, ale akurat gościnnie u Guru, czyli no to myślę, że to jest ekipa, która mogłaby napisać encyklopedię o tym, jak właściwie robić jazz rap. Lift Your Fist w czwórce. Yeah. Guru. The Roots. Yeah. Come on y'all. Lift your fist.

0: No Time to Play od Guru z legendarnej płyty Jazz Matas, a na gitarze Ronnie Jordan, czyli gitarzysta jazzowy, który zasłynął przede wszystkim z coveru So What Milesa Davisa, wykonanego na hip-hopowej perkusji, i powiem wam, że ten utwór, no nie dziwię się, że go tak poniósł, rzeczywiście jego wykonanie było naprawdę bardzo ciekawe, no a zresztą Guru wiedział, kogo zaprasza na swoje płyty.
1: Czekaj, to jazz i rap się łączą?
0: No, się zdarza, czasami się jazz potknie, wychodzi koślawie i wtedy masz beat.
1: A no, w sumie tak, wszystko się zgadza.
0: Wszystko
1: no bo
0: się zgadza.
1: Wiadomo, normalnie chcielibyśmy, żeby piosenka miała równy beat, w jazzie jest odwrotnie, więc jazz musi się potknąć, jazzowi musi nie wyjść, żeby było równo.
0: Żeby było równo i wtedy mamy właśnie hip-hopowy beat, jazzową progresję, no i tak powstał Guru, tak powstał zespół The Roots i tak również funkcjonuje jazzowy zespół, czyli Ezra Collective, którzy zapowiedzieli nowy album Here Because of Hope, ma się ukazać we wrześniu. Ja jeszcze nie mogę doczekać, nie wiem jak ty.
1: No jestem ciekaw, chciałbym, żeby Ezra Collective proponowało coś nowego troszkę, bo ja już lubię tę ich formułę, znam ją, ale tak, no już to słyszałem, nie?
0: A co po, no, powiesz po nowych utworach?
1: No najpierw ich posłuchajmy może, co?
0: Posłuchajmy ich, są dwa. Well Organized i mój kolega redaktor Smolarek sprawdził, jak się czyta nazwisko wokalistki, która tam śpiewa.
1: Jamańska wokalistka, Lila I.K.
0: Ona właśnie śpiewa w utworze Well Organized, a później Only Love, gdzie rapuje kontrowersyjny brytyjski raper Pa Salieh.

0: Kontrowersyjny raper, powiedziałeś.
1: Tak, no.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, a to był Pa Selby w gościnnym występie u Ezra Collective.
1: No można powiedzieć, że kontrowersyjny, tak. Tak chyba najlepiej określić gościa.
0: Tak?
1: Bo siedział w więzieniu, no, no jest to...
0: Ja nie wiem, czy to jest kontrowersyjne. Nie, w ogóle w muzyce, w hip-hopie.
1: No okej, ale nie każdy raper siedział.
0: No nie.
1: Ale każdy powinien.
0: Moi drodzy, jeśli macie nakaz aresztowania Delema, zapraszamy do studia radiowej czwórki przy Alei Niepodległości 77 przez 85.
1: Żywcem mnie nie weźmiecie.
0: Dobrze, kto mówił o żywcu. Także, no, tym zakończyliśmy segment z Ezra Collective. Okej, zainteresowałeś mnie, faktycznie. Przypomnijmy, płyta Here Because of Hope trafi do nas we wrześniu. To są jej dwie zapowiedzi. No, dobra, trochę brzmienia afrobeatowego, trochę brzmienia takiego

0: Karaibskiego, trochę brzmi latino, tutaj się znalazło. No dobrze, no dobrze, zobaczymy, chociaż no. Najciekawsi goście już się pojawili, jeśli chodzi o single.
1: Najciekawsi goście już się pojawili, ale moim zdaniem to, co będzie największą siłą tej płyty, tak mi się wydaje po zapowiedziach i po tym, jak to próbują ograć promocyjnie, no to będzie jednak całość, która ma trochę oddawać ten klimat muzyków ulicznych. I ja to już słyszę w obu singlach, że jest to po prostu muzyka prosto od ludzi. No ale dobra, przejdźmy może do ciekawych odkryć, czyli do brytyjskich rapsów, które znalazłem. Co ty na to?
0: No to przejdźmy, posłuchajmy.
1: No to posłuchajmy.
2: Everybody see you lie, lie, lie, lie.

0: no slutin'. That's no plenty. Can't do both. Can't do both.
1: 8 minut do 21. Kończymy powoli audycję Chłopaki z Sąsiedztwa. Delem i Adam Smolarek z wami przez te dwie godziny byli, a byliśmy. Przed wami teraz kto? Bartek Czarkowski, dzień dobry.
2: Dobry wieczór chyba.
1: No chyba jeszcze jasno jest, co?
2: Jeszcze jest jasno. No tak. Jest taki fajny półmrok, który będzie pasował do tematu dzisiejszej pierwszej audycji zatytułowanej De Gustibus.
1: Co też się będzie działo? Wytłumacz mi.
2: Wiesz co, wytłumaczy wam nawet, chyba że Delem zatkał sobie uszy.
1: Nie, myślę, że Delem jest zainteresowany, więc...
2: Wytłumaczy przede wszystkim słuchaczom tak szerzej po 21, a teraz wam. No ja jestem zafascynowany od dłuższego czasu twórczością Ethel Kane. Teraz po raz kolejny widziałem ją na żywo na festiwalu Open Air. Tak, ale to był, wiesz, to był jakby krótki wjazd. Przyjechałem tylko na festiwal zobaczyć Ethel Kane, zobaczyłem i wyjechałem. Nie specjalnie się tam zanosiłem na Babich Dołach entuzjastycznym podejściem. No i pomyślałem sobie, że ten koncert w Polsce będzie dobrym pomysłem, żeby pograć sobie rzeczy z nurtu Southern Gothic, czyli tego nurtu, z którego wypływa twórczość Ethel Kane. Będzie trochę jej muzyki, ale także dużo innych artystek, którymi ona się inspiruje i dużo
1: będzie
2: dźwięków.
1: Lana Del Rey?
2: Będzie, tak, będzie
1: a
2: Lana.
1: A one się nie cierpią.
2: Nie cierpią się od tego sławetnego tweeta, a potem zablokowania na koncie jednej przez drugą. Koncie instagramowym, ale no Lana będzie, no bo trudno grając taką muzykę pominąć też tę artystkę, ale będzie też trochę takiego doom metalu i rzeczy, które się łączą z tą konkretną twórczością od 21 do 23.
1: Niepopularne brzmienia na antenie czwórki w tym momencie. Raz jeszcze dziękujemy za obecność przez poprzednie dwie godziny. Będziemy z wami również jutro. A kto to był?
3: Del M.
1: Adam Smolarek, Michał Piwowarek i Paweł Worobiej. Jutro w tym samym składzie nawet.
3: O tej samej godzinie.

0: Autopromocja.
1: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: W nocy na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie duże. Od północnego zachodu będą jednak postępować większe przejaśnienia i to daje szansę na

0: nieco lepszy pogodowy kolejny dzień niż wtorek, który powoli dobiega końca. Temperatury w nocy od 10 stopni na północnym wschodzie do 13-14 stopni na południu. 15 najcieplej w nocy będzie w Rzeszowie, ale tam możliwe są burze. 12 stopni w całym pasie od północnego zachodu do południa i 13-14 stopni na południu, okolice Krakowa, Katowic. To są te najwyższe wartości temperatur. Najchłodniej będzie w Suwałkach 9 stopni, 10 w Białymstoku, w centrum 11, 12 i wszędzie mogą pojawić się opady deszczu. W związku z tym, jeśli przewidujecie jeszcze jakieś wieczorne wycieczki, to raczej z parasolem albo przynajmniej z kurtką przeciwdeszczową. Ta chyba będzie się jeszcze przez kilka najbliższych godzin przydawała.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja.
3: Czwórka. To słychać.
7: Słychać.

Chyba o tej porze w czwórce to mnie jeszcze nie było, ale teraz do końca lata 2026 będę we wtorki od 21 do 23 w autorskiej audycji, która nosi tytuł De Gustibus i właśnie usłyszeliście pierwszych 7 minut tego programu. Bartek Czarkowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 23 co wtorek na antenie radiowej czwórki. De Gustibus to audycja, którą wymyśliłem z myślą o swoich muzycznych przyjemnościach, to z jednej strony, ale przede wszystkim z myślą o was, słuchaczach czwórki, którzy może mają ochotę czasami posłuchać sobie wieczorem czegoś innego, może mniej gadania, bo taka jest moja inicjatywa, żeby sobie ograniczyć ilość słowa mówionego kosztem muzyki, której powinienem po prostu grać tutaj więcej. Ale co tydzień chcę przyjść do was z innym tematem. Rzadziej będą to przeglądy nowości, częściej audycje, które poświęcę jakiemuś konkretnemu tematowi i na początek od takiego zaczynamy. 4 dni temu w ramach festiwalu Open Air w Polsce po raz drugi wystąpiła Ethel Kane, artystka, w której zakochałem się, no nie przy pierwszym albumie, bo jednak jestem tym człowiekiem, który trochę później trafił na jej twórczość, ale kiedy wydawała w ubiegłym roku swój drugi studyjny album, to byłem już w niej totalnie zakochany. Oczywiście myślę tutaj o twórczości i zostało mi to do dzisiaj. Fantastyczny koncert 31 października w Halloween, w święto Halloween w Warszawie, pokazał jej niezwykłą klasę. Był moim ulubionym koncertem 2025 roku. Wiedziałem, że będę chciał zobaczyć ją po raz kolejny. Szybko okazało się, że będzie taka okazja, kiedy artystka wróci do Europy na letnią trasę koncertowo-festiwalową. I mówiąc szczerze, polowałem na to, żeby zobaczyć Ethel gdzieś indziej, a niekoniecznie na festiwalu Open Air, ale tak potoczyły się moje czerwcowe i majowe losy, że finalnie musiałem wybrać się do Gdyni. Nie żałuję, bo zobaczyłem koncert, który mocno odstawał od tego, co było muzyczną propozycją na tegorocznym openerze. Występ Ethel Kane był radykalny wobec tego, co zazwyczaj dostaje się na festiwalach. Setlista przygotowana przez Ethel i jej zespół raczej nie należała do przeglądu najważniejszych przebojów tej artystki. Chociaż właśnie od utworu, którym rozpoczęliśmy nasze spotkanie, ona także zaczęła ten set. To była piosenka American Teenager. I pomyślałem sobie, że to pożegnanie Ethel z albumem, który ukazał się w sierpniu ubiegłego roku, te ostatnie koncerty w ramach europejskiej trasy, to jest dobry moment, żeby pograć nie tylko Ethel, ale także artystki, którymi się inspirowała i artystki, które brzmią podobnie, a wszystko można ująć hasłem Southern Gothic. I takie brzmienie do 23 będzie dominowało na antenie radiowej czwórki. Będą występowały tutaj tylko kobiety. Daruję sobie męskich przedstawicieli Southern Gothic i nawet jeśli Ethel ma wśród swoich inspiracji albo artystów, albo zespoły dowodzone przez muzyków płci męskiej, to ja postanowiłem do 23 grać wyłącznie dziewczyny, które są gdzieś dla muzyki Southern Gothic i dla twórczości Ethel Kane wyjątkowo istotne.

Dosłownie za miesiąc będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ukazania się drugiego studyjnego albumu Ethel Cain zatytułowanego Willow Be Tucker, I Will Always Love You, i z tej płyty pochodzi utwór zatytułowany Dust Bowl. Jedno z dwóch nagrań z tej płyty, które Ethel Cain zagrała ze swoim zespołem podczas piątkowego koncertu w Gdyni w ramach Open Air Festival. To dość niespotykana sytuacja, jeździć po świecie, po Europie w tym wypadku z nowym albumem i właściwie grać z niego tylko dwa fragmenty, bo przyglądając się setlistom z innych europejskich krajów czy innych europejskich festiwali, jasno było widać, że no niespecjalnie chce bawić się z publicznością przy nowych utworach, woli raczej to intymne, często trudne festiwalowo brzmienie ze swojej poprzedniej płyty, czyli tej pierwszej, a także z materiałów, które następowały jeszcze przed wydaniem oficjalnego pierwszego studyjnego krążka. Do Ethel Cain rzecz jasna w audycji poświęconej Ethel Cain jeszcze dzisiaj wieczorem będę w czwórce wracał. Ethel Cain jest dzisiaj no chyba taką wiodącą, czołową przedstawicielką nurtu Southern Gothic, nurtu, który nie narodził się wraz z jej twórczością, tylko jest w kulturze obecny od przynajmniej kilku dekad i nie dotyczy tylko muzyki. Southern Gothic to jest nurt, który można odnaleźć także w twórczości filmowej, w twórczości literackiej. Jest osadzony w realiach amerykańskiego południa, stąd nazwa Southern Gothic. Jest inspirowany, czy też wynika z tego, co dzieje się na amerykańskim południu, zupełnie innym od tego, nie tylko geograficznie, ale także mentalnie, zupełnie innym od tego, co dzieje się na północy Stanów Zjednoczonych. Ethel Cain jest artystką, która urodziła się na amerykańskim południu, ponieważ pochodzi ze stanu Floryda, z miejscowości Tallahassee. To jest miasto na północy tego stanu, blisko innych takich chyba mocno kojarzących się z amerykańskim południem, chociażby ze względu na naturę, na przyrodę Stanów. I no, nie dziwi, że jest odbierana dzisiaj jako reprezentantka tego nurtu, skoro stamtąd pochodzi. Urodziła się w marcu 1998 roku. Zdaje się, że chyba cały czas, mimo pewnie pomieszkiwania w innych amerykańskich miastach, bo mając przed sobą dużą karierę, przypuszczam, że musi przebywać czasami w Los Angeles, w Kalifornii, musi czasami przebywać pewnie w Nowym Jorku, to na południe wraca bardzo często. Widać to także na jej social mediach, kiedy fotografuje się w takich bardziej już naturalnych momentach swojego życia poza sceną. Natomiast no jest to coś, co w jej twórczości się wybija i o tym będę jeszcze opowiadał do 23. Jedną z wielkich inspiracji Ethel Cain jest artystka, której posłuchamy za chwilę w dwóch nagraniach. Nazywa się Nicole Dolenganger i jest również częściowo wychowana na amerykańskim południu. Co prawda urodziła się w Kanadzie, natomiast dzieliła swoje życie i dorastanie pomiędzy dwa państwa, czyli właśnie Stany Zjednoczone Ameryki oraz Kanadę, i jeśli była w Ameryce, to była w stanie Floryda, czyli rzecz jasna właśnie na amerykańskim południu. W 2015 roku wydała album zatytułowany Natural Born Losers i jest to płyta, którą Ethel w wywiadach, ale także w rozmowach chociażby z fanami, czy ktoś obserwuje jej konto instagramowe, to widzi, że często nawiązuje do tej płyty. Ethel Cain stawia ten album jako jeden z najważniejszych w swojej muzycznej edukacji, także zajrzyjmy, tym bardziej, że to muzyka, która będzie odpowiadała tematowi dzisiejszej audycji. Nicole Dolenganger z płyty Natural Born Losers.

Nicke Oldolenganger i utwór zatytułowany American Tradition. Dwa nagrania z wydanej w 2015 roku płyty zatytułowanej Natural Born Losers. Trzy lata temu artystka powróciła ostatnim, jak na razie, studyjnym wydawnictwem wydanym na początku 2023 roku, więc de facto to już jest 3 lata i pół roku. Married in Mount Airy i póki co cisza z jej obozu. Wznawia swoje wydawnictwa, wypuszcza je w wersjach fizycznych, bo wcześniej były one dostępne tylko w wersjach cyfrowych, ale nowej muzyki póki co nie nagrywa, a jeśli nagrywa, to przynajmniej jej nie publikuje. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed momentem, nosił tytuł American Tradition i tradycja jest ważna w tej opowieści o Southern Gothic, tej muzycznej opowieści o Southern Gothic, bo folk, czyli to, co kojarzy nam się najbardziej z amerykańskim południem, jeśli chodzi o sferę muzyki, czy w ogóle z amerykańską muzyką, bo folk odmieniany przez wszystkie przypadki, oczywiście różnogatunkowy, to jest rzecz, której nie da się nie słyszeć w i popie, i w muzyce rockowej, i w muzyce elektronicznej czasami. To jest tak silna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, przekazywana także po prostu z mediów, że to płynie w krwi amerykańskich muzyków i ten folk wraca jako ważna część nurtu Amerikana, który z kolei przefiltrowany przez takie niepokojące brzmienia, przez ambientową elektronikę, przez nieco lżejsze odmiany metalu, ale dużo wolniejsze, swobodniejsze, jeśli chodzi o instrumenty. To są rzeczy, które budują cały nastrój amerykańskiego gotyku albo gotyku amerykańskiego południa i do takich artystek bez wątpienia należy Nicke Oldolenganger, do której twórczości być może jeszcze przed 23 powrócę. Audycja, której słuchacie na antenie radiowej czwórki, czyli De Gustibus, będzie miała to do siebie, że przynosił będę dużo muzyki i właściwie często na bieżąco decydował o tym, co i jak jest prezentowane na antenie. Struktura programu ułożona jest w mojej głowie, a potem dobieram do tego po prostu odpowiednie brzmienia, odpowiednich artystów i muzykę, którą mam ze sobą i która do 23 brzmi na antenie radiowej czwórki. Teraz artystka, która również jest bardzo ważna dla twórczości Ethel Kane, ale jest no na pewno dużo, dużo popularniejsza niż nawet bohaterka naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania, bo to Lana Del Rey, czyli postać obecna na scenie od 2 dekad, ale z takim dość istotnym sukcesem. Pojawiła się w początku drugiej dekady

tego pierwszego wieku. Płyta, która do dzisiaj chyba jest jednym z najchętniej kupowanych i najchętniej słuchanych zagranicznych albumów w Polsce. Nie przestaje mnie to zadziwiać, bo za chwilę debiutowi, takiemu oficjalnemu debiutowi Lany Del Rey minie, stuknie 15 lat. Oto jest nadal niezwykle słuchana, niezwykle często i chętnie słuchana w Polsce płyta. Raczej nie o tej pierwszej twórczości Lany Del Rey, ale o tym, co działo się później na płytach, można mówić jako pewnego rodzaju inspiracji dla muzyki i twórczości Ethel Cain. No i posłuchajmy jednego z takich utworów. Wyobrażam sobie, że on mógł dekadę temu brzmieć w sypialni w domu młodej Ethel Cain. To będzie utwór zatytułowany Religion.

Religia piekielnie ważna na amerykańskim południu, piekielnie ważna w twórczości i w życiu, w wychowaniu Ethel Kane, bo jest córką pastora. Kilka lat temu w jednym z wywiadów powiedziała, że religia, mimo że może nie żyje już blisko kościoła, zawsze będzie dla niej ważna i po prostu nie da się w pewnym momencie uciec od tego, co zrobiła z twoim życiem. Historia Ethel Kane niezwykle fascynująca, barwna i mająca wpływ na to, o czym ona dzisiaj śpiewa, jak brzmią jej single, jak brzmią jej płyty, ale wydaje mi się, że akurat dzisiejsza audycja nie powinna poświęcona być historii i twórczości Ethel Kane, ale inspiracją i muzyce amerykańskiego południa ostatnich 20 lat, południa, które zainspirowało Ethel Kane do tego, jak brzmią dwa jej studyjne albumy. Na pewno inspirowała ją ta artystka, Lana Del Rey. To nie jest akurat moja ulubiona płyta Amerykanki, bo zagraliśmy utwór Religion z płyty Honeymoon, ale na pewno rzecz, która musiała mieć jakiś wpływ na to, jak dzisiaj brzmi twórczość naszej głównej bohaterki. No bo policzmy sobie, Honeymoon wychodzi w 2015 roku. Ethel urodziła się w 1998, czyli ma w tamtym momencie 17 lat. Kiedy ten album ukazuje się na rynku, Ethel Kane ma 17 lat. No to jest taki moment, kiedy formuje się jako osoba i formuje się także jako fanka muzyki. Myślę, że każdy z was wie to z własnego doświadczenia. W związku z tym ten album i twórczość Lany Del Rey musiała bardzo mocno rezonować w sypialni w jej domu na południu Stanów Zjednoczonych. No a z kolei Lana pewnie mogłaby pozazdrościć tego pochodzenia Ethel Kane, dlatego że sama urodziła się w Nowym Jorku i mimo że jej twórczość łączymy z nurtem Southern Gothic, zwłaszcza w czasie tych wcześniejszych wydawnictw i mimo że Lana wydaje się być dziewczyną z amerykańskiego południa, no to jednak jest dziewczyną z Manhattanu, z bardzo bogatego domu, co często się jej wypomina nawet dzisiaj, kiedy jej kariera jest już w zupełnie innym momencie niż na początku, wtedy kiedy nazywano ją wręcz industry plantem. Lana Del Rey, bohaterka na pewno codzienności młodzieńczej Ethel Kane, po raz drugi w czwórce utwór zatytułowany Heroin.

To nie jest jakiś ulubiony moment w twórczości, mój ulubiony moment w twórczości Lany Del Rey, ale pomyślałem, że czasowo zgadza się to bardzo z tym dorastaniem Metalcane i dlatego warto w audycji, która częściowo poświęcona jest inspiracją artystki, która kilka dni temu wystąpiła na festiwalu Open Air, częściowo nurtowi Southern Gothic w muzyce, no to, że powinniśmy akurat wybrać z repertuaru z tych lat środkowych drugiej dekady XXI wieku. Przed momentem Last for Life, płyta z 2017 roku, więc to jest dokładnie ten moment, kiedy Metalcane zaczynała swoją karierę muzyczną w sypialni, zaczęła nagrywać pierwsze demówki.

taki, to taki bardzo bedroomowy pop, ale już wtedy z brzmieniem, które definiuje do dzisiaj jej muzykę. W kontekście Lany Del Rey najlepsze rzeczy, które najbardziej lubię, zaczynają się właśnie po płycie Last for Life, płyta Norman Fucking Rockwell, rok 2019. To jest taki moment, kiedy na dobre zakochuję się w twórczości Lany i przez lata jest ona dla mnie jedną z najważniejszych wokalistek i jedną z najważniejszych twórczyń muzycznych. Pewnie gdybym miał wybierać taki top utworów XXI wieku, to ze dwa kawałki Lany Del Rey byłyby w pierwszej dziesiątce. Dzisiaj panie chyba za sobą specjalnie nie przepadają. Chwilę przed wydaniem swojej ostatniej płyty Ethel Kane miała takie internetowe starcie z Laną Del Rey. Ta druga, ta popularniejsza, ta starsza koleżanka powiedziała, że dowiedziała się, tam był jakiś wątek dotyczący mężczyzny i człowieka, który był partnerem i jednej, i drugiej z artystek. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo myślę, że nie musimy się zamieniać w czwórce w pudelka. W każdym razie Lana powiedziała, że dopiero przed chwilą dowiedziała się o tym, że istnieje ktoś taki jak Ethel Kane. Powiedziała kilka cierpkich słów na temat jej twórczości, a chwilę później na swoim koncie, bodajże instagramowym, Ethel Kane poinformowała, niespecjalnie odnosząc się do zarzutów sformułowanych przez Lana Del Rey, poinformowała, że ta druga zablokowała ją na Instagramie, w związku z tym nie widzi żadnych jej treści. Pewnie ten czas trwa do dzisiaj. Przysporzył się na plus, jak sądzę, Ethel Kane, bo w momencie premiery płyty taki dodatkowy hype medialny pomagał po prostu w zainteresowaniu. Czy podzielił fanów na tych, którzy lubią Lanę i nie lubią Ethel, albo odwrotnie, lubią Ethela, przestali lubić Lanę? Nie sądzę. Myślę, że nadal bardzo wiele osób, bardzo wielu fanów muzyki jest po prostu zakochanych w twórczości jednej i drugiej. Może ja nie jestem zakochaniem, ale na pewno nie brakuje mi słuchania i Lany, i Ethel. Potrafię dzielić fascynację muzyczną i poświęcać odpowiednią ilość czasu zarówno jednej, jak i drugiej artystce, a to, co się wydarzyło tam między nimi w internecie, to po prostu kiedyś będzie zapomniane, natomiast na pewno pomogło trochę w popularności dla Ethel Kane w sierpniu 2025, kiedy wydawała swoją drugą płytę. No dobra, słuchacie czwórki, dzisiaj rozmawiamy i opowiadam wam trochę, przede wszystkim staram się grać nagrania inspirujące Ethel Kane i jej twórczość, muzykę Southern Gothic, to wszystko dlatego, że Ethel zakończyła trasę po Europie. Być może jeszcze w niej jest, wczoraj pojawiła się w Paryżu na pokazie Diora, od kilku miesięcy jest inspiracją dla głównego zarządzającego tą marką, dla głównego projektanta, dla dyrektora artystycznego, chyba tak powinienem powiedzieć, jeśli zajmuje się modą. Była na pokazie, udzieliła kilku wywiadów, ale to już była działalność pozakoncertowa. Zostały jeszcze 4 koncerty w Stanach Zjednoczonych, 2 w sierpniu, 2 we wrześniu i moim zdaniem w tamtym momencie zamknie już etap promocji swojej płyty Willow Bitaker, I Will Always Love You. No i pytanie, jak długo będziemy czekać na muzyczny powrót Ethel Kane? Zakładam, że minimum 1,5 roku nagrywania i przygotowywania nowego materiału, więc pewnie pierwsze koncerty w 2028 roku. Myślę, że powróci do nas na duży koncert. Może niekoniecznie festiwalowy, ale biorąc pod uwagę skalę jej popularności i rosnące zainteresowanie w Polsce, co pokazywała publiczność wypełniająca szczelnie w piątek w nocy namiot na Openerze. Taki show na przykład w Tauron Arenie Kraków, myślę, że miałby rację bytu i dałoby się sprzedać taki występ Ethel Kane w Polsce w momencie promocji jej trzeciego studyjnego wydawnictwa. No ja bym się pisał na taki występ na pewno. Dobra, muzyka. A propos koncertu na Openerze i a propos koncertu w Tauron Arenie, to była taka artystka, która w tym roku zagrała w dwóch tych miejscach i bezsprzecznie jest także inspiracją dla Ethel Kane. Mowa oczywiście o Florence and the Machine i to jest pierwsze w dzisiejszym spotkaniu w audycji De Gustibus wyjście poza Stany Zjednoczone. Lądujemy w Wielkiej Brytanii. Florence and the Machine, What the Water Gave Me.

0: brytyjskie w rozdaniu o muzyce Southern Gothic i o twórczości Ethel Cain, to Florence and the Machine w bardzo takim szamańskim nagraniu z płyty Ceremonials, rok 2012, utwór zatytułowany What the Water Gave Me. Wracam do was po 22.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka.

0: Prawie minutę temu minęła 22.
1: Pogoda.
0: Informowałem was godzinę temu, że w nocy przydadzą się parasole, kurtki przeciwdeszczowe. Jeśli oczywiście zamiast spać wolicie spacerować, bo właściwie w całej Polsce spodziewane są opady deszczu, ale te nad ranem będą zanikały i to spowoduje, że w ciągu dnia na zachodzie, a potem w centrum, będzie mniej deszczowo niż jeszcze dzisiaj, czy jeszcze w nocy. Pojawi się dużo słońca, no i także temperatury będą nieco bardziej obiecujące niż w ciągu ostatnich 2-3 dni. 22 stopnie w Szczecinie, 22 stopnie także we

0: Wrocławiu, stopień niżej w Katowicach, w Poznaniu po 21, no ale w drugiej części Polski, tej centralnej i wschodniej, cały czas dużo opadów deszczu i temperatury nieco niższe niż mielibyśmy nadzieję zobaczyć na termometrach, biorąc pod uwagę, że mamy początek lipca. 19 stopni w centrum, 18 stopni na południu i tylko 13 stopni jutro w Suwałkach i w Białymstoku. To będą zdecydowanie najzimniejsze miejsca w Polsce.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

I ta Americana, i ten folk łamany na country, to wszystko brzmi w tym utworze zatytułowanym Nutless. Trzecie z dzisiejszych spotkań z Ethel Kane, tych muzycznych spotkań dosłownych, wyciągniętych z jej twórczości, a drugie z albumu, który ukazał się 8 sierpnia 2025 roku, czyli za miesiąc będziemy obchodzić jego rocznicę. Płyta zatytułowana Willow B. Tucker, I Will Always Love You. W czapce Ethel Kane siedzę do 23 w studiu radiowym Czwórki i prowadzę dla was pierwsze wydanie audycji De Gustibus, czyli nowej audycji muzycznej, która będzie pojawiała się co wtorek od 21 do 23. Dużo różnych tematów przygotowałem na te wakacje. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę włączać radioodbiorniki i słuchać De Gustibus co wtorek przed zaśnięciem, bo myślę, że to taka fajna pora, żeby trochę uspokoić dzień, odpocząć i kiedy już też miną te mundialowe emocje, bo wiem, że czasami zderzamy się, czy czasami w ostatnich 4 tygodniach to się mocno w audycjach popołudniowych i wieczornych zderzamy, na szczęście nie nocnych, zderzamy z piłką nożną i nawet jak się ktoś nie interesuje, to i tak zerknie, no ale potem będzie po mundialu i będzie już można skupić się po prostu na kulturze, czyli chociażby właśnie na audycji muzycznej. Ethel Kane, bohaterka główna dzisiejszego wydania, pierwszego wydania audycji De Gustibus.

ale nie tylko o jej muzyce, tylko przede wszystkim o całym gatunku, o całym obszarze muzycznym, w ramach którego tworzy, czyli Southern Gothic, muzyka, która łamie schematy amerykańskiego południa, chociaż bardzo mocno z tego amerykańskiego południa czerpie, z tej kultury, z tego gorąca, z przemocy, niestety, także trzeba o tym powiedzieć, z tej religii, z kontaktów seksualnych, z pewnej niepewności, z takiego bycia gdzieś na granicy, z tego upału gorąca, natury, przyrody, wszystkiego, co jest wielkim miszmaszem amerykańskich stanów południowych, od Florydy trochę na zachód, potem w stronę Kalifornii. Kilka amerykańskich stanów, ale nie jest tym stanem południowym Nebraska, do której na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy w audycji przed godziną 23. Ethel K. Nettles przed momentem. Z kolei granice godziny 21 i 22 przekraczaliśmy z artystką, która nazywa się Grouper i która również często była wymieniana jako muzyczna inspiracja dla twórczości Ethel Kane. Skoro pojawiła się jeden raz, a dzisiaj właściwie większość artystek, bo przypominam, że gramy tylko do 23 twórczość kobiet, no to nie wypada drugi raz nie zaprezentować czegoś z jej muzycznego katalogu. Także Grouper po raz drugi i za chwilę opowiem dlaczego. Invisible.

to Liz Harris, znana pod artystycznym pseudonimem Grouper. Artystka z, no trzeba by się mocno uprzeć, żeby powiedzieć, że amerykańskie południe, bo jest to południowy stan.

Liz Harris od 2005 roku wydaje pod pseudonimem Grouper. W sumie na koncie 12 studyjnych albumów. Niestety od 5 lat cisza studyjna, natomiast koncertuje i za kilka miesięcy będzie można zobaczyć ją na kilku fajnych, alternatywnych festiwalach, które przetaczają się na przełomie października i listopada przez Europę. Może ten powrót do koncertowania jest także zapowiedzią nowego wydawnictwa. Kto wie, w każdym razie wystarczy jedna płyta z jej katalogu, by rozumieć, dlaczego fascynuje się jej twórczością Ethel Kane. Płyta Dragging a Dead Deer Up a Hill z roku 2008, czyli prawie 20-latka. To jest album, który był rodzajem przełomu dla Grouper i jest także wskazywany przez całą masę artystów jako bardzo ważna płyta w kontekście zbierania inspiracji. Ethel Kane także wskazywała ten album, w związku z tym do tego nurtu psychodelicznego folku, do tego ambientu dokładamy jeszcze, może nie było tego słychać w konkretnie dwóch wybranych przeze mnie utworach, bo Grouper pojawiła się przed 22 i przed Momentem, ale to jest także artystka, która w swojej muzyce używa tych muzycznych dronów, tego charakterystycznego, takiego przeciągłego, niskiego brzmienia, który także stał się znakiem rozpoznawczym części utworów Ethel Kane. Myślę, że jeśli od kogoś Ethel zapożyczyła fascynację dronami, to właśnie od Grouper i właśnie z albumu, który przed momentem zabrzmiał w jednym fantastycznym fragmencie. Przypominam, że słuchacie w czwórce audycji The Gustibus. Dzisiaj hasło wywoławcze Southern Gothic, czyli nurt w muzyce, ale także w literaturze, także w filmach. Nurt, który wywodzi się z amerykańskiego południa, z tych kilku fascynujących, czasem niebezpiecznych stanów, takich, które budzą nasze zainteresowanie, które potrafią pojawiać się w filmach i zostawać w naszych głowach na długo. Myślę, że takim świetnym przykładem w miarę aktualnym jest na przykład pierwszy sezon serialu True Detective. Ja wiem, że to nie jest najnowsza propozycja, ale ten serial z Woodym Harrelsonem i z Matthew McConaughey z początku lat... To chyba była druga dekada, prawda? Druga dekada XXI wieku. To jest rzecz, która do dzisiaj jest wskazywana jako klasyk współczesnej telewizji, jako jeden z lepszych seriali, który pojawił się w XXI wieku. I to właśnie atmosfera True Detective to jest taka świetna atmosfera Southern Gothic. Miałem okazję być w jednym stanie amerykańskiego południa. Byłem w Nowym Orleanie, czyli to jest Louisiana. I ten Nowy Orlean myślałem, że będzie bardzo magiczny i że będzie takim miejscem, które na mnie podziała, ale niestety się tak nie wydarzyło i myślę, że z jednego głównego powodu. Ja po prostu nie wyjechałem z tego miasta i nie pojechałem w naturę. Nie zobaczyłem tej południowoamerykańskiej przyrody, w związku z tym sam Nowy Orlean był fajną atrakcją, fajnym miejscem, ale nie przekroczyłem tam jakiejś takiej mistycznej granicy. To mi się nie udało. Myślę, że gdybym wsiadł w auto i pojeździł po Luizjanie przez kilka dni i po tych małych miasteczkach, po tych wręcz, przepraszam za wyrażenie, dziurach, to złapałbym ten klimat, który jest tak istotny w atmosferze Southern Gothic i w atmosferze kreowanej przez nagrania chociażby Ethel Kane. Wracamy do jej inspiracji w materiale z drugiego albumu z Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Dużo fragmentów przypomina niemalże utwory metalowe, to za sprawą właśnie tych dronów, a z drugiej strony za sprawą takiego doom metalu, czyli powolnego, snującego się, mocnego brzmienia. I za specjalistkę w tej muzycznej dziedzinie od lat uchodzi Chelsea Wolfe.

Znowu wylądowaliśmy w roku 2015. Myślę, że nie ma tutaj przypadku. Jeśli Etel wymienia swoje ulubione płyty, jeśli Etel wskazuje swoje ulubione wykonawczynie, no to nawet jeśli trochę naginam rzeczywistość, to lądujemy właśnie gdzieś w połowie drugiej dekady XXI wieku. Była Lana Del Rey, była Florence and the Machine, jest Chelsea Wolf z roku 2015, płyta z sierpnia. O, to też ciekawe, bo to właściwie ten miesiąc, który jest ważny z perspektywy kolejnych wydawnictw Etel. Płyta zatytułowana Abyss, kolejne wydawnictwo w dyskografii Chelsea Wolf, także amerykańskiej artystki. No, jedna z takich czołowych płyt, które ukazały się w wytwórni Sergeant House. W tamtym roku chyba i właśnie przy okazji premiery Abyss dowiedziałem się, że w ogóle istnieje tego typu artystka, bo to nie był w tamtym okresie obszar jakiegoś mojego wielkiego muzycznego zainteresowania. No ale teraz, kiedy powróciła do mnie muzyka Ethel Kane, kiedy zafascynowałem się twórczością tej artystki, to digowanie zabrało mnie znowu w stronę takiego brzmienia i Abyss jest doskonałą płytą, dlatego zostaniemy na niej raz jeszcze.

Co ciekawe, ułożyło nam się tak, że rozpoczęliśmy od utworu, który rozpoczyna całość, Carry On Flowers, a zakończymy kawałkiem, który zamyka płytę, czyli Theatre of Nature, Chelsea Wolfe po raz drugi w czwórce w audycji De Gustibus.

delikatny muzyczny chochlik nam się wkradł do programu Degustibus, bo to nie była Chelsea Wolf, tylko to była Anna von Hauswolf w nagraniu Theatre of Nature, a do Chelsea Wolf wracamy i to nie na album zatytułowany Abyss. Posłuchajmy utworu The Warden. To jest cały czas audycja o Southern Gothicu i o konkretnym brzmieniu, które miało wpływ na to, jak dzisiaj cieszymy się twórczością Ethel Kane.

Chelsea Wolf, artystka, która koncertuje od czasu do czasu w naszym kraju i zazwyczaj te koncerty, chociaż nie byłem na żadnym, to są wyprzedane show, także warto się interesować, jeśli to, co dzisiaj w audycji Degustibus przypadło wam do gustu i chcielibyście pogłębić spotkania z twórczością, to oczywiście odsyłam do serwisów streamingowych po więcej muzyki, pewnie specjalnie przygotowane playlisty, a potem na trasy koncertowe, bo ci artyści koncertują regularnie i w Polsce również występują zazwyczaj przy komplecie publiczności. Anna von Hauswolf pojawiła się trochę przypadkiem, wróci do nas jeszcze za kilka minut, ale nim to nastąpi, to chciałbym zajrzeć na jeszcze jeden album i przedstawić jeszcze jedną reprezentantkę nurtu doom metalu, który, no to jest w ogóle fajny taki dualizm, że gdzieś pomiędzy tym popem reprezentowanym przez Lana Del Rey i Florence and the Machine, obie dzisiaj już zagraliśmy w naszym spotkaniu, to Ethel Cain szukała także inspiracji w dużo cięższych i w dużo mroczniejszych gatunkach muzycznych, co zresztą spotyka się w ogóle w całym tym południowym gotyku, bo tak jak już kilka razy wam powiedziałem, to jest z jednej strony abstrakcja i jakieś takie myślenie o sielankowym południu, a z drugiej strony zderzenie tego z religijnym fanatyzmem, z nieokiełznaną przyrodą, która potrafi porosnąć tam wszystko, te mokradła, te bagna, te liany na drzewach, to także buduje swoistą atmosferę grozy. Także miesza się to w twórczości literackiej, miesza się to w twórczości filmowej, czy no nie wiem, chociażby na fotografiach, a potem słyszymy to w utworach takich artystek jak Ethel Cain. Także ten doom metal także się tłumaczy. Posłuchajmy jednej z czołowych reprezentantek tego brzmienia, King Woman, tak nazywa się formacja, Paradise Lost, to utwór, który wybrałem dzisiaj do audycji Degustibus.

Z wydanej 5 lat temu płyty Celestial Blues zespół King Woman z liderką Krystyną Esfandiari na wokalu i przy okazji także gitarzystką tego zespołu. No słychać, że można się zainspirować twórczością King Woman, będąc Ethel Cain, i gdzieś odnaleźć echa muzyki tego kalifornijskiego bandu w nagraniach, chociażby na Willow Bitaker I Will Always Love You. Obiecana Anna von Hauswolf, teraz na antenie czwórki, cały czas słuchacie audycji The Gustibus. Gdybym miał wybierać jednego męskiego wykonawcę, a przypomnę, że od 21 do 23 gramy dzisiaj w audycji wyłącznie kobiety, to tym jedynym mężczyzną byłby Polak ukrywający się pod pseudonimem Airhanger. To jest warszawiak, który regularnie wydaje muzykę, którą propsuje, przepraszam za taki kolokwializm, propsuje Ethel Cain, jest wielką fanką jego twórczości, wykupuje jego merch, wykupuje także to, co uda mu się wydać w wersjach fizycznych. Zaprosiła go jako gościa na koncert w warszawskim klubie Stodoła. Co prawda Airhanger nie pojawił się na scenie, ale był wpisany, z tego co wiem, na listę VIP-owską. W związku z tym, jeśli będę przygotowywał kiedyś drugą audycję o inspiracjach Ethel Cain, albo jakimś takim w ogóle Ethel Cainowym uniwersum, bo w sumie można by to tak nazwać, to już wtedy Airhanger na pewno by się pojawił. Anna von Hauswolf.

The Truth, The Glow, The Fall to Anna von Hauswolf, jedna z wielkich muzycznych inspiracji i chyba także już muzycznych przyjaciółek Ethel Kane. Mogło dojść do ich spotkania na festiwalu Open Air, ponieważ w ubiegłym roku Anna von Hauswolf wydała znakomity album Iconoclast, na który zaprosiła Ethel, którą słychać w jednym z utworów na tej płycie. I wydawało się, że organizatorzy festiwalu pomyśleli sobie, że dobrze byłoby zderzyć obie panie jednego dnia na festiwalu. To by mogło oznaczać, że Ethel pojawiłaby się na koncercie Anny von Hauswolf, i wykonała z nią utwór. Niestety nie doszło do tego z powodów zdrowotnych. Anna von Hauswolf od kilku tygodni odwołuje koncerty. Na razie nie odwołała jeszcze całej trasy, natomiast poszczególne kolejne występy festiwalowe są odcinane z tej listy. W związku z tym nie doszło także do tego polskiego koncertu i do potencjalnego spotkania na scenie z Ethel Kane. A to byłoby na pewno odnotowane nie tylko w social mediach, ale także w zagranicznej prasie, bo póki co do takiego wspólnego wykonania na żywo jeszcze nie doszło. Anna von Hauswolf ze swoją twórczością jest istotna dla Ethel Kane, ponieważ jej taka bardzo podniosła, organowa, kojarzona z kościelnymi orkiestracjami muzyka, to jest coś, w czym dorastała nasza główna bohaterka dzisiejszej audycji. Przypomnę,

że jest przecież córką pastora, co zresztą dało tytuł jej debiutanckiemu studyjnemu albumowi, którym pożegnamy się w dzisiejszym spotkaniu, pierwszym w cyklu De Gustibus. Rozpoczęliśmy od Ethel Kane, pojawiła się trzykrotnie w audycji, więc dopełnimy ten kwadrat utworem A House in Nebraska, utworem, który także można było usłyszeć podczas koncertu na festiwalu Open Air kilka dni temu, drugiego polskiego koncertu Ethel Kane. Mam nadzieję, że nie ostatniego i że będziemy mieli jeszcze szansę zobaczyć Ethel Kane z zespołem na żywo, no ale już na pewno z nowym materiałem. Nebraska, powiedziałem, że wróci w tej audycji. Nebraska nie jest południowym stanem w USA. Tych jest kilka, no ale dla nas najważniejsza była dzisiaj Louisiana i Floryda, bo stamtąd pochodziły artystki i stamtąd mieliśmy muzyczne skojarzenia. Bartek Czarkowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o 21:00.

Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

pani, bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Namy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbierałem tele.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Koszy hałastra, zwykły chłopak.

daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje

ocen, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard niedoczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominie. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

0: Pierwszy raz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

Wow. Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja.